PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy tych znajomych ulic,

Chcę zostać budowniczym ratownikiem, bo chcę ratować ludzi.

0: Jeszcze dosłownie chwila pozostała do godziny 6 rano.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I można powiedzieć, że jeszcze trwa cisza nocna, ale słuchajcie, 6 już za moment, więc ogłaszam wszem i wobec. Piątek, piąteczek, piątunio, co wy na to? Patrzę sobie na mapę pogodową, o prawie 9 stopni Celsjusza w Wieluniu, to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, najcieplej w Świnoujście, prawie 17 kresek powyżej zera, ale do czegoś muszę wam się przyznać. Obiecywałem w sumie gruszki na wierzbie, bo mówiłem, że w weekend wrócą upały, że będzie naprawdę cudownie, że będzie słonecznie i ciepło, bo nawet 40 stopni Celsjusza. No niestety trochę muszę się z tych słów wycofać, bo pogoda w międzyczasie tak zwanym trochę nam się zmieniła. I prognoza na dzisiaj jest taka, że na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a więc sprawdza się.

0: Nawet ciepło będzie, bo dzisiaj na zachodzie nawet 25 stopni Celsjusza. Za to przelotny deszcz może popadać i miejscami mogą występować burze z gradem. To wschodnia część kraju, północny wschód. Tutaj mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia. Może spaść nawet 30-40 litrów wody na metr kwadratowy, ale to co najważniejsze, dzisiaj temperatura. Na Suwalszczyźnie chłodno, od 17 stopni Celsjusza, 21 kresek powyżej zera w centrum, no i tak jak wspomniałem, na zachodzie 25 stopni, więc no, lato wraca, mam nadzieję, wielkimi krokami. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, ale uwaga, gdyby ktoś w góry wybierał się, bo wysoko w Bieszczadach te porywy będą silniejsze, do 55, a w Sudetach nawet do 70 km na godzinę. No i jeszcze ciśnienie, cały czas niskie w tym tygodniu, poniżej 1000 hektopaskali, i tak będzie do południa, bo 998 hektopaskali pokażą barometry o 12, potem wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie przedłużam. Mówię dzień dobry, piąteczek, piątunio, i zapraszam do 10. Patryk Kuniszewicz. Please.

0: To tak jeszcze przyjrzę się tej mapie raz, bo może jakoś przez różowe szkiełko lepiej to będzie wyglądało. No, w Polsce centralnej, ale w tym takim pasie, można powiedzieć, od Śląska aż po zachodnie Pomorze, to te wartości takie 8, 9, 10 stopni Celsjusza. Co prawda w Świnoujściu prawie 17 i to jest dobra prognoza. Czy gdzieś pada? No niestety, ale pada. Polska Wschodnia, szczególnie Warmia, Mazury, Podlasie. Może delikatnie padać też w okolicach Rzeszowa, na Podkarpaciu i w ogóle dzisiaj pamiętajcie, że to w Polsce Wschodniej, szczególnie północny wschód, mogą przez cały dzień występować burze z gradobiciem. A teraz już w studiu Patryk Bedliński.
1: Dzień dobry.
0: Który to będzie was prowadził do celu bezpiecznie.

0: podpowiadał, którędy jechać bez utrudnień. No i wita się z nami oczywiście tradycyjnie Maroś z Warszawy, który pisze: dzień dobry w piątek, panie Patryku. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: I wszystkim państwu szybkiego dnia i szerokości. Tak, podpisuję się pod tym, żeby to był szybki dzień, żeby weekend szybko nastał. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I to niby wczesna pora dla zmotoryzowanych, ale niestety są już utrudnienia na autostradzie A4, chociażby w Podkarpackiem, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. 580 km to jest miejsce, gdzie ładunek wypadł z ciężarówki. Na szczęście ucierpiał tylko towar, nikt nie został ranny. Kierowcy, którzy jadą w stronę Korczowej, mogą napotkać utrudnienia, bo po wypadku, a właściwie po tym zdarzeniu, zablokowany został pas prawy i lewy i służby informowały, że jechaliśmy wyjątkowo pasem awaryjnym. Od was też mam obserwacje z tej trasy.
4: Odnośnie autostrady A4 należy dodać, że zjazd na Lublin na S19 jest zamknięty i będzie długo, także niech ktoś szuka objazdów, a na Korczową jest przejezdny. Na Lublin jest zamknięty zjazd. Dziękuję.
3: To my dziękujemy za informację i przypominamy, że nasz numer dla wszystkich zmotoryzowanych to 22 513 11 11. Dajcie znać, jak sytuacja wygląda u was. A nocą zakończyły się utrudnienia, no niestety po poważnym zdarzeniu na S17 w Lubelskiem. Na wysokości Tomaszowa Lubelskiego na 5 kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zginęła jedna osoba. Była blokada w kierunku granicy państwa. Teraz jedziemy już wszystkimi pasami S17.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
5: Plebiscyt Polskie Radio PL.
8: To była reklama.

No to jedziemy. 21 minut po godzinie 6 rano. Aj, słuchajcie, ostatni dzień tygodnia, to co to może oznaczać? Tylko i wyłącznie to, że musimy tę pracę jakoś skończyć, prawda? A potem wejść w tryb odpoczywania, w tryb lenistwa, w tryb relaksu. I mam nadzieję, że to będzie bardzo przyjemny czas. Kto tam na urlop się wybiera, dajcie znać. Bo piątki są takie, że jeszcze kończymy pracę, ale niektórzy chcą ten urlop wykorzystać na maksa, więc my wiemy, że pewnie już około południa, po południu na pewno będzie większe natężenie ruchu i więcej samochodów na drodze, przez co będzie się korkowało. Weekend też może upłynąć pod znakiem już takiej wymiany turnusów. Cały czas trzymamy rękę na pulsie, więc informujemy na bieżąco, co dzieje się w ruchu drogowym. Dajcie tylko znać, dokąd podróżujecie, a my chętnie właśnie waszą trasę prześledzimy, bo tak jest, PRK, Polskie Radio Kierowców. To co tam jeszcze u was, jak wam się piątek rozpoczyna? Przybijcie piątkę, proszę, z samego rana. Piątkę w piątek, a to dobre. No i dajcie znać, jak zaplanowaliście sobie weekend. My cały czas szukamy jakichś inspiracji, ciekawych pomysłów, nawet takiego, wiecie, wypadu weekendowego. Bardzo modne w ciągu roku są city breaki, ale czy w wakacje tego nie można zrobić? Też, jak najbardziej. Albo zwiedzać Polskę motocyklem. Tutaj polecam jutro od 6 do 11. Oczywiście lewa w górę. To co u was? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: A co tu się wydarzyło? Czytam, proszę, proszę, kogo ja słyszę bladym świtem, pisze Jacek, niejaki Patryk Smuga-Kuniszewicz. Nie, słuchajcie, do Smugi nie wracajmy. Cały chyba wtorek debatowaliśmy nad tym, jak czyścić, myć szyby, żeby smug nie było. Czy to czystych smug, których podobno nie widać, czy brudnych, które widać? Nie.
1: No popatrz, a ja myślałem, że to jakiś pseudonim z czasów podstawówki.
0: Nie.
1: Smuga!
0: Ale poczekaj, o tobie też jest. Ten Patryk Smuga-Kuniszewicz, znany wielu organom, wielokrotnie notowany, publikowany i cytowany fan dwóch i czterech kółek, zgadza się. Pozdrowienia dla ciebie, dzięki Jacku, i pozostałych figur z radiowego gangu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Haha, mamy radiowy gang PRK, tak się nazywamy, Polski Radio Kierowców, i serwujemy informacje drogowe.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: No, drogowe kłopoty o poranku m.in. na podkarpackim odcinku autostrady A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. 580 km to jest miejsce, gdzie ładunek wypadł z ciężarówki, no i przez to jadący w kierunku Korczowej mogą napotkać zwężenie, a według informacji naszych słuchaczy zablokowany jest zjazd na Lublin, czyli na trasę S19. Uwaga też w Śląskiem, bo niedługo rozpocznie się 3-miesięczny remont A4 od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. Odcinek ma ponad 5 km długości. Do użytku zmotoryzowanych trafił w 2003 roku. Zgodnie z wynikami najnowszego generalnego pomiaru ruchu z zeszłego roku, natężenie ruchu wynosi tam średnio ponad 48 tysięcy pojazdów na dobę, czyli więcej o blisko 15% wobec poprzedniego pomiaru, który był prowadzony w latach 2020-2021. Są na trasie spękania, kolejny i wykruszenia. Dotąd przeprowadzano tylko punktowe naprawy, no ale obecny stan nawierzchni wymaga przeprowadzenia zasadniczego remontu. Podczas prac utrzymany zostanie przekrój 2 plus 2, czyli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Czy mamy korki o tej porze? Jeszcze niewiele. Między innymi warszawski odcinek drogi S8 na moście Grota Robeckiego w kierunku zachodnim, ale także wjazd przez Łomianki od północy. Także A4 pod Krakowem delikatnie już zwalnia na wysokości Tyńca w kierunku Katowic. Korkiem tego jeszcze nazwać nie można. Dojazd do Krakowa od południa, czyli Libertów, Zakopianka. Tu też nie do końca płynnie, bo pracują drogowcy, no i mamy zwężenie. W Śląskiem dobra drogowa sytuacja, żadna z popularnych i często korkujących się tras nie korkuje się o tej porze, czyli przejezdna S86, przejezdna DTS-ka, A4 czy też S1, wszędzie po prostu jedziemy płynnie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co tam u was, co na drodze, jak piątek, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

20 minut pozostało do godziny 7 rano i wiecie co? Może ja się pomyliłem. W poniedziałek, sprawdzając prognozę długoterminową, już zbyt wcześnie powiedziałem, że w weekend wróci lato, wrócą upały. No, przyznaję, tam sugerowałem nawet 40 stopni Celsjusza. No nie, 24-25 maksymalnie. Dzisiaj może w weekend troszeczkę cieplej, ale daleko jeszcze do 40. Ale to, że ja się pomyliłem, no myślę, że byliśmy na to gotowi. Na szczęście pomylili się również analitycy, no bo tak możemy sobie już pewnie podsumować pierwszą dekadę lipca. Oni mówili jasno, gdy tylko wygaśnie program CPN, czyli ceny paliw niżej, oj, wystrzelą ceny paliwa, tym bardziej, że na Bliskim Wschodzie pogorszyła się sytuacja, mówię o sytuacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

78 za litr benzyny bezołowiowej 95 z symbolem E10 6,78. Z kolei olej napędowy 6,93. To jest średnia, bo są stacje, gdzie ta siódemka z przodu już się pojawiła. Za to no, miłośnicy autogazu LPG myślę, że są naprawdę w niebo wzięci, bo tutaj cena obecnie wynosi 3,20. W związku z tym naprawdę bardzo mocno spadła względem tego, jakie ceny były jeszcze kilka miesięcy temu. A pamiętajcie, że CPN wtedy nie obejmował właśnie autogazu LPG. Gdyby ktoś tankował lepszą benzynę, w sensie wyżej oktanową, 98, 7,58 za litr. To są ceny uśrednione. Pytanie, jak jest na waszej stacji. A dajcie znać, czy grubo poniżej 7 zł, czy gdzieś już ta siódemka z przodu się pojawiła. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Tutaj czekam na wasze komentarze.

0: Depeche Mode jeszcze w tle. Ja mam błyskawiczną zwrotną od was, bo rozmawialiśmy dopiero co o cenach paliw. No przyznam szczerze, że jest gorzej niż było, bo ceny skoczyły powyżej 6 zł, ale nie przekraczają 7, przynajmniej jeżeli chodzi o benzynę 95, ale i olej napędowy poniżej 7 zł za litr. Chociaż właśnie Michał z Koźmic Wielkich pozdrawia i pisze, no witam, ja wczoraj tankowałem diesla i co? I to była stacja, gdzie cena 7,01. Czuwaj. No niestety takie perełki się trafią. Skoro podałem wam średnie, a więc 6,78 za 95, 6,93 za olej napędowy i to są dane e-petrol, to szukamy takiej stacji, żeby było taniej. Jak tam? Ile paliwo kosztuje u was? Dajcie proszę znać. A u nas 6:50 czas na informacje drogowe i Patryk Beldiński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ładunek wypadł z ciężarówki na A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. To kilometr 580 i trasa do Korczowej. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, ucierpiał jedynie towar. Zablokowany został po tym zdarzeniu prawy i lewy pas w kierunku Korczowej. Korków nie napotkamy, ale są problemy na węźle Rzeszów Wschód, więc jeżeli na przykład planujecie jechać od Krakowa w kierunku Lublina i zjechać na S19, warto poszukać innego zjazdu. Dojazd do Rzeszowa od północy, czyli przez Głogów Małopolski, tutaj już spowolnienie możemy o poranku napotkać. Przed Krakowem zwalniamy na wysokości Libertowa, czyli na Zakopiance. Tutaj nie pomaga nam w jeździe chociażby zwężenie i pracę drogowców. Na innych odcinkach Zakopianki w miarę płynnie, delikatne spowolnienie w Szaflarach między Nowym Targiem a Białym Dunajcem i tu zwalniamy w kierunku Zakopanego. Zwalniamy też na warszawskim odcinku

0: S8, głównie na moście Grota Robeckiego w kierunku zachodnim. Wjazd od północy do stolicy przez Łomianki także delikatnie nam zwalnia. Gdybyście wyjeżdżali tą samą drogą z Warszawy na północ, to zwolnicie najpewniej w Dziekanowie Leśnym. Pod Poznaniem dobra sytuacja, na A2 korków nie napotkamy. Dosyć płynnie dojeżdża się do Poznania od zachodu, od Pniew. No i S11, która wczoraj o poranku wyraźnie się korkowała, teraz daje nam trochę spokoju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To teraz jeszcze a propos tego, co mówił przed chwilą Patryk. Witam serdecznie, pisze Sławek z Pomocy Drogowej w Łańcucie. Szanowny Radyko, tak tylko informacyjnie, ta autostrada A4 węzeł Rzeszów Wschód w kierunku wschodnim ponad gabaryt zjechał z drogi. Aktualnie jest przejezdny tylko lewy pas, ale proponuję wszystkim już omijać to miejsce, dlatego że podczas podnoszenia oj, na pewno autostrada będzie zablokowana. Więc Sławek z Pomocy Drogowej w Łańcucie serdecznie pozdrawia i ostrzega.

0: Siódma, tu Polski Radio Kierowców. Słuchajcie, patrzę znowu na mapę drogową Wróć Pogodową Polski, bo zawsze o pełnej u nas prognoza pogody. W tym momencie najcieplej na zachodnim Pomorzu, 17 stopni Celsjusza i w Kołobrzegu, i w Świnoujściu. Za to najchłodniejszym miejscem jest Wieluń, 8,5 stopnia Celsjusza. Chcecie wiedzieć, gdzie pada? W tym momencie jest może nie oberwanie chmury, ale jednak deszcz na północnym wschodzie Polski. To jest i wschodnia część Warmii i Mazur, i całe Podlasie, i Górne Mazowsze, a nawet tak delikatnie gdzieniegdzie pada na północy Lubelszczyzny. No i podobnie jest na południowy wschód od Rzeszowa. Tutaj również deszcz. Pomiędzy Łodzią a Warszawą ten deszcz też może występować, więc uważajcie na dwójce, bo tam nawierzchnia może być śliska. A w ciągu dnia...
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zachodzie dzisiaj mało będzie chmur, przejściowo będzie ich przybywać, ale to już w ciągu dnia. Za to na wschodzie zachmurzenie umiarkowane.

0: Miarkowany, okresami dłużej przelotny deszcz oraz miejscami burze z drobnym gradem. Uwaga, mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia przez cały dzień, właśnie dotyczące północnego wschodu. Tutaj może spaść na przykład na północy Podkarpacia, na Kielecczyźnie, na południu Mazowsza i Lubelszczyzny od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a zdecydowanie w ciągu dnia intensywniej popada na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, na północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura? Na Suwalszczyźnie najchłodniej 17 stopni Celsjusza maksymalnie, 21 kresek powyżej zera w centrum, i na zachodzie najcieplej dzisiaj 25 stopni Celsjusza. Co prawda chłodniej będzie też w obszarach podgórskich Karpat. Tutaj takie 15-17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, choć porywisty. I tylko w czasie burz te porywy będą silniejsze, do 65 km na godzinę. Wróć. W Bieszczadach również powieje mocniej, do 55, a w Sudetach nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie 998 hektopaskali utrzyma się do południa. Potem przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży. Od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: A tymczasem ja zapraszam na wspólną jazdę do godziny 10 i mówię wam dzień dobry, Patryk Kuniszewicz.

0: wpadły tutaj od kapelana. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się nisko, witam szanownych rono, życząc miłego dzionka w ten piątek, piąteczek, piątunio i bezpiecznych podróży. To właśnie od kapelana takie życzenia. My wam też życzymy szerokości, przyczepności, bezpiecznej podróży, to na drogach, czy to do pracy, czy już na urlop. A co słychać na trasie? O tym Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe problemy o poranku m.in. pod Rzeszowem na tamtejszym odcinku autostrady A4 między węzłem Rzeszów Północ a węzłem Rzeszów

0: Wschód. Ładunek wypadł z ciężarówki na 580 km. Na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany. Ucierpiał tylko ładunek, natomiast kierowcy jadący w kierunku Korczowej mają zwężenie. Uwaga też na spowolnienia, które na przykład napotkamy na końcowym odcinku Zakopianki w Libertowie pod Krakowem w kierunku stolicy Małopolski, ale także zwolnimy jadąc do Zakopanego między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w Szaflarach. W Śląskiem tymczasem zwalniamy delikatnie w okolicach Tychów od strony Bierunia na trasie 44. W Warszawie minimalne spowolnienie na S8 w kierunku zachodnim, głównie w okolicach zjazdu na Wisłostradę, i minimalne spowolnienia na trasie biegnącej przez Łomianki i Dziekanów Leśny. Tutaj w obie strony są te spowolnienia, ale naprawdę nieduże. Na trasie przez Piaseczno też delikatnie zwolnimy, dojeżdżając od Góry Kalwarii 79. No i jeszcze ostrzeżenie, ponieważ od 23 w niedzielę całkowicie zamknięta zostanie na Słowacji autostrada D3 na odcinku od Skalitego na granicy z Polską do Świerczynowca. Utrudnienia potrwają do 17 sierpnia. Arteria będzie w tym czasie remontowana. Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaleca, by kierujący pojazdami powyżej 7,5 tony korzystali z objazdów przez Cieszyn. Słowacka autostrada D3 biegnie od granicy z Polską w Skalitem do Żyliny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pytałem was o ceny paliw i dostaję informację zwrotną między innymi z Piotrkowa Trybunalskiego. I tutaj widzę, że Nowiś wysłał ceny ze stacji. No i mamy 6,85 za litr benzyny 95, 7,05 za diesel, czyli siódemka z przodu niestety już króluje. Ale czekajcie, czekajcie, bo tutaj Drak napisał. Witam PRK, jest taniej. 34,90. Czekajcie, bo to nasza stacja, ale po czeskiej stronie. Tak patrzę na Patryka, masz może kalkulator?
0: To muszę zaraz wyciągnąć. Szybko nie będzie, ja tak w głowie nie przeliczę niestety.
2: O, jest już. 0,18 razy, ile tam było? 34,95, 6,29.
0: To jak na nasze warunki, tak ładnie.
2: 6,29 u Czechów, dlaczego mamy być gorsi? Dobra, dawajcie, gdzie jest tańsze paliwo u nas? Na weekend chcemy się zatankować. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

Dzisiaj w Natolinie koło Grodziska Mazowieckiego, przed wjazdem na dwójkę zresztą, na stacji dieselek po 6,79. To jest dobra cena. Tak, bo piszecie sami i pokazujecie zdjęcia, że siódemkę w wielu miejscach diesel, czyli olej napędowy, przekroczył. No benzynę można kupić poniżej siódemki, ale zaraz, bo tutaj czytam od Piotra z A3, że jak jeszcze te kupony na różnych stacjach, różne promocje są właśnie weekendowe, doliczyć, to takie 6,50 wychodzi za diesel. No dobra, tylko że dostałem przed chwilą zdjęcie z naszej rodzimej stacji, ale u Czechów. 6,29. Po przeliczeniu koron oczywiście na złotówki. No to jest troszeczkę taniej niż u nas. Ale spokojnie, ja mam coś za darmo. Co wy na to? Trzy tablice rejestracyjne, które trzeba rozszyfrować. Czyli po pierwszej literze odgadujemy mi województwo, po drugiej będzie miasto, a jak są trzy litery, to odgadujemy powiat. I jeżeli uda wam się odgadnąć, to ja wam gwarantuję owacje, pozdrowienia na antenie i tablice rejestracyjne wróć, ramki pod te tablice, czyli te blendy z napisem PRK Polskie Radio Kierowców i naprzód i na tył. I co wy na to? A i najważniejszego nie powiedziałem, trzeba jeszcze zadzwonić do nas i być pierwszym, a więc uwaga, 22 139 29 29, otwieram linię, 22 139 29 29 i dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29, pamiętajcie, trzy tablice do zgarnięcia, trzy nagrody do zgarnięcia i dobra zabawa, bo to głównie o to chodzi. 22 139 29 29, kto będzie pierwszy? 22 139 29 29.

0: Zbliża nam się godzina 7:30, a my cały czas o cenach paliw, no bo wiecie, tak przed weekendem to by warto było się zatankować do pełna, a przy okazji, jeżeli jedziecie na urlop, to na pewno ten bug zejdzie bardzo szybko. Przypominam tylko, że jeżeli chodzi o te średnie ceny paliw, które podaje e-petrol, 6,78 za litr bezołowiowej 95, 6,93 za litr oleju napędowego, no i gaz, autogaz LPG 3,20. Pytanie, gdzie jest taniej? Ale to już jest pytanie do was. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my oczywiście zaglądamy na drogi i sprawdzamy, jak ten poranek i szczyt komunikacyjny wyglądają.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Są drogowe problemy m.in. na autostradzie A4 na trasie Kraków-Bochnia. Między węzłami Targowisko i Bochnia na 455 km osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Zablokowany jest przez to jeden z pasów w kierunku Rzeszowa. A pod Rzeszowem kolejne problemy na A4. Te występują od godzin porannych między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód na 580 km. Tam ładunek wypadł z ciężarówki, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany. Kierowcy mają zwężenie w kierunku Korczowej. Uwaga też na niewielkie korki, które tworzą się w największych miastach, m.in. w Krakowie na Nowochódzkiej, z Nowej Huty w kierunku Podgórza, czy też, jeżeli chodzi o Kraków, spowolnienie na dojeździe przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki. W Warszawie zwolnimy delikatnie przed mostem Siekierkowskim, jadąc od strony Pragi w kierunku Mokotowa, no i potem na przedłużeniu tej trasy już w Alei Witosa na skrzyżowaniu z Czerniakowską też więcej pojazdów się zgromadziło.

0: tak samo jak na S8 na moście Grota Robeckiego w kierunku zachodnim. Natomiast, co warto odnotować, dosyć dobrze wjeżdża się do stolicy od północy przez Łomianki, a tam często niestety korki potrafią się utworzyć. Nieco gorzej w drugą stronę, bo w Dziekanowie Leśnym na wyjeździe ze stolicy wyraźniej zwalniacie. Zwalniamy też między Nowym Targiem a Szaflarami na Zakopiance i tu głównie daje nam się we znaki utrudnienie w kierunku Zakopanego. W Śląskiem dosyć dobra drogowa sytuacja. Nie ma korków na S86, płynna czwórka, płynna też trasa DTS, natomiast małe spowolnienia mamy w okolicach Tychów od strony Bierunia na trasie 44 i minimalne spowolnienie na wysokości Ligoty między Katowicami a Mikołowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to już za moment dobrze się bawimy, czyli zapraszam Was do tablicy 3, tablice rejestracyjne do odgadnięcia 3, nagrody do zgarnięcia i jak wspomniałem, dobra zabawa przed nami. Czekam na Wasze propozycje tablic rejestracyjnych.

0: 11 minut pozostało do godziny 8 rano. Dość? Nie, to dość grania, bo teraz tak naprawdę samo wygrywanie. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Łączymy się z Sylwią. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich.
0: Co u ciebie w piątek?
1: No, dziś właśnie jestem w drodze do pracy, ostatni dzień przed urlopem.
0: Tak, jest, to chciałem usłyszeć, naprawdę?
1: Naprawdę.
0: I chcesz mi powiedzieć, że do 31 sierpnia masz urlop?
1: Dokładnie tak.
0: Nie,
1: do 30 lipca, tak. Od 30 lipca.
0: Okej, okay, bo wiesz, ja bym ci życzył, żebyś jeszcze o jeden miesiąc go wydłużyła, ale to no i tak bardzo długo.
1: Bardzo chętnie, ale niestety tak.
0: Czekaj,
1: nie
0: to ty
1: da.
0: Idziesz na 3 tygodnie.
1: Dokładnie.
0: Ale to zdajesz sobie sprawę, że wszystkie hasła zapomnisz i tego ci życzę, bo podobno wtedy człowiek odpoczywa najlepiej, gdy wraca do pracy i nie umie się odnaleźć.
1: No niestety w moim przypadku nie będzie to aż tak proste, bo jeszcze w przyszłym tygodniu muszę troszkę zdalnie popracować.
0: No nie.
1: Ale damy radę.
0: Ja wiem, ale to pocieszmy się, że chociaż potem 2 tygodnie już będziesz miała totalnej laby, prawda?
1: Oj, tak.
0: Dobra, słuchaj, to na początek dobrego urlopu i ostatni dzień w pracy coś przyjemnego cię czeka, a wyobraź sobie, dzisiaj będzie pojedynek typowo dziewczęcy, bo ty jesteś po jednej stronie, a od Ani dostajesz propozycję 3 tablic. Bierzesz to w ciemno?
1: Biorę, oczywiście, że biorę.
0: Dobra. Sylwio, pierwsza tablica to jest ten taki gest chyba włoski, gdzie stukają się kieliszkami, robią cin-cin, czyli C-I-N. C-I-N.
1: O.
0: Nie, no ty wiesz. Ja ci podpowiem. Tylko Wrocław. Czyli jest to powiat Ino...
1: Inowrocław.
0: Tak jest. No i właśnie, widzisz, pierwszy punkt masz na koncie. Dobra, druga tablica rejestracyjna to będzie D-K-A, czyli Danuta Krzysztof Anna. I jak zderzysz...
1: No to DKA to jest na pewno kamień na górze.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, jak zderzysz kamień i górę, to będziesz miała. Dobra, drugi punkt na koncie. I wiesz co? Lecimy dalej na zachód. To będzie rejestracja FZG. Zresztą niedawno tam byłem. Felix Zenon Grażyna.
1: No to jest powiat żygański.
0: Tak jest! A dla ciebie to wielkie brawa. No super.
1: O matko.
0: Wiesz co? Strasznie szybko poszło.
1: Nie spodziewałam się i generalnie już tyle razy próbuję się do was zadzwonić, że to jest, no, wielkie wow.
0: To były brawa za to, że od

0: Zgadłaś trzy tablice, a to, że się do nas dodzwoniłaś. I kumulacja normalnie, w piątek, przed weekendem.
1: Dzięki wielkie, robicie mi dzień codziennie rano.
0: Poważnie? Ale po

0: i znajomych. Pewnie wszyscy śpią, więc którzy są na urlopach, mnie nie słuchają. Natomiast generalnie pozdrawiam każdego, kto jest w tej chwili za kierownicą, kto zaczyna urlop, kto dopiero będzie zaczynał, więc no...
1: Ale to było fajne, wiesz? Miłe, przyjemne. Ja bym chciał, żeby każdy miał taką pozytywną energię jak ty. A zdradzisz, dokąd na ten urlop się wybierasz?
0: Myślę, że południe bardziej. Gdzieś Dolny Śląsk, może Czechy. Gdzie nas samochód zaprowadzi.
1: To poczekaj, jak Tychy, to wiesz, tam fabryka, motoryzacja, muzeum, możesz sobie zajrzeć, będzie bardzo fajnie. Postaram się, żeby jak najszybciej tablice doszły do ciebie, znaczy podkładki pod tablicę, to może jeszcze na urlop się znowimy i wybierzesz, a tymczasem tobie też miłego ostatniego dnia w pracy życzę. Trzymaj się cieplutko.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.

0: Na skrzyżowaniu i rendezvous, to jeszcze na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Na skrzyżowaniu to jest bezpiecznie, no chyba, że jest równorzędne, wtedy trzeba zawsze tych z prawej puścić. Ale mówię bezpiecznie, bo przeważnie mamy sygnalizację świetlną. Tak w ruchu nie zawsze to się sprawdza. Czy teraz o poranku, 10 minut przed 8, drogi są przejezdne, czy natężenie ruchu rośnie i są już korki? Sprawdźmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety problemy są o poranku, między innymi na autostradzie A4 na trasie Kraków-Tarnów. Między węzłami Targowisko i Bochnia na 455 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Przez to jeden z pasów w kierunku wschodnim jest zablokowany. Pod Rzeszowem problemy na podkacie między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, jadąc w kierunku Korczowej. Na kilometrze 580 ładunek wypadł z samochodu ciężarowego. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, zatem ucierpiał tylko przewoźnik. Ładunek. Kierowcy mierzą się tam z zwężeniem w kierunku Korczowej. Od was także płyną ostrzeżenia.
3: Na przejeździe kolejowym w Rejowcu Fabrycznym potrącony został człowiek, także ruch będzie długo wstrzymany, całkowicie zablokowany.
2: Najprawdopodobniej chodzi o drogę wojewódzką 839, która przebiega między Krajową 12 a samym Rejowcem. To właśnie tam leży Rejowiec Fabryczny. Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. No i jeszcze spójrzmy na największe miasta, między innymi w Poznaniu zwalnia ruch na ulicy Lutyckiej na Jeżycach, podobnie ulica Bałtycka w kierunku zachodnim, a dojazd do Poznania zwalnia od strony Pniew w Tarnowie pod Górnym, to jest 92. W Warszawie hamujemy na S8 głównie, w kierunku zachodnim na moście Grota Roweckiego. Zwalniamy także dojeżdżając do Alei

0: Jerozolimskich Aleją Prymasa od północy, czy też jadąc przedłużeniem Mostu Siekierkowskiego w kierunku Mokotowa od Pragi. Trzeba także zwalniać w Krakowie, między innymi dojeżdżając już do Krakowa przez Libertów końcowym odcinkiem Zakopianki, ale także na ulicy Skotnickiej przed wjazdem na autostradę A4. No i zwalniamy na ulicy Nowochódzkiej, na tej części, którą jedziemy od Nowej Huty w kierunku Podgórza. Co na Zakopiance? Poza tym, że przed Krakowem nie do końca płynnie, to jeszcze między Nowym Targiem a Szaflarami na pasie w kierunku Zakopanego także zgromadziło się całkiem sporo pojazdów, zatem zalecamy czujność i ostrożność, albo ewentualny objazd. Można wybrać trasę nie od Nowego Targu na południe, ale chociażby trasę przez Czarny Dunajec, czyli drogę wojewódzką 958. Jest to jakaś alternatywa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli wy widzicie jakieś utrudnienie w ruchu drogowym albo gdzieś pada deszcz, są trudne warunki pogodowe, dajcie proszę znać, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ostrzeżemy innych zmotoryzowanych.

0: No i mamy godzinę 8 na zegarach, a zanim o pogodzie, to bardzo ważne informacje płyną z A4, to od was. Najpierw otrzymałem informację od Magdy, dementuję. W tej chwili na odcinku Bochnia-Targowica ruch jest całkowicie zablokowany, stoimy już 15 minut, a za moment dostałem informację na A4 w stronę Rzeszowa na odcinku Targowica-Bochnia, stoimy już 20 minut. I tak jak mówiliśmy, tam wielki gabaryt przewrócił się, w związku z tym pewnie trwa akcja podnoszenia go i dlatego ruch na autostradzie jest zablokowany. Tej sytuacji na A4, na tym odcinku podkarpackim przyjrzymy się za 10 minut, będą najświeższe informacje, bo teraz dwa słowa o tym, co w pogodzie. Przede wszystkim, patrząc sobie na ten poranek, to pada między innymi na południowym wschodzie, czyli okolice tam Rzeszowa, Przemyśla, może kropić, ale tak samo spore opady na Warmii, Mazurach i na Podlasiu oraz na północy Lubelszczyzny i wschodzie Mazowsza. Uważajcie, bo tam na drogach może być ślisko, a w tym momencie 18 stopni Celsjusza to jest najcieplejsze miejsce, czyli Świnoujście i 10, prawie 11 kresek powyżej zera w Wieluniu. Tu mamy najchłodniej w Polsce w tym momencie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i teraz jeszcze to, co nas czeka w piątek. Na zachodzie mało chmur, potem będzie wzrastało to zachmurzenie. Za to na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotny deszcz oraz miejscami burze z drobnym gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dla burz właśnie przez cały dzień dla północnego wschodu Polski. To pamiętajcie, może dzisiaj spaść na przykład na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, na północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny od 15 do 25.

0: litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura na Suwalszczyźnie, czyli północny wschód, najchłodniej, w ciągu dnia tylko 17 stopni Celsjusza, za to w centrum 21, a na zachodzie dzisiaj 25 kresek powyżej zera. Chłodniej ma być też w obszarach podgórskich Karpat, od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chociaż uważajcie, bo miejscami porywisty, szczególnie w czasie burz, porywy do 65 km na godzinę. A ciśnienie klasyfikuje się na mocną kawę, ewentualnie herbatę, bo jest tylko 998 hektopaskali i tak się utrzyma do południa. Potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale ja gadam, prawda? Jak najęty normalnie, ale to w końcu 2 minuty po godzinie 8. Czas się obudzić, zacząć piątek, piąteczek, piątunio i wejść powoli w weekend. No i jeszcze tylko trochę popracować, ale zobaczycie, szybko minie. Patryk Kuniszewicz, zapraszam i mówię wam, dzień dobry.

0: Ten poranek obfituje w wiele różnych zdarzeń w ruchu drogowym. Za chwilę pewnie zajrzymy na A4, a tymczasem od kapelana bardzo cenna informacja. Uważajcie, na A1, to jest zjazd na Częstochowę, jadąc od Łodzi, czyli w kierunku południowym. Mamy pożar autokaru. Droga jest zablokowana na czas działań służb ratunkowych, więc trzeba zachować ostrożność. A1 w kierunku południowym, ale tutaj przy zjeździe na Częstochowę, uwaga, utrudnienia, płonie autokar.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe kłopoty m.in. na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na 580 km ładunek wypadł z samochodu ciężarowego. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, no ale mamy utrudnienia. Zablokowany jest pas prawy i lewy, a także zjazd na trasę S19 na węźle Rzeszów Wschód. To dla tych, którzy jadą w kierunku chociażby Korczowej, ale też zjeżdżają na S19 i planują jechać na przykład w kierunku Lublina. Na innym odcinku A4 też pojawiły się problemy. One występują w Małopolskie, na trasie między węzłami Targowisko i Bochnia, czyli szerzej patrząc na tej, którą jedziemy z Krakowa w kierunku Rzeszowa. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne i na 455 km zajęty mamy jeden z pasów w kierunku Rzeszowa. Na drogowe

0: utrudnienia. Uważajcie też jadąc S12 między węzłami Nałęczów i Jastków. Tutaj na kilometrze 44 dachował samochód osobowy. Poszkodowana została jedna osoba. Mamy zajęty pas prawy w kierunku Radomia. Mamy także zablokowany pas awaryjny. W kierunku Radomia można przejechać tylko pasem lewym. Krajowa 10 zupełnie zablokowana między Płońskiem a Drobinem na kilometrze 439. To efekt zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Nikomu nic się nie stało w tym zdarzeniu, no ale niestety trzeba będzie pojechać nieco inaczej niż 10. Na przykład można skorzystać z drogi numer 60 przez okolice miejscowości Raciąż, ale także S7 przez okolice miejscowości Kondrajec Szlachecki, Sarbiewo czy Dłużniewo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

20 już prawie minut po godzinie 8 rano, a my przyglądamy się szczególnie sytuacji na A1 z Jasna Częstochowy, jadąc od Piotrkowa, czyli jadąc od Łodzi w kierunku południowym, bo tam mamy drogę zablokowaną, płonie autokar. No i na czwórce też się przyglądamy sytuacji w stronę Rzeszowa na odcinku Targowisko-Bochnia. Tam też A4 zablokowana, podnoszony jest pojazd, który wcześniej znalazł się w Robie. To jest duży gabaryt, więc uważajcie, kierowcy. A z tych przyjemniejszych rzeczy, to wyobraźcie sobie, znalazłem dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Nikoli Tesli. On chciał dać nam... czy darmową elektryczność? Na pewno chciał, żeby światło było wszędzie, dla każdego. Prąd chyba też. Szukał tego sposobu, żeby dać go po prostu nam za darmo. A my dzisiaj, no na przykład, jeździmy samochodami na prąd, elektrycznymi. Bardzo się to spodobało wielu decydentom, na przykład w Unii Europejskiej. Mówi się o tym 2035. Już może nie elektryczność, elektromobilność na 100%, ale jednak te procenty są bardzo wysokie. A ja chciałbym to wszystko odwrócić. I mam takie pytanie do was. Światowy Dzień Nikoli Tesli. Bo jeśli nie elektryk, to co? I pytam całkiem serio. Tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz grillowali elektromobilność i elektryki. W ogóle zostawiamy ją na bocznym torze. My, kochając motoryzację, jesteśmy w stanie jeździć każdym napędem. Ale pytam całkiem serio. Jeżeli nie decydujemy się na elektryka, to co wybieracie? Po pierwsze, mamy tutaj jednostki turbodoładowane. Czy to benzyny, czy olej napędowy. Proszę uprzejmie, mamy wśród benzyn downsizing. Są silniki bardzo, o bardzo małej pojemności, z dużą turbiną i na przykład z 1.2 można osiągnąć 130 koni, z 1.4 160 i tak dalej, i tak dalej. Czy jednak wolno ssąca benzyna? Niech to będzie jeszcze widlasta V8. Czy może jednak...

jednak wolnossak, ale w dieslu. Choć rzadziej to można dostać. Albo na przykład turbo doładowane diesel, bo robimy duże dystanse. Więc pytam całkiem serio. Jeśli nie elektryk, to co? Benzyna, diesel, wolnossący, uturbiony, czy... A może w ogóle gaz, LPG? Czekam na informacje z waszej strony. Chciałbym zrobić taką małą ankietę. Za jakim napędem dzisiaj jesteśmy, jaki wybieramy, jaki jest dla nas optymalny, najlepszy i po który chętnie byśmy sięgnęli, gdybyście właśnie dzisiaj mieli do dyspozycji większą gotówkę i możliwość zmiany auta. Większą to nie znaczy, że zaraz kupujemy nowe. Nie, rynek wtórny też nas interesuje. Ale jeśli nie elektryk, to co wybieracie? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Już za moment, za minutę najświeższe informacje drogowe od nas, od PRK Polskiego Radia Kierowców, ale wcześniej informacje od was.
1: Witam wszystkich. Droga 65 Ełk Białystok. W miejscowości Fasty wahadełko i padający deszcz. Pozdrawiam, Łukasz.
0: Dzięki wielkie za informacje. I co tam jeszcze?
2: Tu mobilna stacja pogodowa w postaci Wojtasa z Fafika i samego Fafika. Chcielibyśmy generalnie powiedzieć dzień dobry. Tak, no a co do raportu pogodowego, no to chciałbym zaktualizować. Na autostradzie A2 pomiędzy Siedlcami a zjazdem na Dębę Wielkie. Dosłownie jest ściana wody. Tak, pada niesamowicie mocno i to jest mocny, obfity deszczyk. Jest śliskowato nawet troszeczkę, więc noga z gazu, bo tutaj może być troszeczkę lekkie zaskoczenie w razie czego. No stopni to tak 13, także nie ma jak wielkiej biedy. No ja poza tym te pozdrowienia serdeczne, no a jak. Tak, to my tyle.
0: My też pozdrawiamy, dzięki wielkie za info. A nasze informacje drogowe zaczynamy od A4, od odcinka Targowisko Bochnia, gdzie są utrudnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Problemy rzeczywiście występują w Małopolskiem, między węzłami Targowisko i Bochnia, czyli szerzej patrząc na A4 prowadzącej z Krakowa do Rzeszowa. Auto osobowe uderzyło tam w bariery energochłonne. Na 455 kilometrze na podkarcie blokadę w kierunku Rzeszowa. No i trzeba zjechać z A4 węzłem Targowisko, a potem poradzić sobie z objazdem drogami lokalnymi i wojewódzkimi, albo krajową 94 też można pojechać, choć ona no niestety zakorkowała się przed Łapczycą na dojeździe do połączenia z drogą 967. Na odcinku A4 w Podkarpackiem też są problemy. Między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na 580 km ładunek wypadł z ciężarówki i przez to mamy zwężenie w kierunku Korczowej i problem z wjechaniem na S19, czyli na tę trasę, którą można dojechać na przykład do Lublina. Na A1 problemy między Radomskiem a Częstochową po pożarze autokaru na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy. 418 km to jest miejsce z zablokowanym jednym pasem łącznicy. S12, tu uważajcie na problemy między Nałęczowem a Jastkowem na trasie prowadzącej m.in. do Radomia. Na 44 km jest zwężenie i jedziemy tylko pasem lewym. To dlatego, że doszło tam do dachowania pojazdu osobowego.

0: Jedna osoba w wyniku wypadku ma obrażenia. Zupełnie nieprzejezdna jest krajowa dziesiątka między Drobinem a Płońskiem. Problemy są na kilometrze 439, a to dlatego, że samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Mimo że brzmi groźnie, to na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Tak wynika z komunikatu drogowców. No ale droga pozostaje zablokowana i wyznaczono objazd przez Kucice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za moment wracamy do naszej dyskusji. Światowy Dzień Nikoli Tesli, więc jeśli nie elektryk, to co?

0: teraz nasza dyskusja. Światowy Dzień Nikoli Tesli, więc postawiłem takie pytanie. Jeśli nie elektryk, to co? I szybko tym, którzy dopiero do nas dołączyli, tłumaczę. No, Unia Europejska tę elektromobilność na nas wymusza. Trochę się już wycofała ze swoich planach, że w 2035 roku 100% elektryków. Nie straszmy. Ale to nie jest tak, że nagle wszyscy hurra rzucili się właśnie na auta z napędem elektrycznym. Nie. Dalej ta motoryzacja idzie własnym tempem i torami. No i co w takim razie, jeżeli nie elektryk? Ja też przyznaję, miałbym w tym jakiś interes, bo sam się zastanawiam nad zmianą samochodu i myślę sobie, w co wejść, żeby za kilka lat no nie okazało się to klapą i żeby ktoś ewentualnie ten samochód ode mnie odkupił, więc postanowiłem zbadać nastroje, opinie wasze. Wśród nich, jeśli nie elektryk, to co?
1: No oczywiście hybryda, czyli połączenie wolnosącej benzyny i silników elektrycznych. Bardzo fajne, niskie spalanie. Pozdrawiam, Bartek z Toyoty Corolli. Pozdrawiam.
0: Dzięki, Bartku. No właśnie, celowo o tej hybrydzie nie wspominałem. Wspomniałem o wolnossakach, wspomniałem o uturbionych benzynach, dieslach, ale okazuje się, że hybryda rzeczywiście wkracza nam w taką... na podium po prostu. Erę motoryzacji wyłącznie hybrydowej najczęściej zaczynamy właśnie po to rozwiązanie sięgać.
2: Dzień dobry, no dla mnie jedyną alternatywą dla elektryków jest napęd silnikami spalinowymi, ale zasilanymi wodorem. Pełna ekologia, niezależność jeśli chodzi o źródła zasilania, mamy dostęp do słonej wody, do morza, jedynie rozbudowa stacji dystrybucji wodoru. Pozdrawiam szerokości, Piotr.
0: Piotrze, pozdrawiam. No z tym, że z tym wodorem mamy pewien problem, jeżeli chodzi o magazynowanie. Ostatnio przyglądałem się, ile kosztuje kilogram, 75 zł i przy obecnym spalaniu to wcale takie ekonomiczne nie jest, więc wodór nam się rozwija, trzeba też dodać, że 3 stacje w Polsce mamy, prawda? No to wróćmy do hybrydy, bo ktoś tutaj w aplikacji pisze, jeśli nie elektryk, to hybryda z gazem. No dzisiaj taniej już się nie da. A z kolei od kogo innego mam taki oto wpis, mianowicie od Jendruli. Jeśli nie elektryk, to po pierwsze turbo diesel made in Japan, po drugie benzyna wolno ssąca, niech to będzie na przykład 2,5-litrowy Skyactiv. A przy okazji Radom mokry, zachmurzony, 13,5 stopnia Celsjusza. Pozdrawiam wszystkich w trasie i w studio PRK.

to od jędruli. No właśnie, jeśli nie elektryk, to co byście dzisiaj kupili, w co byście zainwestowali? A gdzie będziesz ładował elektryka, gdy prąd w sieci będzie dostępny tylko 4 godziny w Warszawie podczas choćby godziny W? Nie no, nie zrozumiałeś. No właśnie odchodzimy od elektryka. My zastanawiamy się, co w zamian, po co sięgamy, co nam się dzisiaj podoba. Pamiętacie, jak był czas na diesle? Lata 2000, 2010, wtedy po prostu Polska dieslem stała. Zresztą do dzisiaj tych diesli

Ale pytanie jest otwarte. Jeśli nie elektryk, to co? W co byście zainwestowali? Benzyna, wolnoscąca, uturbiona, diesel, hybryda, gaz LPG. Czekam na wasze zdanie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Jeśli nie diesel, to co? Pojawiła się sugestia, to może wodór. No ja tutaj powiedziałem jasno, że 3 stacje w Polsce, wodór nie jest jeszcze tak powszechny, magazynowanie jest drogie, a tymczasem dostaję informację od Adama. Pozdrawiam, witam. W Płocku większość komunikacji jest w wodorze. No tak, jak się ma flotę, to się opłaca, ale jak się ma 1-2 auta w rodzinie, to już tak nie do końca wychodzi. Czekam cały czas na wasze głosy. Jeśli nie elektryk, to co? A tymczasem, bez względu na napęd i źródło zasilania, wyjeżdżamy na trasę, sprawdzamy, gdzie są korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Między innymi korkuje się droga krajowa 94 na dojeździe od Targowiska do Łapczycy. Nie bez powodu, bo w ten sposób najprawdopodobniej zmotoryzowani próbują ominąć utrudnienia, jakie wystąpiły na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a Bochnią. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i przez to jest problem z przejechaniem w kierunku Rzeszowa na 455 km. Warto zjechać już na węźle Targowisko. No ale właśnie, jeden z objazdów to 94, która zakorkowała się, drugi to chociażby przejazd przez Kłaj. Natomiast na innym odcinku A4, tym w Podkarpackiem, problemy napotkają ci, którzy jadą do Korczowej albo próbują zjechać na S19. Na 580 km ładunek wypadł z ciężarówki, no i przez to między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód występują utrudnienia, które odczują ci, którzy dojeżdżają na przykład od strony Krakowa. Na A1 tymczasem problemy są w okolicach Częstochowy po pożarze autokaru na 418 km. Samochód zapalił się na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy. Tutaj jeden z pasów jest zablokowany. Wieści od was pochodzą z drogi ekspresowej.
3: Droga S17 Lublin-Warszawa, kilometr 44, wypadek, auto drogie na miejscu służby, jeden pas wyłączony z ruchu. Ostrożnej jazdy, pozdrawiam.
2: Dzięki wielkie za ostrzeżenie. Mamy rzeczywiście informację, że problemy pojawiły się na 44 km tej ekspresji.

0: Kresówki. Doszło tam do dachowania pojazdu osobowego, no i mamy zwężenia. Krajowa 10, Płońsk-Drobin. Tutaj zupełnie nie da się przejechać, bo doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Mieliśmy wcześniej informację, że nikomu nic się nie stało. No, niestety, życie zweryfikowało to negatywnie. Jedna osoba jest poszkodowana w wyniku wypadku na 10 Płońsk-Drobin na 439 kilometrze. Objazd został wyznaczony przez Kucice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień Nikoli Tesli. Jeśli nie elektryk, to co? No i teraz mówiłem, że był już czas na diesla. My teraz sięgamy chyba chętniej po hybrydy, a tymczasem dostaję taki wpis. Diesel cały czas jest świetny i niezawodny. Wystarczy wyjść z Unii Europejskiej, bo to normy euro niszczą silniki spalinowe. Tych problemów na przykład nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i tym podobnie. Niestety ten eurokołchoz zabiera nam wolność i prawo wyboru. To jest wasze zdanie, a ja cały czas pytam. Jeśli nie elektryk, to co?

0: Minęła dziewiąta, za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej, no właśnie nasza dyskusja. Jeśli nie elektryk, to co? Ja nawet powiedziałem, że myślę o tym, żeby zmienić auto, ale nie interesuje napęd. Ja budę to sobie znajdę, ale napęd jest najważniejszy. W gaz już nie chcę wchodzić, diesla też już mam trochę dość. Myślę o tej hybrydzie. Ale dostałem taką oto informację bardzo ciekawą od Macieja. Wsiadłem do auta i słucham, ale przede wszystkim jeśli szukasz auta, to powinieneś się skupić na tym, jakiego auta ty potrzebujesz. Do czego tego potrzebujesz? Dobrać sobie auto do własnych potrzeb, jeżeli potrzebujesz jechać z rodziną na wakacje raz w roku, a głównie jeździsz po mieście, to może warto pomyśleć o elektryku. Jeżeli głównie jeździsz w dalekie trasy, raz w miesiącu jeździsz, nie wiem, w góry na przykład, nad morze, to wtedy pomyśl o dieslu. Jeżeli robisz krótkie dystanse, może po mieście, może być hybryda na przykład, to wszystko tak naprawdę zależy, jakiego auta potrzebujemy i do jakiego, jakich potrzeb rynek nam mamy w końcu szeroki, bogaty. Trzeba wybrać auto pod szybie i do swoich potrzeb. Tak właśnie uważam. I nie skupiać się tylko na jednym rozwiązaniu, koniecznie elektryk, czy koniecznie hybryda, czy koniecznie, nie wiem, diesel. To wszystko musi być dobrane do konkretnego człowieka, ale widać, że te style już chyba się wycofują powoli z rynku i powiemy, jak to jest. Diesel fajnie, jak jest mowa. Potem zaczynają się problemy. No dobra, to tyle. Dzięki. Ja się z tą opinią absolutnie zgadzam. Rzeczywiście, trzeba przeanalizować swoje potrzeby, kupić auto, które go potrzebujemy, tylko właśnie jak będziemy chcieli je sprzedać, to dobrze by było, żeby inni mieli podobne potrzeby jak my i żeby to auto można było faktycznie szybko sprzedać. Ale do tematu zaraz wracamy. Teraz prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To tak w dużym skrócie wam powiem, że dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę, sporo chmur na wschodzie, mniej zdecydowanie na zachodzie. I to właśnie na wschodzie, północnym wschodzie może dzisiaj popadać deszcz, mogą występować burze. Na przykład na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, na północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny spadnie od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura maksymalna dzisiaj od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i 25 kresek powyżej zera na zachodzie. A wiatr

0: Raczej ma być dzisiaj słaby i umiarkowany, choć miejscami może być porywisty, szczególnie w czasie burz. Wtedy to porywy nawet do 65 km na godzinę. Ciśnienie do południa utrzyma nam się na poziomie 998 hektopaskali, potem dopiero wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już prawie 3 minuty po godzinie 9. Ja się nazywam Patryk Kuniszewicz i cały czas was pytam o wasze preferencje motoryzacyjne. Jeśli nie elektryk, to po jaki napęd byście się zdecydowali? Benzyna, diesel, wolnossak, uturbione, hybryda, gaz. Czekam na to w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i mówię wam dzień dobry.

0: No to mamy informacje od was. Najpierw A4, tam już podobno przejezdne na wysokości Bochni. Jak ty to widzisz?
1: Jeszcze nie dostaliśmy aktualizacji z tej trasy. Mieliśmy informacje o blokadzie i o zwężeniu. Kierowaliśmy na objazdy i kierowcy też sami się kierowali na 94, trochę ją korkując. No ale podejrzymy zaraz nawigację, co ona nam wskazuje.
0: Takie przychodzą od was informacje, a przy okazji jeszcze S17 z Lublina w stronę Warszawy. Mhm, na wysokości Garbowa wypadek, przez który jest zwężka pasu i robi się powoli korek. I więcej o tych utrudnieniach. Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale na początek po kolei autostrada A1 i okolice Częstochowy. Tam zapalił się autokar i przez to na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy mamy zwężenie. To kilometr 418. Na czwórce problemy występowały dzisiaj między węzłami Targowisko i Bochnia, czyli na trasie z Krakowa w kierunku Rzeszowa. Tam osobówka uderzyła w bariery energochłonne. No i na 455 kilometrze pojawił się problem w kierunku Rzeszowa. Trzeba było zjeżdżać węzłem Targowiska. No ale nawigacja nie wskazuje nam już korków, natomiast na zjeździe i na trasie objazdowej przez Łapczyce między innymi, no tutaj już nieco gorsza sytuacja, bo widać, że sporo samochodów właśnie na tę drogę się pokierowało i to poskutkowało zatorem w kierunku Bochni. Poza tym drogowe problemy na czwórce pod Rzeszowem, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, gdzie ładunek wypadł z ciężarówki. 580 km i trasa do Korczowej to właśnie miejsce z utrudnieniami. Na S17, na wspólnym odcinku z 12, między węzłami Nałęczów i Jasków, dachował samochód osobowy. Jedna osoba jest poszkodowana. No i mamy zwężenie w kierunku Radomia. Przejeżdżamy tylko lewym pasem. Na 10 blokada między Płońskiem a Drobinem na kilometrze 439. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką pojawiły się te kłopoty, a objazd na przykład możliwy jest przez Kucice. Poszkodowana została jedna osoba. 53 nieprzejezdna w pobliżu miejscowości Leleszki między Szczytnem a Olsztynem. To kilometr 31. Zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba ma obrażenia. Co możemy zrobić z tą blokadą?

0: Na przykład zamiast kierować się na 53 Olsztyn-Szczytno, można pojechać drogą numer 16 i 57 i skierować się chociażby przez Barczewo czy Dziwierzuty. Możemy też nieco bliższym objazdem pojechać, niekoniecznie do chociażby Biskupca na połączenie 57 z 16. Można w Dziwierzutach skierować się na drogę lokalną i też damy sobie radę jadąc na przykład przez Rusek Wielki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to teraz wracamy do dyskusji. Bardzo ciekawa opinia się pojawiła od Artura z Dukatu. Ja pytam, jeśli nie elektryk, to co? A on odpowiada, no taka hybryda, benzyny z dieslem. Dojazdy po mieście na benzynie, a na trasę diesel. Arturze, genialne. Gdyby ktoś to jeszcze wymyślił.

0: Wracamy do dyskusji, bo dzisiaj zastanawiamy się, zresztą jest ku temu świetna okazja, Międzynarodowy Dzień Nikoli Tesli, a dokładnie Światowy Dzień Nikoli Tesli, więc ten, który chciał nam dać prąd za darmo, no nie wyszło. Dzisiaj prąd mamy, ale słono za niego płacimy. Są pomysły, żeby ta elektromobilność rozlała się na świat motoryzacji, choćby w 2035 roku, a ja was pytam, jeśli nie elektryk, to co? I serio podchodzę do tego tematu, szukając czy to rozwiązania w benzynie wolnossącej, uturbionej, a może w dieslu, a może w hybrydach. Jakie są wasze propozycje?
1: Dzień dobry, moje ulubione radyjko. Jeśli nie elektryk, to może rower? Nie wiem, Wigry 3? Pozdrawiam!
0: Ale tak serio? Bo zaraz, gdzieś tutaj też miałem taki wpis bardzo podobny, że do każdego paliwa potrzebujemy obecnie dom wolnostojący z własną stacją benzynową albo czymkolwiek, cokolwiek będzie się tam uzupełniało i ładowało. Mieszkańcom bloków zostaną tylko rowery, więc mądrze do tego tematu podchodźmy. Nie, słuchajcie, to ja nie chcę siłą mięśni. Nie, absolutnie. Jestem wygodny. Zresztą długie dystanse nas czekają i dlatego szukam benzyny, diesla, hybrydy. Wspominaliście o wodorze, jest jeszcze autogaz. Tak patrzę na wasze propozycje, widzę, że jeżeli chodzi o problem z dieslem, to nie jest to Unia, a fakt, że to te paskudne silniki nie nadające się do miasta. Diesel? Okej, ale na trasę, z zakazem wjazdu do miasta. A na miasto, jak nie elektryk, to hybryda lub gaz, albo wodór, gdy infrastruktura oczywiście na to pozwala.

pozwoli, to od Bartka, więc odpowiedź na pytanie to zależy. Albo jeden samochód jak powyżej, albo więcej niż jeden, w tym też ten diesel, ale na takie rozwiązanie musi być nas stać. Ja wiem, to od lat pokutuje, że na trasę opłaca się diesel, do miasta benzyna najlepiej w hybrydzie, a może nawet elektryk. Pytanie tylko, czy mamy go gdzie naładować. Tylko 2.0 turbo, pozdrawia Jarek ze Szwecji. No ale zaraz, 2.0 turbo może być i w benzynie, i w dieslu, więc czekam na więcej. I powiem wam, że troszeczkę jestem zdziwiony. Zaskoczony. Nie chcę powiedzieć, że zawiedziony, ale naprawdę spodziewałem się, że popłyną tutaj wolno ssące V8, V12, dobra, niech będzie i V6, a tymczasem ani jednej takiej propozycji. A z kolei od Kamili, witam, od miesiąca jestem nabywcą Daci Jogger w hybrydzie, też nie byłam do końca przekonana, ale to była naprawdę dobra decyzja, bardzo oszczędne, sprytne auto, już widzę dużą oszczędność pod względem tankowania. Kamila poleca. No i na takich opiniach chcę się opierać. To czekam na więcej. Jeśli nie elektryk, to co? Benzyna, diesel, gaz, hybryda, wodór, wolnossak, uturbiona wersja. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców przyjmie każdą opinię.

0: Jest 9:30, a to oznacza tylko i wyłącznie jedno, bo co 20 minut wracamy do tego, co na drogach. Informujemy was o natężeniu ruchu, informujemy was o utrudnieniach. Mamy też informacje od was, a dokładnie od Gala Anonima Kradzieja. A4, kierunek Korczowa, węzeł Rzeszów Wschód. Ojej, źle to wygląda. Tam chyba cały czas są utrudnienia, ale my za chwilę to wszystko zweryfikujemy. Przygląda się całej sytuacji Patryk Bedliński, który za chwilę przekaże wam najświeższe informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są duże drogowe problemy na autostradzie A4 w okolicach Rzeszowa. Problemy napotkamy między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód na 580 km. Tam ładunek wypadł z ciężarówki i mamy zwężenie w kierunku Korczowej, a także jest problem z wjechaniem na drogę S19 z autostrady A4. Jednocześnie kończą się problemy na trasie z Krakowa do Rzeszowa. W Małopolskie wcześniej między węzłami Targowisko i Bochnia był problem z przejechaniem, bo samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zakorkowała się jednocześnie jedna z dróg objazdowych, czyli 94 w kierunku Bochni od autostrady A4. Ale sytuacja już się poprawia i drogowcy poinformowali nas, że powinno już być płynnie między Targowiskiem a Bochnią. Uważajcie na A1, bo autokar zapalił się w okolicy Częstochowy. Problemy są na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy. To kilometr 418. Tam jeden z pasów do Częstochowy mamy zablokowany. Na S17, na wspólnym odcinku z S12, problemy napotkacie między węzłami Nałęczów i Jastków, czyli szerzej patrząc na trasie, którą można jechać z Lublina do Warszawy albo do Radomia. Na 44 kilometrze dachował samochód osobowy. Poszkodowana jest jedna osoba. Mamy zajętą część jest dni, no i przejeżdżamy w kierunku Radomia tylko jeden.

0: jednym z pasów. Zupełnie nie da się przejechać krajową dziesiątką między Płońskiem a Drobinem. Problemy są na 439 kilometrze. To miejscowość Dzierżążnia. Po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarówką jest blokada, a objedziemy ją na przykład przez Kucice. Uwaga też na 53. Jest blokada między Olsztynem a Szczytnem. W miejscowości Leleszki na 31 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ranna została jedna osoba. Objazd jest możliwy m.in. przez Dwie Rzuty, chociażby drogą 57, ale także trasą lokalną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli nie elektryk, to co? Pytam Patryka, co on wybiera. Ja wiem, hybryda.
0: No hybryda. No,
2: no jak się sprawuje?
0: Nie ma innej opcji w moim przypadku. Bardzo jestem zadowolony, aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby była nieco słabsza, bo moja ma 184 konie, to troszkę by było za mało, a tak 184 jest w sam raz.
2: No proszę bardzo. A tymczasem wypiszeć o tym, że na przykład Peugeot miał w 508 kiedyś diesel 2.0 w hybrydzie. Diesel na trasy, hybryda do miasta. Czemu zaniechali? No taka polityka, w ogóle wszyscy zaczęli w pewnym momencie odchodzić od diesla. Chociaż ty, Patryk, miałeś wcześniej benzynę.
0: Tak, 1.4 VTI.
2: A dieslem jeździłeś?
0: Nie, tylko z doskoku mi się zdarzyło, ale sam nie posiadałem.
2: No bo ja na przykład przerobiłem i gaz, był na to czas, potem był diesel, teraz benzyna. Myślę o hybrydzie. A tymczasem Mateusz Iweko, jak dla niego? Rzędowa czwórka, najlepiej na czterech gaźnikach, pojemność powyżej litra i oczywiście nawet na tylne koło. A, że życie jest po to, by latać na moto,

Bardzo miły wpis przyszedł w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję za ten utwór, to jeszcze Telefony i Republika. No przy piątku jest jak balsam dla uszu.

0: Bardzo się cieszę, a my wracamy do naszej dyskusji. Jeśli nie elektryk, to co? Benzyna, diesel, wolnossaku, turbiona, a może coś V8, V12, a może downsizing, a może hybryda? Ale słuchajcie, teraz trafiamy na wielką wyprawę maluchów. No i witamy się oczywiście, Michał Górski, Kuba Marcinowicz są już na trasie polskiej. Halo, halo panowie.
1: Dzień dobry.

0: był wysokoprężny silnik japoński Kubota o pojemności 800 cm sześciennych, ale słyszałem, że na wyprawie też się trafiają perełki.
1: Oj tak, na wielkiej wyprawie maluchów trafiamy na dłubnięte maluchy, trafiamy na maluchy, które mają silniki Abarta, trafiamy na maluchy, które mają silniki od Fiata Punto, tam jest 60 koni, więc zupełnie co innego, inna bajka w maluchu, dodatkowo jeszcze w tym maluchu, o nim już opowiadaliśmy na antenie Polskiego Radia Kierowców, zainstalowana klimatyzacja, więc mamy tutaj taką załogę, która w tych kosmicznych upałach sięgających 40 stopni jechała w miarę komfortowo maluchem.
2: Zdecydowanie tak, natomiast no też po prostu ludzie przerabiają, mają fantazję, no i przecież jak myślimy o maluchu, o tej przestrzeni tam z tyłu, no to prosi się, żeby zmieścić coś płaskiego, a jak płaskiego, no to bokser, a jak bokser, no to gdzie szukamy? Subaru, oczywiście, że wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć, a Państwo możecie na naszych mediach społecznościowych zobaczyć też materiały z tego momentu, właśnie malucha, Turbo Żaba nazywany, zresztą pewnie ze względu również na kolor. No i tam w tej przestrzeni silnika, w komorze silnika udało się upakować motor EJ202, czyli taki, który teoretycznie wykorzystywany był przez Subaru w starszych imprezach i Foresterach, tam modele GC, GF, jako wolnossący motor. Tutaj był jest dodatkowo uturbiony.
1: Mało tego.
2: Jest w komorze bagażnika z przodu tego malucha są takie dwie puchy, które imitują system gaśniczy, a tak naprawdę jest tam podtlenek azotu. Także bokser, turbo, podtlenek azotu, a to wszystko w maluchu.
1: I ponad 200 koni, no coś
2: grubo
1: niesamowitego.
2: Ponad 200 koni.
1: Brzmiał ten maluch fantastycznie, w ogóle bardzo dopracowana sztuka.
2: Oczywiście szpera na tej tylnej osi, no to też jeździ, to naprawdę nie, brzmi obłędnie, jeździ doskonale, no i ta masa, no powiem wam, że robi to wrażenie. No,
1: brakowało tylko sekwencyjnej skrzyni biegów, myślę, do tego zestawu.
2: Ale wyświetlacz na desce rozdzielczej oczywiście też taki, który no, sprawia wrażenie, jakby ta sekwa tam była, no ale nie, manualna skrzynia.
1: A wracając do wielkiej wyprawy maluchów, bo tymi maluchami to my się zachwycamy każdego dnia i ich dźwiękiem i tym, jak się uruchamiają o poranku na parkingu hotelowym, to jest coś naprawdę niesamowitego. Niektóre się uruchamiają, niektóre nie. No to dzisiaj jesteśmy na Mazurach. Przejechaliśmy wczoraj z Warszawy, zrobiliśmy 230 km około. Bardzo długo. Dlaczego? Ponieważ nie jechaliśmy naszą hybrydową, nawiązując do tematu Toyotą, tylko dosiedliśmy się do Maćka Serafina, o którym dzisiaj jeszcze więcej wam opowiemy. Jechaliśmy na samym końcu, czyli takim wielkim busem z lawetą. Zbieraliśmy te maluchy, które się niestety uszkodziły, coś im tam nie pasowało. No więc wyobraźcie sobie, jak bardzo przedłużyła nam się podróż. Zazwyczaj jesteśmy z przodu peletonu, zazwyczaj gonimy te maluchy, a wczoraj, no właśnie, zamykaliśmy cały peleton. Dzień, mam wrażenie, że się w ogóle nie kończył. Zresztą mieliśmy okazję obserwować pracę centrum serwisowego, które również jechało w naszym busie. Coś niesamowitego. Zobaczyliśmy, jaką katorżniczą robotę oni wykonują. Są na każde zawołanie każdej załogi. Dodatkowo jeszcze wyskakują, naprawiają, wrzucają na lawety. 4 minuty zajmuje dokładnie zainstalowanie malucha na lawecie. No coś niesamowitego.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że byliśmy pełni niepokoju, bo ta nasza Toyotka goniła nas jakąś lorą, gdyż zostawiliśmy ją na plaży Omaha. I oczywiście nie był to jedyny samochód, który dotarł z lekkim opóźnieniem, no ale trzeba powiedzieć, na końcu finał tej historii jest pozytywny. Jesteśmy już w naszym radiowozie, więc jedziemy dalej już w trybie takim standardowym dla nas. Wczoraj jeszcze o tyle ciekawy dzień, że u wszystkich uczestników organizator rozmasował, jeśli tak można powiedzieć, po 4 różnych hotelach.
1: Oj, tak.
2: Rozjechaliśmy się wszyscy na zasłużony odpoczynek. No i dzisiaj co? Jedziemy, zaczynamy od Kurzej Góry. Jesteśmy na chyba najdłuższym stoku narciarskim na Mazurach. Zaraz tutaj dojadą maluszki. My ich wyprzedziliśmy tym razem, mając już ten swój samochód. I czekamy na nich na miejscu. Tutaj krótka wizyta. Zresztą właściciel Kurzej Góry właśnie jest regularnym, wielokrotnym już uczestnikiem wielkiej wyprawy maluchów, więc tutaj też ta wyprawa bardzo często zajeżdża. No i co? Potem Nowe Miasto Lubawskie i będziemy jechali dzisiaj w ciągu dnia do Nidzicy również.
1: Ale jeszcze Ostróda.
2: Ach, od Ostródy faktycznie.
0: Ale finał w Piszu.
2: Zapraszam. No, ale to finał. Ale do tego finału to jeszcze dużo czasu i wielokrotnie będziemy się
0: zanotowane.
1: I zazwyczaj jest tak, że nie wiemy, dokąd jedziemy, więc jakby poszczególne koordynaty dopiero uświadamiają nas. Aha, to my jesteśmy na Mazurach. Aha, to my jedziemy do Piszu. A, no to wszystko jasne.
0: Nieważne, gdzie będziecie. Na pewno na trasie będziemy kibicować.
1: Bardzo dziękujemy. I jeszcze tylko króciuteńko podkreślamy. Jutro piknik lata z radiem. Jesteśmy jutro w Ełku, więc będzie się działo.
0: No to szerokości, przyczepności na trasie, panowie.
1: Dzięki wielkie. Do usłyszenia.

0: Italo Disco. Tak tam dobry piątek i na początek weekendu, bo w końcu piątek, piąteczek, piątunio. Ale teraz pędzimy na trasę, sprawdzamy, gdzie są utrudnienia, gdzie są korki, gdzie jest większe natężenie ruchu. Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe problemy m.in. na Podkocie w okolicach Częstochowy, na autostradzie A1, a konkretnie na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy. To kilometr 418, tam zablokowany jest jeden z pasów. Na A4 problemy pod Rzeszowem. Między północnym a wschodnim węzłem ładunek wypadł z ciężarówki. Na 580 km jest zwężenie w kierunku Korczowej, a także problem z wjechaniem na trasę S19, która to właśnie łączy się z A4 węzłem Rzeszów Wschód. Zakończyły się tymczasem utrudnienia na ekspresówce, która łączy Lublin z Warszawą. Na 10 problemy między Płońskiem a Drobinem w Dzierżążni. Na kilometrze 439 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Objazd między innymi przez Kucice. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku tego wypadku. 53 też nieprzejezdna. Blokada jest w miejscowości Leleszki między Olsztynem a Szczytnem. To kilometr 31. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, jedna osoba ma obrażenia, a objedziemy blokadę m.in. drogą 57 przez Dźwierzuty i drogą lokalną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W każdej drogowej i pogodowej sprawie czekam na informacje również od Was w aplikacji PRK, Polskiego Radio Kierowców.

0: Mam wrażenie, że my dzisiaj to słowo odmieniamy przez wszystkie przypadki, bo nawet gdy Dagmara z Piotrkiem weszli do studia, to usłyszałem piątek? Piąteczek?
1: I dobrze usłyszałeś. Dobrze usłyszałeś.
0: No, to jest to, to jest taki piękny dzień, prawda? Kiedy my wiemy, że jeszcze trochę, tak, że jeszcze chwila i będzie co?
1: Weekend.
2: Już jest weekend.
0: Piotr
2: już
0: się cieszy.
2: Ja się bardzo cieszę.
0: Jesteś u pani.
1: Nie.
2: Uważam, że to jest bardzo fajny dzień.
1: Facetki
0: u pani. Jesteś u facetki, no.
1: Od polskiego na przykład.
0: Nie? Słuchajcie, dobry humorek tam dopisuje. I tak trzymać. Patrz, patrz, teraz
2: tak
0: się cieszę.
2: Dagmara wczoraj miała najazd facetki.
1: No i tak, była facetka tutaj.
0: Co ty mówisz, facetka
1: była
0: u was?
1: Sprawdzać, czy wszystko ok. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze nie widziałam, czy mam uwagę w dzienniku. Tak.
0: Dzienniczka nie wziąłem.
1: No właśnie.
0: To ja się zmywam, a was zostawiam. Dagmara Kowalska, Piotr Świran.
2: Zapraszamy.
0: Po 10:00.

0: Na zegarze minęła godzina 10. Zaczynamy jak zwykle od prognozy pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy, korzystając z języku mundialowego, zupełnie różne pogodowe ligi dzisiaj. Zachód stawia na słońce z niewielką ilością chmur.
2: A wschód najwyraźniej wykupił pakiet Emocje Premium. Chmury, przelotny deszcz, burze, a miejscami nawet drobny grad.
0: Najmocniej popada na Warmii i Mazurach, na Podlasiu oraz na północy Mazowsza oraz na Lubelszczyźnie. Tam lokalnie może spaść nawet do około 25 litrów wody na metr.
2: A na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 centrów centrum i nawet 25 na zachodzie kraju, czyli im dalej na zachód, tym bardziej letnio.
0: Jeśli wybieracie się dzisiaj na spacer na wschodzie Polski, parasol może być najlepszym kompanem podróży, ale także kurtka przeciwdeszczowa. Ja wziąłem, no i na razie leży, ale może się przyda po pracy na przykład.
2: Zobaczymy, co będzie po 13. Będziemy na bieżąco monitorować informacje pogodowe, tak samo jak informacje związane z tym, co dzieje się na drogach. No i ogólnie będziemy z wami. Będzie też zagadka. Już za chwilkę pierwsze słowo, które pojawi się w serwisie drogowym. Słowo klucz, słowo
0: tajemnica. Wyzwanie.
2: Wyzwanie, tak to się
0: słowo
2: nazywa.
0: Wyzwanie to będziemy zgłaszać. Tak Mara już popędza wszystkich, ale to tak ma być właśnie, żebyśmy się rozgrzewali, mobilizowali, bo weekend się zaczyna.
2: Dlaczego popędzam? Bo wczoraj nie biegałam z chłopakami po murawie, bo no jakoś tak włączyłam i zasnęłam. Chyba ten mecz był strasznie nudny. Kto wygrał, dajcie znać, bo sama nie wiem. Wiem, że tam coś chyba Francja grała z Kolumbią, dobrze pamiętam. Włączyłam na sekundkę i jakby już mnie nie było.
0: 9:55, Kolumbiana, Chiquitina, dziękujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
4: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży. Od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
4: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
5: To była autopromocja.
0: I to jest ten moment, kiedy można zgłaszać słowo wyzwanie, bo mamy dzisiaj piątek, czyli wy zgłaszacie słowa, my wybieramy jedno, później ktoś, w tym przypadku Patryk Bedliński, użyje tego słowa w serwisie, a później wszyscy zgadujemy, które to było słowo.
2: I to może być różne słowo, bo czasem jest tak, że te słowa są absolutnie związane z serwisem drogowym w Polskim Radiu Kierowców, a czasem jest tak, że

0: kompletnie do tego nie pasuje.
1: No właśnie, więc teraz jest ten moment, żeby zgłaszać słowa. Nasza aplikacja, oczywiście można pisać, można się nagrywać, jak kto woli i jak wam jest wygodniej i bezpieczniej przede wszystkim.
0: Dajcie znać jeszcze co do meczu.
1: Dagmara Kowalska
0: i Piotr Firan.
1: Dzień dobry.

0: Słowo wyzwanie zostało wybrane. Dagmara nuci utwór. I teraz Patryk Bedliński, który...
1: Francja, Maroko. Ja sobie powiedziałam, że tam jeszcze Kolumbia grała. No widzisz, jak ja... Ach, tak mi głowa bolała wczoraj wieczorem, że nie byłam w stanie nawet obejrzeć meczu. Włączyłam na chwilę, telefon się przepalił, rozładował, a ja już słodko spałam. Ale bardzo dziękuję za wynik. 2-0 dla Francji. Jedziemy dalej z 1/4. I co? Jeszcze?
0: No zobaczymy. 11 po 10. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Kłopoty między innymi na autostradzie A1 pod Częstochową. Powód to pożar autokaru. Na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy mamy zajęty jeden z pasów. To kilometr 418. Jedźmy wyjątkowo ostrożnie. Na A4 tymczasem problemy pod Rzeszowem między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. 580 km to jest miejsce, gdzie ładunek wypadł z ciężarówki. No i według zdjęć, które nam wysyłacie, to wygląda bardzo groźnie. Jest zwężenie w kierunku Korczowej i problem z wjechaniem na trasę S19, która prowadzi m.in. do Lublina. Między Płońskiem a Drobinem problemy na Krajowej 10. To jest jej 439 km. Tam właśnie pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Trasa pozostaje zablokowana. Objazd jest możliwy m.in. przez Kucice. Poszkodowana została jedna osoba. Inna zablokowana trasa to Krajowa 53 Olsztyn-Szczytno. Problemy są na 31 km w miejscowości Leleszki. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, a ranna w wypadku jest jedna osoba. Zablokowaną 53 można objechać m.in. trasą 57, chociażby przez Dźwierzuty, ale też drogą lokalną. Uwaga na niebezpieczne sytuacje, wszak trwa sezon na nasze owoce, no i możemy napotkać handlujących jagodami, na przykład na jagodzianki. No i jeżeli chodzi o różne miejsca, gdzie trzeba wyjątkowo uważać, to chociażby popularna trasa pod Tatry. Ta korkuje się między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w obie strony, zwłaszcza w okolicach Szaflar. Te spowolnienia i korki możemy napotkać na 47.

0: korek napotkają też kierowcy dojeżdżający do Krakowa przez Gaj i Libertów, czyli na końcowym odcinku popularnej Zakopianki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słowo się pojawiło, słowo wyzwanie zaproponowane wcześniej. Pytanie, które to było słowo? Czekamy w naszej aplikacji.
3: Nie denerwuj mnie, w piątek zwykle cię tu nie ma, więc tutaj udzielasz. I nie, ja tak naprawdę chciałam podnieść palce. No popatrz na mnie, no chociaż tak? Na chwilę, no. No dobrze, słuchajcie, chciałam podnieść palce, bo mamy wiadomość od Rafała. Dzień dobry, chciałbym poinformować, że wczoraj na autostradzie A4 za węzłem Tarnów Centrum MOP Jawornik, gdzie jest odcinkowy pomiar prędkości, brakowało oznaczenia początkowego D51A, początek strefy. Więc o tym, że pomiar był, dowiadujemy się na końcu pomiaru. Drogie służby, naprawcie to, bo jednak jeśli chodzi o oznakowanie, no to jest ono w tym przypadku dość istotne. Mamy do czynienia z drogą szybkiego,
2: to znaczy,
3: nawet z autostradą.
2: Skoro nie było znaku IN, no to nie było pomiaru. No. Także dziękujemy, pozdrawiamy.

0: Moi drodzy, Patryk Bedliński mówił o utrudnieniach na autostradzie A4 i wiemy konkretnie, z czego one wynikają. Mm-hmm. Te problemy właśnie dla kierowców jadących na wschód autostradą A4. W rejonie węzła Rzeszów, dokładnie Rzeszów Wschód, z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej. W rejonie wypadku ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko jednym pasem awaryjnym.
1: I wiemy to od pana Bartosza Wysockiego z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która znajduje się w Rzeszowie.
2: Dwa pasy są zablokowane. Zablokowana jest również łącznica zjazdowa z autostrady A4 na drogę ekspresową S19 i drogę krajową 97. Kierowcy, którzy chcą jechać do Rzeszowa, powinni zjechać na wcześniejszych zjazdach, czyli na węźle Rzeszów Północ lub Rzeszów Zachód.
1: Na miejscu zdarzenia ma przyjechać na dźwig i ten dźwig ma usunąć turbinę z drogi. Uważajcie tam na siebie, zwolnijcie albo faktycznie zjedźcie wcześniej, albo po prostu w tym miejscu nie wjeżdżajcie, żeby ominąć ten korek, który tam powstaje. No i to niebezpieczeństwo, no bo jednak rzecz ogromna wylądowała na drodze, gdzie nie powinna była wylądować.
0: No właśnie. I kiedy będzie odbywał się cały ten galimatias, proceder związany z usuwaniem tej części turbiny, to czasowo odcinek będzie zamknięty. Utrudnienia mogą potrwać niestety do wieczora. Tak nam się rozpoczyna weekend. Autostrada A4 jak zwykle nie zawodzi. Tam dzieją się rzeczy różne. No też z tego powodu, że sporo samochodów tam na co dzień jeździ. Wy także ochoczo bierzecie udział w naszej zgadywance, jeśli chodzi o słowo wyzwanie, które pojawiło się w naszym serwisie drogowym.
1: Ale ono dzisiaj nie było jakoś specjalnie trudne, przynajmniej na tym etapie.
0: No tak.
1: Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Na razie to rozgrzewka. Sprawdźmy propozycję.
3: W sprawie tego słowa, czy to jagody na jagodzianki? Pozdrawiam.
1: No i Robert z Dastera mówi o jagodzianka.

0: Tak nam napisał. Potem dzień dobry, słowo ukryte w serwisie drogowym. Nominuję, a nie, to nie, przepraszam, to jest nominacja, to nie, to sorki. Słowem to jagodzianki, pozdrawiam Artur Skija, Xit. Jagodzianka od naszego słuchacza z okolic Gorzowa Wielkopolskiego. Dzień doberek, to jagodzianki.
1: No właśnie, więc brawa, bo to właśnie były jagodzianki i należą się.
0: No dobrze, to teraz będzie troszeczkę trudniej, żeby wejść, wskoczyć na poziom wyżej.
1: Pytanie, kto jadł już w tym roku i gdzie są najlepsze?
0: No jak to, gdzie? W twojej kuchni.
1: No właśnie, ja nigdy nie robiłem ciasta drożdżowego, a z jagodami, no to cóż, trochę też trzeba wiedzieć, jak się obchodzić. Pytanie, czy dosładzać te jagody, czy nie, bo to także zawsze jest pytanie, czy zostawić sauté i ewentualnie kruszonka na jagodziance nadrobi słodycz. Ciekaw jestem, czy jedliście w tym roku i czy w ogóle lubicie. Piszcie w naszej aplikacji Aha i zgłaszajcie kolejne słowa wyzwania, no bo serwis drogowy za niespełna 6 minut już na naszej antenie, więc czekamy na kolejne słowa. We'll be right back.

0: Patryk Bedliński ponownie na posterunku. Moi drodzy, jedziemy dalej. Pamiętajmy, słowo wyzwanie także już zostało zaproponowane i pojawi się w tym serwisie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na drogowe kłopoty na A1 w okolicach Częstochowy. Powodem utrudnień jest pożar autokaru na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku Częstochowy. To kilometr 418 i tam właśnie jeden z pasów mamy zablokowany. Problemy też na autostradzie A4 pod Rzeszowem między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Ładunek wypadł z ciężarówki i mamy zwężenie w kierunku Korczowej, a także problem z wjechaniem na S19. A to wszystko na 580 km A4. Niedaleko węzła Rzeszów Wschód. Uwaga też na 10. Problemy są między Płońskiem a Drobinem na 439 km. Auto osobowe zderzyło się z większym pojazdem i przez to droga została zupełnie zablokowana. Służby sugerują, by objeżdżać przez Kucice, a w wyniku wypadku, jak piszą służby w komunikacie, poszkodowana została jedna osoba. Trzeba także objeżdżać zablokowaną 53 między Olsztynem a Szczytnem. Problemy są w miejscowości Leleszki na kilometrze 31. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe i jedna osoba ma obrażenia. A objazd to m.in. trasa przez Dźwierzuty, m.in. droga lokalna, ale też krajowa 57. Uwaga też na spowolnienia. Te są możliwe chociażby na Zakopiance. Zwalniamy w okolicach Szaflar w obie strony. To jest między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Ale także zwalniacie wyjeżdżając z Krakowa i dojeżdżając do Myślenic. Ci, którzy natomiast dojeżdżają do Krakowa przez Libertów, też muszą odstać swoje właśnie na tym końcowym odcinku popularnej trasy łączącej Zakopane z Krakowem. Zwalniamy też w Dolnośląskiem. Jest m.in. spowolnienie na Krajowej 8 między miastem Krasnali Ogrodowych a Łagiewnikami. Zwalniamy w okolicach Jordanowa Śląskiego, kierując się na południe, czyli m.in. do Ząbkowic czy też Kłodzka. Skoro 8 się pojawiła, to jeszcze Warszawa. Tutaj spowolnienie na trasie S8 w kierunku zachodnim na moście Grota Robeckiego, a w kierunku wschodnim zwalniamy na Bemowie, zaraz za połączeniem z drogą 92. Zaczęło się też korkować na wyjeździe z Warszawy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. To jest 7, okolice Dziekanowa Leśnego i miejscowości Łomna oraz Palmiry.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Słowo wyzwanie do odgadnięcia przez was w naszym serwisie padło już

0: Raz. Drugi raz nie będzie, ale będzie kolejne słowo. Jak zgadniecie to, które pojawiło się przed chwilką. Ale mam też od was wiadomość, która może ostrzec innych. No i tak dla przypomnienia, wiadomo, mamy wakacje, możemy zapomnieć, możemy przesiąść się na tryb automatyczny, a warto wiedzieć dla bezpieczeństwa swojego i innych, że dobrze być widocznym na drodze.
1: Drogie Perka, prosiłbym, aby przypomnieć słuchaczom z Częstochowy, żeby włączyli światła mijania. Niestety warunki atmosferyczne nie sprzyjają. Na razie delikatna mrzaweczka, zachmurzenie, temperatura 16 stopni. Fajnie by było, gdyby mieli włączone właściwe światła i byli widoczni. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
2: No tak, bo system myśli, że jest dzień, w związku z tym światła z tyłu nie świecą się na czerwono, więc przy ograniczonej widzialności, na przykład na trasie szybkiego ruchu, widać nas tylko wtedy, kiedy hamujemy. A w przeciwnym razie, no widać
0: jeśli
2: nas...
0: mamy sprawne światła stopu.
2: Tak, więc pamiętajmy o tym, że wystarczy przesunąć tylko ten przełącznik na światło mijania, żeby na twardo były włączone i można sobie wtedy jechać.
0: Dokładnie tak.
2: Bardzo dziękujemy, przypominamy tym wszystkim, którzy są w Częstochowie, w okolicach, ale także w całej Polsce, zwłaszcza na wschodzie, tam gdzie te warunki drogowe mogą być dzisiaj problematyczne ze względu na opady deszczu. 26 do 11 jesteśmy razem w trasie i mamy piątek.

0: Przypominamy, słowo wyzwanie już padło, było w serwisie drogowym.
1: Tak, dosyć proste mi się wydaje.
0: Między tym a tym, no i tam właśnie padło. Mam nadzieję, że ktoś odgadnie, bo ktoś je zaproponował, więc miło by było. Natomiast jeśli chodzi o aktualne sprawy, mówiliśmy o A4 i o utrudnieniach właśnie tam, ale to nie wszystkie utrudnienia, bo także utrudnienia na A1.
1: Tak, właśnie służby wyjaśniają przyczyny i okoliczności pożaru autokaru, do którego doszło dzisiaj przed 8 rano na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy i tam, jak mówi Paweł Liszaj z Częstochowskiej Straży Pożarnej, w działaniach uczestniczyła zarówno państwowa, jak i ta ochotnicza straż pożarna.
2: Strażacy po przyjeździe na miejscu zdarzenia stwierdzili, że z autokaru ewakuowało się 22 osoby, 21 pasażerów i kierowca. Na szczęście wśród nich nie było osób poszkodowanych. Natychmiast przystąpiliśmy do działań gaśniczych.
0: Pożar gasiło kilkudziesięciu strażaków. Samochód spłonął doszczętnie chwilę po tym, jak opuścili go pasażerowie. Pożar został ugaszony. Na miejscu mogą jeszcze trwać utrudnienia w ruchu.
1: Mm-hmm. Wy też piszecie o włączaniu świateł. Wracając do tematu, niewłączonych świateł mijania przy trudnych warunkach atmosferycznych. Uważam, że jakby nie patrzeć, jest to wina kierowcy auta. Udoskonalają, ale nigdy nie zastąpią kierowcy. To my musimy być świadomi tego, by włączać je, kiedy jest taka konieczność. Pozdrowienia od Tomka z CRX-a. Ja się zgadzam. Czasem można się zapomnieć. Znaczy najlepiej by było, gdybyśmy się nie zapominali, no ale jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się błędy. No popełniamy błędy, których nie da się potem odwrócić, prawda? Więc my przypominamy o tym właśnie dlatego, żebyście po prostu mieli to z tyłu głowy.
0: Tak.
1: Im częściej będziemy mówić, mam nadzieję, to tym więcej osób będzie jeździło na światłach mijania, a nie na dziennych.
0: I żeby ostatecznie było bezpieczniej, natomiast to też pokazuje, że nie jesteśmy sami na drodze i to, że my czegoś nie dopilnujemy, może oznaczać, że ktoś inny będzie miał też z tego powodu problemy, nie tylko my. Mhm. Więc pamiętajmy też o innych użytkownikach dróg.
1: Ale wiesz co, też mamy na tyle świadome społeczeństwo i wiesz co, różnie się o nas Polakach mówi i pewnie sami to przyznacie, że jesteśmy tacy inni, czasem złośliwi, czasem niedobrzy, że potrafimy utrudniać.

ułatwiać innym życie, że się nie lubimy i tak dalej, ale na drogach najczęściej jednak, jeśli ktoś o czymś zapomni, a ten drugi ktoś ma poukładane w głowie i nie ma żadnych frustracji, to pomoże. Częściej pomoże niż zaszkodzi, czyli da nam znać światłami, że czegoś nam brakuje, że jesteśmy niewidoczni, czasem klaksonem. No słuchajcie, po to jesteśmy też...

0: No tak, słowo wyzwanie się pojawiło. Sprawdźmy, jakie to było słowo.
1: Wróć do poprzedniego ekranu.
2: Czy chodziło o miasto Krasnali?
1: Przerwij nagrywanie. Zero. Max 1. Zakończ nagrywanie.
0: Szaleństwo, tak, chodziło o Krasnale.
3: Ojej, ja nawet nie słyszałam. O Krasnale Ogrodowe konkretnie chodziło.
0: Tak, Krasnale Ogrodowe, więc zgłaszajcie kolejne słowa. Teraz będzie serwis Patryka Bedlińskiego bez słowa wyzwania, bo no nie pojawiło się.
3: Zapomnieliśmy,
0: ale sobie przypomnieliśmy. Nie no, cały czas pamiętamy.
3: Nie, no chcieliśmy dać chłopakowi odpocząć. To jest ostatni serwis Patryka w piątek.
0: Dziś. Tak. Dziś.
3: Tak, tak. No i właściwie to już czas wielki na to, żeby pojechać na drugi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Służby wyjaśniają, co było przyczyną pożaru autokaru. Pojazd zapalił się dziś przed godziną 8 rano na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy. Samochód spłonął doszczętnie chwilę po tym, jak opuścili go pasażerowie. Pożar został już ugaszony. Na miejscu mogą trwać jeszcze utrudnienia w ruchu. Na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy. To 418 km A1. Tam jeden z pasów mamy zablokowany. Problemy dotyczą też kierowców, którzy jadą na wschód autostradą A4. W okolicy węzła Rzeszów Wschód z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym. Jest także problem z wjechaniem na drogę ekspresową S19, czyli na trasę, która prowadzi m.in. do Lublina. Na miejsce ma przyjechać dźwig, który usunie turbinę z A4. Utrudnienia na 580 km niestety mogą potrwać nawet do wieczora. Między Płońskiem a Drobinem problemy z przejechaniem krajową 10. Na 439 km trasa jest zablokowana po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. Służby sugerują objazd przez Kucice, a w wyniku wypadku ranna została jedna osoba. Trzeba także objeżdżać zablokowaną 53 na trasie Olsztyn-Szczytno. W miejscowości Leleszki na 31 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba, a objazd możliwy jest m.in. przez Dwierzuty.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale oprócz tego my dzisiaj budujemy samochód marzeń. Polski samochód marzeń. To temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Słowo wyzwanie cały czas zgłaszamy, ale oprócz tego...
3: Niech to nie będzie samochód na i, bo ten już jest budowany. My chcemy zbudować swój.
0: Z wami.
3: Chcemy dzięki

0: Wam i temu, czego potrzebujecie w samochodach, stworzyć taki auto, które będzie autem marzeń.
1: Mm-hmm. Co powinno mieć w wyposażeniu, jak powinno wyglądać, jaki powinno mieć kolor, jak się powinno nazywać. Propozycje przyjmujemy w naszej aplikacji, no i oczywiście będziemy się nimi dzielić.

0: Na zegarze już prawie godzina 11. Mamy początek weekendu, chociaż pogoda w wielu miejscach dzisiaj problematyczna. Sprawdzamy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No taki to bardzo ciekawe, bo w sumie na początku tygodnia mówiliśmy o tym, że weekend to już będzie bardzo przyjemny, bardzo przyjazny i bardziej letni niż wiosenny czy jesienny. Wczoraj pogoda była okropna, ale dzisiaj jest troszeczkę lepiej i co będzie się działo w ciągu dnia, no to już wam donosimy i informujemy. Południe i dalej pogoda, no można powiedzieć, ma charakter. Zachód kraju łapie promienie słońca, chociaż od czasu do czasu chmury przypominają, że też chcą być w centrum uwagi.
0: Na wschodzie przelotne opady, burze, lokalnie drobny grad. Taka pogoda będzie zaskakiwać, ale nie nas, oczywiście. Więc warto też zerkać nie tylko w telefon, w niebo, słuchać przede wszystkim PRK. My was będziemy na bieżąco informować o tym, gdzie występują utrudnienia, jeśli chodzi o także pogodę.
2: Wiatry, o nim mówiliśmy bardzo często. Ostatnio był w centrum uwagi. Będzie słaby, umiarkowany, ale podczas burz może rozpędzić się nawet do 60 km/h.
0: Ale jeśli ktoś wybiera się w góry, to w Sudetach już 70 km/h, w Bieszadach około 55, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze i w czasie wędrówki, na przykład na poziomie lasu, też zwracać uwagę na różne elementy, które mogą fruwać.
2: Są ostrzeżenia meteorologiczne, silny deszcz z burzami dotyczy Białegostoku, wschodniej części województwa mazowieckiego, radomskiego, widzę Lublin, zahacza też o Chełm i o częściowo o pomorskie, tak, pomorskie, ale wschodnią część województwa pomorskiego i też widzę kawałeczek na Warmii i Mazurach. Tak to wygląda.
0: Dobrze pani widzi.
2: Pogodynka.
0: W Legnicy aktualnie 22 stopnie.
2: No jak jesteś tam z większą grupą, to może być i Legnica, spoko.
0: A w Wieluniu 12,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Budujemy samochód marzeń, szukamy tego, czego potrzebujemy, spróbujmy stworzyć jakiś kształt, spróbujmy wsadzić tam jakiś silnik i to wyposażenie, które jest wewnątrz, a jest potrzebne wam.
0: Czy ty jesteś fanką szyberdachów? Czy bardziej dachów panoramicznych, bo szyberdach jest chyba mniejszy, prawda?
2: Szyberdach jest mniejszy, na pewno. Ale dachy, to zależy w jakim samochodzie, wiesz, bo...
0: Ja bym w każdym umieszczał, więc na pewno jeśli chodzi o samochód marzeń, tak, to szyberdach albo coś takiego...
2: Dobrze mieć z góry światło. To na pewno dobrze wygląda i na pewno dobrze nam robi w ciągu całego roku.
0: A co jeszcze? No to czekamy. Tak, w aplikacji możecie pisać albo się nagrywać.

0: Moi drodzy.
1: Panie, tak. No, raport paliwowy po wygaszeniu CPN. Warszawskie Brudno, stacja 1,687, bez lamentów, ale to z apką i rabatami 6,87. Kto tam nie, albo kto to więcej.

0: A za którą?
1: Diesel.
0: No, za diesel. No właśnie, bo coś 95 to byłoby za dużo.
1: Przepraszam, to źle
2: ja uważam, że my powinniśmy wysłać Dagmarę do cieśniny Ormus.
0: I ona by to rozwiązała.
1: Steruje ruchem czasem z chorągiewkami, to wszystko jest dobrze.
2: Mea no Dagmara, peace and love. I od razu by spadły ceny. To jest właśnie to. Widzisz, Dagmara?
1: Kapcie by im spadły, jakbym to
0: naprawdę to, na pewno.
2: Ja myślę, że my nie doceniamy, że my mamy taką Dagmarę.
1: O, masz, no.
2: No. Czyż nie, Ewa?
1: Czyż tak? Zejdź ze mnie, bo już to...
2: No dobrze, już.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście przydałby się ten CPN jeszcze, bo te ceny nie są zbyt dobre i zresztą eksperci podkreślali u nas w zeszłym tygodniu, jak we wtorek właśnie napadła decyzja, że nie będzie przedłużenia tego programu, że zdecydowanie różnić będą się ceny na autostradach i przy drogach ekspresowych niż tam, gdzie zazwyczaj jest mniejszy ruch, więc być może zwłaszcza, że widać, że będziecie dzisiaj poruszać się i nad morze, i w górę, właśnie zatankować jeszcze w domu, żeby uniknąć, tak rozplanować trasę, żeby uniknąć tego tankowania właśnie przy tych popularnych trasach. Chciałam powiedzieć ładowania, ale w sumie jedno i drugie ma odpowiednie zastosowanie, bo też ładować się najtaniej jest w domu, jeśli jeździmy samochodem elektrycznym. Południowa obwodnica Krakowa. Od niej zaczynamy tym razem nasz raport drogowy. Tutaj duży ruch. Nie wiem, czy był poranny szczyt komunikacyjny i już się kończy, czy cały czas ta sytuacja tak wygląda, no bo to nie jest korek, ale spowolnienia są na obu jezdniach, praktycznie na całym miejskim odcinku południowej obwodnicy Krakowa. Jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, spowolnienie jest między mostem na Wiśle a węzłem Kraków Południe. Tutaj sytuacja wygląda całkiem dobrze i jeszcze na dojeździe do węzła Balice, ale w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Katowic, tutaj sytuacja wygląda dość trudno. Po pierwsze, spowolnienie od Chrosnej do Balic. Tutaj są prowadzone prace drogowe, jest zwężenie i tutaj w ostatnich dniach rzeczywiście ten odcinek się korkuje i później za Balicami, aż za most na Wiśle, czyli za węzeł Tyniec. Zakorkowany jest zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Tutaj dość duży korek do Libertowa i jeszcze mamy ten korek od Gaju do Libertowa, jadąc w kierunku Krakowa. Tutaj w miejscowości Gaj prowadzone są prace drogowe. Dodatkowo pojawiło się oznaczenie wypadku, ale ja bym jednak uważała, że to jest wynik tych prac drogowych. Po prostu kierowcy widzą korek, klikają w aplikacji, że jest wypadek. I jeszcze Zakopianka w kierunku Zakopanego, korek od Bugaju do Jawornika. Tutaj też to jest wynik prac drogowych. Sam zakopiański, podhalański odcinek Zakopianki też już ze spowolnieniami w Szaflarach, w Bańskiej, Wyżnej i w Poroninie, ale to chyba jeszcze nie taka zła sytuacja, żeby jeździć tą dłuższą trasą i gorszą, czyli drogami wojewódzkimi 957 i 8, ale oczywiście przypominamy, że od Nowego Targu można odbić, pojechać przez Czany, Dunajec, Chochołów, Witów i Kościelisko.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.
1: A to była też nasza Ewa, która ukryła sprytnie w całym serwisie słowo wyzwanie. I co to było za słowo, to pytanie do Was.
2: Tak, i czekamy na odpowiedzi w naszej aplikacji.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku

0: No właśnie, a propos paliwa i a propos cen, to Ewa mówiła, zdaje się, o tym, że przy trasach szybkiego ruchu bywa drożej, ale nie zawsze.
1: Witam, Krzysztof z Mana TGE. Odnośnie hasła kto da mniej, to muszę podać ceny wczorajsze. Stacja w miejscowości Kozie Głowy przy Starej Gierkówce, olej napędowy 6,79. I również wczoraj przy samej S8, jadąc od stolicy w kierunku wschodnim, w Rawie Mazowieckiej, diesel 6,82. Także czasami przy ekspresówce może być taniej niż lokalnie w mieście. Pozdrawiam.
2: To ciekawa wiadomość. Sprawdzajcie albo ufajcie temu, o co mówią nasi słuchacze. Mamy jeszcze jakąś
0: pozdrawiamy
2: informację.
0: Krzycha.
2: Bardzo
0: tak, zresztą Krzych także postanowił opowiedzieć o aucie marzeń, co by dorzucił do naszej listy. To znaczy mamy na razie szyber dach albo dach panoramiczny, chociaż uważam, że dachy panoramiczne to trochę już przesada. W każdym razie, no żeby coś tam jednak, jakieś przeszklenie było w dachu. Co jeszcze?
1: Odnośnie samochodu marzeń, to na pewno większy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy, a nie taki na parstek. I w tym zbiorniczku to, co firma z gwiazdą na masce montowała w latach 80., czyli grzałka w zbiorniku płynu do spryskiwaczy. No i do tego mogłyby być podgrzewane wycieraczki.
0: No.
2: Aha, nauczyłeś się na pamięć, bo cytowałeś, recytowałeś razem z Krzychem.
3: Tak, po prostu spodobała mi się ta.
0: Bo jak ktoś sensownie mówi, to
3: tak,
0: od razu
3: właśnie,
0: mi zapada.
3: Tak, to od razu lepiej.
0: Tak, tak? Tak. Ty tak nie masz, tak, Mara?
2: No mam, no pewnie.
0: No właśnie.
2: Ale fajnie, wiecie co, właśnie to jest ta baza, do której będziemy dokładać kolejne elementy. No i oczywiście tworzyć samochód marzeń, dzięki wam. Za chwilę pojedziemy sobie maluchami w trasę, wielka wyprawa maluchów i jeszcze wcześniej wyszło szukacie serwisu, w serwisie tego słowa wyzwanie, które było.
0: Ale to poczekaj, jeśli chodzi o wyprawę maluchów, to przecież my o nich nie zapomnieliśmy. Halo, halo!
4: Dzień dobry, już się martwiliśmy. Ja już cały zdrętwiałem.
0: Proszę
4: nie pamiętają.
0: Pana, spokojnie, naprawdę.
4: Jesteśmy.
2: Jak tam dzisiejszy dzień? Powiedzcie, ruszyliście wczoraj przed Pałacu Kultury i Nauki. Powiedzieliście o tym, że dwa maluchy przed startem zostały zepsute i naprawione, znaczy zepsuły się i zostały

0: sprawione.
1: Tak,
0: jak
1: oczywiście.
0: Jest dzisiaj?
1: Dzień to jest, słuchajcie, to jest błyskawica. Ten serwis działa tak fantastycznie, fenomenalnie. Oni wymieniają te podzespoły w tych maluchach i uzdrawiają i uruchamiają te maluchy w mgnieniu oka. Przypominamy, że wczoraj mierzyliśmy im czas, czyli ekipie żółtych aniołów, to są mechanicy w takich żółtych, odblaskowych strojach. Mierzyliśmy im czas i załadowanie malucha na małą lawetę, no mniej niż 4 minuty. Taki to jest wynik, więc naprawdę pełen szacun.
2: I mało tego, potem jazda do najbliższego przystanku, w tym przypadku był to Pałac Kultury i Nauki i start wyprawy tak naprawdę drugiego etapu. I tam wszystkie samochody zostały naprawione i zdjęte z tych lawet. Wszystkie, czyli dwa. No i pojechały wszystkie na kołach dalej. Natomiast no, odcinek spowodował, że tych awarii było trochę i trochę pracy też serwis miał.
1: Nasz słuchacz kilka minut temu wspominał kozie głowy, tak? A my w takim razie też zwierzęco Kurza Góra.
2: Jesteśmy w Kurzej Górze, teraz jest krótka przerwa, a miejsce to słynie z tego w sumie, że jest to najdłuższy...
1: Ale no nie zdradzaj, no przecież od tego mamy Sławka, no co się pchasz, no co się pchasz przed
2: szereg? No bo ja jestem w zimie, jestem myślami zimą, no bo fajnie, że to pogoda nam się poprawia, bo wczorajszy dzień też taki jednak deszczowy, mocno trudne to było dla nas po tych francuskich upałach, ale dzisiejszy dzień już pięknie wita nas słońce.
1: Więc wracając, Kurza Góra, przyjeżdżamy, maluchy stoją, jesteśmy na wzniesieniu, jesteśmy, przypominamy, na Warmii i na Mazurach. Cóż ciekawego w Kurzej Górze robić można?
3: Tutaj mamy największy ośrodek narciarski w części północnej Polski. Mamy tutaj wieżę widokową. To niesamowite miejsce dla tych, którzy lubią troszeczkę adrenaliny, żeby pojeździć na przykład na tubingu. Tubing są to koła, na które się wsiada i zjeżdża po plastikowych rynnach.
1: Powiedz mi, bo tak patrzę na tą wieżę widokową, zdradź mi, jak to się robi?
3: Długo się to robi, ponad 2 lata żeśmy budowali, ale no było... Ja powiem szczerze, pod wieżą też mamy również bajpark, czyli też w tej części Polski. Jak otworzyliśmy go, to zwolennicy rowerów byli mile zaskoczeni.
1: Powiedz mi, czy ta platforma widokowa w 100% jest wykonana z drewna?
3: Tak, 100% jest wykonana z drewna i akacjowego. Na połączeniach oczywiście trzeba było używać metali, śrub i tego typu rzeczy.
1: Wysokość tej platformy?
3: 35 metrów. Dojście jest ponad kilometr, także jest fajny spacerek. Na wyprawie jestem chyba już jedyną osobą, która przejechała od samego początku wszystkie etapy jako nie organizator. Wspieramy to, zbieramy pieniążki. Już mamy nazbierane więcej, nasza puszeczka ma więcej nazbieranych kasy niż w zeszłym roku. Także bardzo, bardzo, bardzo nas to cieszy.
1: Bardzo, bardzo gratulujemy Sławkowi. Sławek jedzie takim prześlicznym, zielonym maluchem z pingwinem oczywiście na masce i z boku, więc no nie sposób go po prostu przeoczyć, więc trzymamy kciuki, bo przypominamy, że każdy maluch to pucha dla malucha.
2: A co dzisiaj ciekawego? Jeszcze będziemy jechali teraz do Ostródy i o godzinie 12.30 na parkingu pod amfiteatrem będzie można wszystkie te maluchy spojrzeć i zasilić oczywiście puszki.
1: Więc serdecznie zapraszamy do Ostródy. Będziemy tam o godzinie 12 pod amfiteatrem. Matko, to już za pół godziny.
4: Tak, tak, czas leci.
1: To ruszamy.
4: Michał Górski i Kuba Marcinowicz jadą dalej. To krajowy odcinek Wielkiej Wyprawy Maluchów na bieżąco na antenie Polskiego Radia Kierowców. Panowie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: No i co? Nikt nie odgadł, że to był CPN.
1: Mhm. No, nikt o CPN nie... chodziło. A zobaczcie, jakie było wprowadzenie. Przecież ja czytałam wiadomość od naszego
2: sprytnie
1: słuchacza.
2: To zrobiłam.
0: Bo za dużo tego
2: tak.
0: było.
2: Tak. Za dużo tego było.
0: Bo tak Mara też na początku za bardzo podpowiedziała i myślę, że nasi słuchacze pomyśleli sobie, no tak łatwo to jeszcze by nie było, tak?
1: W związku z tym w tej...
0: Zgłaszajcie słowa.
1: Zajmiemy się tym słowem 10 minut przed godziną 12, a tymczasem serwis, no i nasza Ewka Mierzejewska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Klikam, rzeczywiście słychać, bo tutaj droga krajowa numer 53, stąd jest aktualizacja. Chodzi o odcinek Olsztyn-Szczytno i Leleszki. Tutaj w Leleszkach zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i wcześniej droga była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o tym, że wprowadzono ruch naprzemienny na 31 kilometrze w Leleszkach. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Leleszki. Między Olsztynem a Szczytnem. Ciekawe, czy tam ładnie jest i czy jest jakieś jezioro. To sprawdzimy może w następnym serwisie. Jeśli chodzi o to, co jeszcze na pozostałych trasach, sprawdźmy, jak jeździ się o tej porze na S8 w Warszawie, bo tutaj spore problemy były wczoraj na odcinku do Białegostoku za Warszawą między Wyszkowem a Radzyminem, bo prowadzone były roboty drogowe. Dzisiaj ich nie widać i wygląda ta sytuacja dobrze. W ogóle na S8 sytuacja wygląda dość dobrze. Od Marymontu do Bemowa spowolnienie na jezdni w kierunku Białegostoku i co ciekawe, to kierunek jest dużo popularniejszy o tej porze w piątek niż przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Poznania i Wrocławia, a wcześniej centrum miasta. Tutaj spowolnienie jest od Marymontu, korek na moście, za mostem się rozładowuje. Jeśli chodzi o Młociny i wjazd siódemką do Warszawy od strony Łomianek, spowolnienie w dwie strony, ale nie korek. Warto to odnotować. S2 bez żadnych problemów. Można jechać i w kierunku Terespola, i w kierunku A2. Przy A2 także przy wyjeździe z Warszawy dobra sytuacja. Tutaj nie widać żadnych spowolnień. Przejeżdżamy jeszcze na północ kraju. A1 ze spowolnieniem od Warlubia do praktycznie Grudziądza. Jadąc w kierunku, właściwie to odwrotnie powinnam powiedzieć, od Grudziądza do Warlubia, bo tutaj korek jest spowolnienie właściwie na jezdni w kierunku północnym. Oczywiście ta jezdnia, czyli w kierunku nad morze, bo pogoda ma się wyraźnie poprawić, będzie na pewno dzisiaj popularna, bo będzie wymiana turnusów w związku z rozpoczynającym się kolejnym weekendem wakacji. Na S6 i na S7 na razie sytuacja wygląda dość dobrze. Spowolnienia od węzła Kowale do mniej więcej na wysokości osiedla Jasień się kończy, ale nie dochodzi do węzła Matarnia, ten korek. I mamy spowolnienie na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. To już z kolei na jezdni w kierunku A1 i Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 298 km w stronę Gdańska, za MOP-em Skoroszewy Zachód, na A1 malują pasy w piątek i tworzy się duży korek. Kuba z Miedka pisze, tak, i Dagmara, przepraszam.
1: No, dziękuję ci, bo ja zaczęłam mówić, oczywiście nie słyszę, ale jakby dalej mówię, nie ma problemu, radio to mówię. Mi się marzy auto z HDS, a na nim tak Z3 palety peletu. Czyli to wiadomość od Piotra PRK fana. Mhm. Dziękujemy. Za pelet by się przydał może bardziej zimą, ale może nawet wcale, może nie tylko.
0: I zimą. Mamy jeszcze od Damiana z Żor raport paliwowy. 6,69 diesel.
1: 6,89 gaziuty, a 6,89 pewnie paliwo. Benzyna w sensie, a gaziutek 3,05, właśnie tankowałem. Pierwszy raz cały bak, więcej niż 200 zeta.
0: No właśnie, to a propos cen paliwa.

0: Jeśli chodzi o auto marzeń, polskie auto marzeń, to budujemy dzisiaj takie auto. Co w nim powinno się koniecznie znajdować? Czekamy na wiadomości
1: i
0: od
1: co
0: was.
1: Co powinno znaleźć się w kolejnym serwisie jako słowo wyzwanie? To też do was pytanie. Dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo.

0: 19 minut do godziny 12. Wielka Wyprawa Maluchów trwa. Kuba Marcinowicz, Michał Górski opowiadali o tym, jak najbliższe ich minuty i godziny będą wyglądać.
1: A inni z kolei wspominają już, bo wspomnienia z nimi cały czas są żywe.
2: Dzień dobry. Załoga 32, ta francuska, która już nie jedzie teraz, chociaż samochód jedzie dalej z nową załogą i z Kostkiem i z Termim, pozdrawia całe najlepsze radio w eterze, Polskie Radio Kierowców, i czekamy na Was w Tarnowie. Do zobaczenia za 3 dni w Tarnowie. Pozdrawiam, Norbert.
0: Pozdrawiamy Norberta serdecznie. No właśnie, ale zobacz, jak to się szybko człowiek do dobrego przyzwyczaja. Kuba z Michałem o tym mówili, że po tych francuskich warunkach teraz w Polsce muszą trochę zmagać się z przeciwnościami losu, jeśli chodzi o pogodę. No ale cóż, różnie bywa. Zresztą, no tam akurat...
1: Samochód powinien jeździć w każdych warunkach, nawet jeśli jest maluchem.
0: Oni mieli spiekotę wtedy, kiedy u nas też była. Po prostu tak to się zdarzyło, że no ktoś tę pogodę tak rozegrał.
1: No tak, ale wiesz co, w maluchu byłoby znacznie goręcej, jak byłoby 40 stopni, byłoby to nie do wytrzymania. Zresztą pamiętamy takie odsłony i edycje Wielkiej Wyprawy Maluchów. Wystarczy się cofnąć myślami w czasie, no ale są takie samochody, które są samochodami naszych marzeń. Ja chcę samochód, na którym będę mógł polegać. Nie taki, który się wyłączy, bo mu się tak chce, albo ktoś mu tak wysłał przez internet, z halogenami, bo nie jestem taki o, co sobie myśli, że oślepia innych, żeby jechać samemu lepiej. Benzyna, bo można nalać z kanisterka na przykład i nie będzie trzeba polegać na jakimś serwisie. No i z przyciskami, a nie ekranem dotykowym. Reszta to dodatki. O. No to tak. Jest informacja od naszego słuchacza.
0: Dużo w tym prawdy oczywiście i nie trudno się z tym nie zgodzić, tylko ciekaw jestem, czy jeśli chodzi o za przyciski fizyczne, to jest tylko taka specyfika europejska, czy jednak na całym świecie ludzie wolą, w tym Azji i w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Północnej, żeby te przyciski fizyczne były. Ale to musimy, poszukamy sobie jakichś badań na ten temat.
1: Słowa wyzwania też szukamy. Tak. Jeśli chcecie podpowiedzieć, to super, jeśli nie, to będziecie musieli polegać na naszych pomysłach co do słowa wyzwania w kolejnym serwisie.

0: 9 minut do 12. Czas sprawdzić, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o sytuację na drogach, zaczynamy od Krajowej Dziesiątki. Tutaj na trasie Płońsk-Drobin na 439 kilometrze bez zmian, co oznacza, że po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym droga jest nadal zablokowana. Objazd prowadzi przez Kucice. W tym wypadku ranna została jedna osoba. Jeśli chodzi o drogi krajowe, cały czas utrudnienia utrzymują się też na 53 w Warmińsko-Mazurskim na trasie Olsztyn-Szczytno w Leleszkach, ale tutaj już zdecydowanie sytuacja się poprawiła, bo droga nie jest całkowicie zablokowana. Tutaj też zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba poszkodowana i 31 kilometr tej trasy częściowo przejezdny. Można przejechać na zmianę jednym pasem. Oczywiście można też pojechać drogą numer 57 przez Dźwierzuty. Służby wyjaśniają, co jest przyczyną pożaru autokaru, do którego doszło dziś przed 8 na A1 w rejonie Częstochowy. Tutaj samochód spłonął doszczętnie. Chwilę po tym, na szczęście, jak opuścili go pasażerowie, już w tej chwili ugaszony został ten pożar, ale na 418 kilometrze na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa-Północ w kierunku samej Częstochowy jeden pas nadal jest zablokowany. Tu najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało. A4 jeszcze i jadące na wschód tą autostradą w rejonie węzła Rzeszów. Wschód z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się po zwężeniu i tylko pasem awaryjnym. I jeszcze jest S19. Tutaj problemy między węzłami Rzeszów-Północ, Rzeszów-Wschód. Tutaj na miejsce zdarzenia ma przyjechać dźwig, który usunie tę turbinę z drogi. Niestety utrudnienia mogą w tym miejscu potrwać do wieczora. To jest 580 km autostrady.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Słowo wyzwanie? Było, nie było, Ewa. No właśnie, nie zmieściło się.
2: Zapomniałam sobie.
0: No dobrze.
3: Dzisiaj mamy taki zapominający się dzień. To
2: możesz napić kawę.
0: Ale śmiesznie. To zgłoście coś. Zgłoście.
2: Dobrze, coś fajnego takiego, żebym nie zapomniała.
0: A propos wielkiej wyprawy maluchów.
4: Kochani, ale z tą pogodą to nie jest tak źle w tej chwili. Zapomnieli wszyscy, ile było stopni we Wrocławiu? Ile było, jak dojeżdżaliśmy do Pragi? Na zewnątrz ze 40, w środku w samochodzie ponad 50. A nikt już nie pamięta ulewnego deszczu i burzy w Zurichu. Też załogi na wymianę nie przyjechały, więc no, w tej chwili na pewno nie mają gorzej niż my mieliśmy. Nie będziemy się targować, jedziemy w takim celu, żeby pokazać wszystkim, że dzieci, ofiary wypadków mają zdecydowanie gorzej niż wtedy, kiedy jest zimno, gorąco, kiedy jest upał. To naprawdę te dzieci mają zdecydowanie gorzej. To właśnie dla nich jedziemy. Chcemy pokazać, jacy jesteśmy, że te pieniądze, które uzbieramy, to będą tylko właśnie dla tych, które są w takiej ogromnej potrzebie.

0: No i tak, przemieszczają się te opady i tak sobie patrzę na tę mapę i tak to wszystko wiruje i wiruje i wiruje.
1: Jak to w pogodzie.
0: Ale po południu przestanie wirować, zupełnie się wypada, więc będą szanse na to, że w końcu zrobi się przyjemniej. Chociaż ta temperatura wcale taka zła nie jest.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Poczekaj, Piotrek, ale ja tutaj widzę, tak? Że do godziny 19 będzie padało w wschodniej połowie Polski.
0: Jakby gdzie,
1: tak,
0: nie, gdzie?
1: No tak, jakby tak pojechać sobie, powiedzmy, od początku województwa warmińsko-mazurskiego i przejechać przez całą mapę wzdłuż od północy do południa, czyli tak, no, na wysokości, powiedzmy, kujawsko-pomorskiego, przez Łódź praktycznie, przez centrum Kielce zahaczyć i przejechać przez Kraków i Zakopane, no to ta prawa strona mapy tutaj do godziny 19 jest pod wodą.
0: No, no myślę, że dużo powiedziane, ale przelotne opady na pewno na wschodzie dzisiaj będą się pojawiać. No właśnie, a jeśli chodzi o temperatury i więcej słońca, to mamy oczywiście większe szanse na zachodzie i tam, nawet jeśli chodzi o temperatury, to Dolny Śląsk, Wielkopolska do 25 stopni.
1: Tak to wygląda, natomiast ta wschodnia część rzeczywiście z deszczami, burzami, miejscami, gradami dają o sobie znać i będą dawać i to zdecydowanie dzień, w którym aura będzie lubiła zmieniać zdanie.
0: Najchłodniej pozostanie dzisiaj na Suwalszczyźnie około 17 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat od 15 do 17.
1: Jeszcze dwie rzeczy powinniście ze sobą zabrać. Krem z filtrem na zachodzie będzie potrzebny, a parasolka na wschodzie. No i dobry humor obowiązkowo w całym kraju. Tego życzymy na dalszą część tego dnia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć PRK, podróżujemy po Norwegii i taka nas złapała przygoda, nówka opona, 600 km przejechane i najechałem na kant betonowego elementu skalnego i tu zakończyła się nasza wczorajsza wycieczka. Dzisiaj chyba pomoc drogowa dostarczy nam nowe i ruszamy dalej, dalej. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i was, całą ekipę w radiu, Uciu Guciu z Norwegii, okolice Loen i jeszcze Uciu Guciu pisze, że jest z żoną Kasią i z Grosikiem i zdjęcie miało być. Uciu Guciu nie dołączyło się. No, nie dołączyło coś... się, więc jakbyś mógł tam podesłać, to my chętnie sobie popatrzymy. Natomiast jeszcze jest jedna a propos A4. Wiadomość.
1: Tak mówisz? Gdzie? Tak. A, faktycznie, że z Gorzelec do Wrocławia wyjątkowo jak na wakacyjny weekend bez wypadków. Kilka spowolnień przez Apaczy. Może macie pomysł, jak wyeliminować to zachowanie? Pietrek napisał, no wiesz co, nie wiem, klapki na oczy jakieś, czy coś, nie wiem, takie wąskie widzenie by się przydało, przynajmniej na autostradzie, chociaż nie, w sumie powinniśmy widzieć to, co się dzieje i po prawej, i po lewej, bo czasem zdarzają się różne sytuacje, no ale tak, oglądanie tego, co się wydarzyło na prawym pasie albo na lewym pasie zawsze może powodować jakieś trudności w poruszaniu, na pewno spowolnienia są większe.
0: No tak.
1: Ciężko powiedzieć, jak,
0: jest
1: jaka
0: ciekawość
1: jest
0: wdrukowana w naturę ludzką, ale warto byłoby się na drodze wznieść ponad takie instynkty. Nie zawsze jest to możliwe. No właśnie, pytanie, czy możemy coś z tym zrobić? Czekamy na wasze komentarze. 3 po 12.

0: No właśnie, słowo wyzwanie, które zostało zaproponowane w naszej aplikacji i za moment zostanie użyte w serwisie drogowym przez Ewę Mierzejewską.
1: Postaram się tym razem.
0: Więc słuchamy uważnie z różnych względów, ale także z tego względu, żeby wytropić to słowo i o nim nam napisać.
2: Słuchajcie bardzo, bardzo uważnie. A potem opowiemy wam o zdjęciu, którego nie mamy ciągle uciu-guciu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Niestety trzy nowe utrudnienia na naszych trasach, wszystkie na trasach krajowych. Zacznijmy od krajowej dwunastki. To jest odcinek Piotrków, Trybunalski, Sulejów i Przygłów. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Jedna osoba została poszkodowana, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem i według służb taka sytuacja ma utrzymać się mniej więcej do 14:30. Droga krajowa numer 11 w Wielkopolsce. Tutaj problemy z przejazdem pojawiły się na trasie Kurnik-Miąskowo w Środzie Wielkopolskiej, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale droga na razie jest całkowicie zablokowana. Na 313 kilometrze trzeba jechać ulicami Środy. Teraz krajowa dziesiątka w Zachodniopomorskiem, trasa Suchań-Stargard w Krąpieli. Tutaj to nie utrudnienie po kolizji czy po wypadku, tylko protest rolniczy. Droga blokowana jest na wysokości przejścia dla pieszych w Krąpieli właśnie. No i na polecenie policji ruch cyklicznie jest wznawiany. Pewnie to się odbywa w takich cyklach co 15 minut. 57 kilometr, tu ten protest ma potrwać do godziny 14. I cały czas w warmińsko-mazurskim w Leleszkach utrudnienie na 53 na trasie Olsztyn-Szczytno. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Droga jednak nie jest już całkowicie zablokowana, tylko jest zwężenie. Tutaj nie ma dużego natężenia ruchu. Jest rzeczywiście w Leleszkach delikatny korek, natomiast widać, że tutaj jest przejazd, więc można pojechać. Można też 57, ale oczywiście nie wiem, czy jest potrzeba aż takiego długiego objazdu. W każdym razie obiecywałam, że sprawdzę, czy w Leleszkach jest jezioro i jest. Nazywa się Jezioro Leleskie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakby inaczej. Leleskie, wiadomo. Yes. Ładnie. No właśnie, dla was wszystko to jest jezioro polodowcowe w tle góry i pozostała część lodowca. Uciu-guciu Kasia i Grosik, ale wiesz co, no, o ile wiemy,
1: czasem
2: gdzie
1: tak
2: jesteście,
1: jest, to no, się nie czasem tak jest, że się nie przechodzi.
0: Że ktoś nadepnął na kabel po prostu.

0: Jeśli chodzi o słowo wyzwanie, to może troszeczkę podpowiemy. Podpowiemy, bo pojawiało się w naszym serwisie drogowym UE Wymierzajewskiej.
1: Parę razy. Nawet my tak. To słowo rzuciliśmy.
0: I gdzieś tam wcześniej zostało, można powiedzieć, że zostało, było wartościowane ze względu na to, że się podobało naszej serwisantce. O. Więc może to będzie dobra podpowiedź. A jeśli chodzi o informacje bieżące, także od was, A4 już stoi, 182 km w kierunku Katowic. Przyjechały służby. Pietrek przesyła nam taką informację właśnie z okolic Wrocławia. To a propos usuwania ładunku, który pojawił się po prostu na autostradzie. No i wtedy ten odcinek będzie całkowicie zamknięty, nie będzie przejezdny. Zostały wyznaczone objazdy. My oczywiście na bieżąco będziemy was informować o tym, jak ta akcja będzie przebiegać i jak długo te utrudnienia będą trwały. Także, jeżeli macie informacje bieżące dotyczące utrudnień, to zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji i nam o tych utrudnieniach pisać albo mówić. No i teraz jeszcze zgadujemy, które to było słowo wyzwanie użyte przez Ewę Mierzejewską w serwisie drogowym.

0: Apollo.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

Witam, Autostrada A4, odcinek Wrocław-Katowice, kilometr 182, zaraz za zjazdem z Szelinoława. Wystrzał opony w ciężarówce, gdzieś tam iskry poleciały na pobocze i zapaliło się pobocze, pali się zboże. Także służb na miejscu jeszcze nie ma. Korek około 1,5 km. Pozdrawiam.

0: Ewa Mierzejewska na posterunku. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja bez zmian w zasadzie w ciągu ostatnich 20 minut, co oznacza, że sporo utrudnień mamy na trasach i to zacznijmy tym razem od dróg tych dużych, czyli od autostrady A1. Tutaj mieliśmy sytuację taką, że zapalił się autokar dziś przed 8 rano w okolicach Częstochowy na A1 przy węźle Częstochowa Północ. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo pasażerowie zdążyli ewakuować się z tego pojazdu, zanim spłonął doszczętnie, no bo takie są fakty. Teraz już są tylko niewielkie utrudnienia i w ogóle mam wrażenie, że tutaj na A1 ten uszkodzony pojazd stoi. Jeśli w ogóle tam jeszcze jest, to tylko na pasie awaryjnym, bo przejazd autostradą odbywa się już na wysokości Częstochowy bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o autostrady i drogi ekspresowe, to są też problemy na A4 w rejonie węzła Rzeszów Wschód. Tutaj z kolei wypadł z samochodu ciężarowego ładunek. Chodzi o turbinę wiatrową i z tego powodu ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym na 580 km autostrady A4. To jest poważne utrudnienie niestety i tutaj służby szacują, że nawet do wieczora mogą potrwać skutki tego zdarzenia, a to wszystko przez to, że musi pojawić się dźwig tutaj na trasie i podnieść po prostu tę część turbiny wiatrowej, która wypadła. Z tego powodu są utrudnienia przy wjeździe na S19 właśnie między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód i jest niewielkie spowolnienie w tym miejscu. I jeszcze droga krajowa numer 20, tu nowe problemy z przejazdem między Kościerzyną a Żukowem w pobliżu Egiertowa. Zepsuł się samochód osobowy, obowiązuje ruch naprzemienny. Tutaj nie powinny dłużej utrudnienia potrwać niż do godziny 13.15 na 280 km. Na razie jedziemy po zwężeniu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ja sobie myślę, że nie odgadliśmy słowa wyzwania. Nie powiedzieliśmy o tym, dlaczego.
0: No bo właśnie nie było takiej propozycji, a słowo było, proszę bardzo.
4: Ja mam słowo klucz dla szanownej pani redaktor, której się bardzo podoba. Leleszki. Niech to będą leleszki. Pozdrawiam, Wojtek Zmana. Miłego dnia.
0: To dla Wojtka brawa.
2: Ja bardzo dziękuję, bo te leleszki naprawdę ci mi dużo radości sprawiły. Muszę się chyba wybrać.
3: Słodkie, słodkie miejsce. Tak, jeśli macie zdjęcia z leleszek, to bardzo, bardzo prosimy. Leleszowskie jezioro też chętnie zobaczymy. Leleskie, przepraszam.
2: Leleskie.
3: Leleskie jezioro też chętnie zobaczymy. Uciu, Guciu, dla ciebie informacja, że niestety żadne zdjęcie nie przeszło. Prawdopodobnie jesteście za daleko.
0: Tak.
3: Jest za ciężkie.
0: Ale jeszcze Wojtek zdaje się, że chciałby coś powiedzieć?
5: No i co? No i popadało troszkę w Warszawie i zaczęło się. Dla tych wszystkich ostrzeżenie, którzy jadą A2 od strony tunelu i mają zamiar zjeżdżać w S8 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Na zjeździe, na samym łuku, przed końcem zjazdu na Ślimaku stoi rozbity Opel Insignia. Najprawdopodobniej za ślisko było i się w barierki wjechały po lewej stronie. Także uważajcie, bo na tych zjazdach ślisko może być. A pozdrawiam, kto? Wojta Swafika serdecznie, mianowicie oczywiście.
3: Ja uwielbiam tego słuchacza, jest tak pozytywny, że nawet jak masz zły humor, to zarażony jesteś natychmiastowo właśnie przez Wojtka. Dziękujemy pięknie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No i oczywiście absolutnie tu, gdzie pada, zresztą wszędzie, pamiętajmy o ostrożnej jeździe.

0: No tak, ale temat cały czas naszego auta idealnego gdzieś tam się pojawia w tle.
1: Rzadko, bo rzadko, ale jest.
0: W dobrze, polskim aucie idealnym stworzonym dla ludzi nie powinno nic i nigdy wątpliwości budzić. Z takich części zespołów ma być zbudowany, żeby nigdy przez nikogo nie musiał być pchany. Wszystko ma mieć co potrzebne. W obrysie pokładu rozmieszczone idealnie do składu i ładu. Podgrzewane ma być wszystko. Zimą, zwłaszcza szyby, ogrzewanie postojowe grzać ma nie na niby.
1: Silnik mocny, dywaniki, fotele w skórze, ekstra audio, by dźwięk z niego umilał podróże, super klima, by być w nim winna porządne zagłówki i nie widzę takiej fury bez dobrej lodówki.
0: O systemach pomocniczych jeszcze tylko wspomnę i by nigdy nie rdzewiało, dorzucę nieskromnie miłego popołudnia. Wszystkim życzę Andrzej z Tczewa.
1: Pięknie, dziękuję.
0: Już dawno nie było Andrzeja i jego
1: prawda,
0: poezji.
1: Ale pewnie miał wakacje.
0: To jest zawsze charakterystyczne dla rozpoczęcia weekendu, bo Andrzej w piątki zazwyczaj pisze do nas wierszem. Pozdrawiamy
1: no tak,
0: serdecznie.
1: To jest jednak wena, trzeba ją złapać, jak się siądzie ci na ramieniu.
0: Muza.
1: I muza taki, czy wena, czy jakkolwiek to zwał. W każdym razie trzeba z tego skorzystać. Jak nie skorzystasz, ucieknie na inne ramię. Dzień dobry w Słupsku, słonecznie i ciepło. 21 i wieje chłodny wiatr. Pozdrawiam prowadzących.
0: Jest zdjęcie, pozdrawiamy również, więc ze Słupska do zdjęcia dochodzą z Norwegii. Tak sobie. I mamy tutaj jeszcze a propos obecnej sytuacji A4, 182 kilometr. Tutaj właśnie
1: stoją bo auta. Zdjęcie mamy, też dotarło do nas. Rzeczywiście fragmenty jakieś leżą na bocznym pasie zielonym i przy barierkach i widać chmurę dymu i potem chmury te takie już prawdziwe. Więc tam rzeczywiście się dzieje. No to cierpliwości wam życzymy, żeby przetrwać ten wypadek, czy tam zdarzenie drogowe. No i oczywiście jesteśmy z wami, jak zawsze, i będziemy informować na bieżąco, co tam się dzieje na tej autostradzie.
0: Wygląda na to, że weekendowe wyjazdy trwają i tak jak Ewa Mierzejewska mówiła, zmieniają się turnusy, więc pozostańcie z nami, pozostańcie bezpieczni i ewentualnie, jeżeli dzieją się na drodze rzeczy w postaci utrudnień, to także informujcie w naszej aplikacji. Thank you.

0: w jedną ramkę, no i potem po prostu się z wami tym dzieli.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zacznijmy od dobrych informacji, bo mimo, że służby jeszcze tego nie ogłosiły, ale ja już odwołuję tę A1 w rejonie Częstochowy, bo tutaj już naprawdę nic się nie dzieje. Pożar został ugaszony, tam przypomnijmy, przed południem, przed 8 konkretnie zapalił się autokar. Nie wiadomo na razie z jakich przyczyn. Na szczęście nie było poszkodowanych. Były utrudnienia na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy na 418 kilometrze, ale tutaj nie ma już absolutnie żadnych problemów z przejazdem. Te utrzymują się za to na A4, zresztą nasz słuchacz też tutaj informował o tym. W rejonie węzła Rzeszów Wschód, tutaj z naczepy samochodu wypadła część turbiny wiatrowej. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym. Jest też problem z wjazdem na S19 w tym miejscu, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. I tutaj, tak jak mówiłam już, na miejscu zdarzenia można poruszać się tylko pasem awaryjnym i musi tam pojawić się dźwig, który usunie turbinę z drogi, dlatego te utrudnienia mogą utrzymać się do wieczora. Droga krajowa nr 10, trasa Suchań-Stargard w Krąpieli, po tym jak o 12 rolnicy weszli na trasę, to tutaj ruch puszczony jest cyklicznie co 15 minut i później blokowany na wysokości przejścia dla pieszych na 57 km w miejscowości Krąpiel, czyli na przejściu dla pieszych właśnie, i do 14 ten protest ma potrwać. Na 10 mamy też problemy na Mazowszu na trasie Płońsk-Drobiń na 439 km. Tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga jest zablokowana. Objazd prowadzi przez Kucica. Tutaj jedna osoba została poszkodowana. I jeszcze droga krajowa nr 11 w Wielkopolsce. Trasa Kórnik-Miąskowo w Środzie Wielkopolskiej. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego mamy już informację, że potwierdzoną, że nie ma osób poszkodowanych. I tutaj też poprawiła się sytuacja, bo droga była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o tym, że obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.
6: 7-8 minut do 13. Informacje od was.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Sytuacja na trasie Elbląg-Olsztyn. Tłoczno, ale spokojnie. Raz chmurki, raz deszczyk, raz słońce. Ale jedzie się dobrze. Że noga z gazu i życzliwości. Myślę, że to będzie dobry początek weekendu. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
6: Bardzo dziękujemy i oczywiście czekamy na więcej informacji, bo słyszymy, że jesteście w rozjazdach. My jedziemy dalej, moi drodzy.

0: Za 10 minut będzie 13, to jest Polskie Radio Kierowców.
1: I Ewa Mierzejewska, która zabiera was na drogi, bo mamy do przekazania nowe wiadomości. Dzięki wam też je przekazujemy, no ale Ewa zbiera to wszystko.

0: Cześć, chciałem wam donieść, o czym już wiecie. 413 km autostrady A4 w stronę Katowic. To jest obwodnica Krakowa. Tam doszło do takiej niezbyt groźnej sztuczki. Jeden drugiemu wiał w zderzak. Poreczku pewnie się zagapili w telefony. Jest policja, jest pogotowie. Stoją sobie na pasie awaryjnym. Oczywiście korek na kilka kilometrów, no bo co? A patrzę, mamy tutaj takich czerwonych skubańców i blokują całą autostradę. Pozdrawiam, Toczek.
1: Pozdrawiamy Toczka i witamy Roberta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Nie masz nic czerwonego, ty na niebiesko dzisiaj widzę.
1: Czerwoni skubańcy.
3: No tak, ale to coś w tym jest. No, trzeba o tym przypominać, jak o światłach mijania.
2: No ja tego nie wiem, dlaczego tak jest, wiesz? Bo ja nie rozumiem, że taka ciekawość jest w ludziach, że co, że z drugiej strony autostrady robią korek, bo muszą zobaczyć, jak ktoś komuś w zderzak wjechał, co w tym ciekawego?
3: Nic no tak. Właściwie.
1: Z rozdziabioną jadą.
2: No właśnie.
1: I patrzę. Dobrze, to Robert będzie wam towarzyszył. Wysokie obroty piątkowe. Pewnie sporo się będzie działo na drogach. Oby tylko dobre rzeczy. A my dziękujemy.
3: To ja, tak, Mara Kowalska.
1: I Piotr Finan, do usłyszenia. Dzięki.

0: No właśnie, jutro będzie prywatka, bo to oczywiście nie ma jak sobota, ale dziś piątek, zmierzamy w stronę weekendu, zmierzamy w stronę soboty, już na wysokich obrotach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14,4, tyle pokazują termometry w Elblągu i tam jest najchłodniej. 24 i dwie kreseczki, czyli ponad 24 stopnie Celsjusza pokazują termometry w Legnicy i w Słubicach, czyli na południowym zachodzie i na zachodzie kraju najcieplej. I w dalszym ciągu obowiązują te ostrzeżenia przed deszczem niespokojnym z burzami dla północno-wschodniej Polski, czyli Podlasie, Suwalszczyzna, Warmia, Mazury, północ Mazowsza i nawet północ Lubelszczyzny. Tamte ostrzeżenia pierwszego stopnia, czyli najniższego, na szczęście obowiązują. Po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, lokalnie słabe przelotne opady deszczu, a na wschodzie zachmurzenie umiarkowane. No i tam będą te przelotne opady deszczu oraz miejscami, uwaga, uwaga kierowcy, burze z drobnym gradem. Do 25 stopni dziś powinniśmy zobaczyć. Na razie mamy 24 i dwie kreseczki, więc 25 pewnie też wydają się osiągalne. Wiatr słaby bądź umiarkowany w czasie tych opadów i burz będzie porywisty. Wieje z północnego zachodu i z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach. W piątek, piąteczek, piątunio. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

Prawie 10 minut po godzinie 13 rozpoczęliśmy wysokie obroty. W porze obiadowej nie ma co ukrywać. Niektórzy już o 13, niektórzy o 14, niektórzy o 12. W każdym razie jesteśmy w środku pory.

0: obiadowej, więc będzie...
1: Już w środku, myślisz?
0: Tak.
1: 13?
0: No bo tak, niektórzy o 12 jedzą obiad, niektórzy o 14, więc w środku jest 13.
1: Aha, okay. A jak na przykład niektórzy jedzą o 13, a potem niektórzy o 15, to środek będzie 14.
0: No tak.
1: 12 to wcześniej, moim zdaniem. No to lunch bardziej.
0: A jak niektórzy jedzą za 15, 7 rano, bo są też tacy,
1: no, tak, są.
0: No to przecież
1: chociaż to już chyba archiwalne raczej.
0: Ale chciałem... to ja tak ładnie chciałem nawiązać do tego, o co będę pytał. O jedzenie będę pytał. I o taką procedurę, która często bywa, że ktoś coś zamówi, a ten ktoś drugi mu podjada, a ten nie chce, żeby mu podjadał, bo chce
1: zdarza
0: sam zjeść.
1: Się.
0: No właśnie. Więc posłuchajcie uważnie.
2: Dlaczego wyjadasz mi? Nie możesz sobie kupić?
3: Nie jestem głodny.
2: Jak nie jesteś głodny, to zostaw. A jak jesteś, to se kup.
0: No właśnie, co sobie miał kupić ten drugi pan, który wyjadał temu pierwszemu panu, który był niezadowolony z tego, że on mówi wyjada. Co wyjadał, co miał sobie kupić? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
1: Teraz bardzo dziękuję, bo jestem głodna przez ciebie.
0: Ale ze względu na tą potrawę, tak? Ja też bym zjadł.
1: No właśnie.
0: No w każdym razie, o co chodzi? Co ten pan wyjadał, co miał sobie kupić? Jeżeli wiecie, zapraszam. Jeszcze raz powtarzam, możecie pisać, możecie nagrywać AFK. Teraz daję wam informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Te informacje są dość dobre, na pewno lepsze niż jeszcze 20 minut temu, bo przejezdna jest na przykład droga krajowa numer 53. Tutaj widać już tylko niewielkie utrudnienia na trasie Olsztyn-Szczytno w Leleszkach. Tutaj przypomnijmy, wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została poszkodowana. Wcześniej droga była całkowicie zablokowana, teraz mamy informacje o ruchu naprzemiennym i widać jeszcze niewielkie spowolnienie w tym miejscu, ale na 53 natężenie ruchu w tym miejscu jest dość małe. W Szczytnie na przykład korkuje się 53 dość poważnie, podobnie jak 58 i 7 i przy wjeździe i przy wyjeździe ze Szczytna. Tutaj można ten fragment objeżdżać na przykład 57, ale to będzie długi objazd, bo najpierw przez Pasem trzeba pojechać i później przez Dwierzuty. I w Dwierzutach też trochę widać duże natężenie ruchu. Zaglądamy na S6 i S7. Niewielkie spowolnienia na dojeździe do węzła Gdańsk-Osowa, jadąc od Gdyni w kierunku A1 albo Łodzi, dalej patrząc S7 bez żadnych problemów. W Śródmieściu Gdańska tylko niewielkie spowolnienia na 91. 89 na razie od Letnicy do S7 wygląda bardzo dobrze. Pruszcz Gdański, tu droga krajowa numer 91 ze spowolnieniami w Śródmieściu, także, ale nie jest to jakieś bardzo uciążliwe. No i mamy tutaj na A1 odcinek między Grupą, czyli jadąc od Grudziądza 10 do Warlubia. Tutaj na jezdni w kierunku Gdańska jest spowolnienie na A1 i tutaj jest także informacja o tym, że prowadzone są roboty drogowe na tym odcinku. Poza tym na A1 nad morze sytuacja wygląda dobrze. Tutaj jeszcze S10 z robotami drogowymi. Tutaj pytacie o tę trasę w ostatnich dniach szczególnie i rzeczywiście tu jest taki remontowany fragment między 10 a S10, między Wielką Nieszawką a Toruniem i tutaj są spowolnienia w obie strony. I jeszcze informacja z A4. Przypominam o tym, bo tu niestety do odwołania będą trwać utrudnienia na A4 między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód. Tutaj ruch w kierunku Korczowej odbywa się po zwężeniu tylko pasem awaryjnym ze względu na to, że z naczepy samochodu ciężarowego wypadła turbina wiatrowa i właśnie trzeba, musi przyjechać dźwig w to miejsce i unieść tę turbinę wiatrową. Niestety ta sytuacja na pewno potrwa kilka dobrych godzin.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, sytuacja niemiła dla tego, kto sobie coś kupił do jedzenia, a ten drugi mu podjada.
2: Dlaczego wyjadasz mi? Nie możesz sobie kupić?
3: Nie jestem głodny.
2: Jak nie jesteś głodny, to zostaw. A jak jesteś, to se kup.
0: No właśnie, co miał sobie kupić, co miał zostawić, co podjadał ten drugi? Tak brzmi pytanie do was, jeżeli wiecie. Zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście i jedziemy na wysokich obrotach. I've been opening the

Jak zmierzamy, jak mówisz, Robercie, w stronę weekendu, to mi tylko zostało 280 km. Andrzej Strzewa pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Być może dziś pobawimy się w te kilometry do weekendu.

0: Ale nie teraz. Teraz chodzi o poważną potrawę. O jaką potrawę chodzi? Halo, halo?
1: Halo, halo.
0: No?
1: Tu Łukasz mówi. Pewnie chodzi o kotleta. Kotleta mu wyjadał. Pozdrawiam.
0: Kotleta mu wyjadał. No nie chodzi o kotlet. Absolutnie nie o kotlet. Chociaż to, co on mu wyjadał, można zjeść z kotletem. To taka podpowiedź. Nie chodzi o kotlet. O co chodzi?
2: Dlaczego wyjadasz mi? Nie możesz sobie kupić?
3: Nie jestem głodny.
2: Jak nie jesteś głodny, to zostaw. A jak jesteś, to se kup.
0: No właśnie, co miał sobie kupić, co wyjadał ten jeden pan drugiemu, który nie był zadowolony oczywiście z tego, że ten mu wyjada. Nikt by nie był zadowolony. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki, oczywiście nie chodzi o kotlet, to już wiemy.

Odnosicie się również do tych apaczy, którzy po drugiej stronie drogi szybkiego ruchu albo autostrady obserwują, co się zdarzyło na przeciwległym pasie. I tutaj Jacek odpowiada. Jazda autostradą jest nudna, monotonna do tego stopnia, że warto zwolnić albo zatrzymać się, popatrzeć na wszystko, na stłuczkę, na łosia, na wróbla, na radiowóz. Autostrada to informacyjny odpowiednik kolorowej gazety, tania sensacja, kiepskie zdjęcie na całą stronę i znikoma ilość tekstu. No ja bym wolał, żebyśmy tych tabloidów na autostradzie nie czytali, Jacku. Nie wiem jak ty, ale naprawdę nie zwalniajmy, szczególnie, że rzecz nie dotyczy naszego pasa, a możemy spowodować stłuczkę przez to, że jakoś wykonamy jakiś manewr, którego inni nie będą się spodziewać, więc jedźmy, nie wgapiajmy się na to, co się zdarzyło, stłuczki się zdarzają. No trudno, tak już jest. A jedynka, a propos sytuacji drogowej, to bo 123, dzięki za informację, to bo kierunek Gdańsk za węzłem Nowe Marzy, mamy tam roboty drogowe, zwężenie do jednego pasa, korek już ma prawie 1,5 kilometra, przypominam, a jedynka w kierunku Gdańska za węzłem Nowe Marzy, mamy roboty drogowe. Wracamy już niedługo do tej potrawy, ale wcześniej wrócimy jeszcze na polskie drogi, bo o 13:30 jak zwykle u nas informacje drogowe.

0: Już w pół do drugiej czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od najnowszego, to jest droga krajowa nr 62, najnowszego utrudnienia oczywiście, trasa Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Gwizdały. Zderzyły się osobówka z ciężarówką i droga jest całkowicie zablokowana. Trzeba tu jechać trasami lokalnymi, którymi dokładnie powiem w następnym serwisie, bo tutaj przed chwilą dosłownie dostaliśmy informację w tej sprawie. To jest 261 kilometr drogi krajowej nr 62 na Mazowszu między Wyszkowem a Łochowem. To jest to, co mamy najświeższego z dróg. Mamy też potwierdzenie tej informacji, o której ja już mówiłam, czyli A1, odcinek Radomsko-Częstochowa. Tutaj nie widać już żadnych utrudnień, a doszło przed 8 do pożaru autokaru na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku Częstochowy. Na 418 kilometrze było zwężenie. Tutaj jest też ta informacja cały czas aktualna, że nikomu w tym pożarze groźnie wyglądającym, bo pojazd spłonął doszczętnie, nikomu nic się nie stało. Oczywiście trwa wyjaśnianie przyczyny tego pożaru. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy też cały czas 53, częściowo zablokowaną między Olsztynem a Szczytnem w Leleszkach. Przypomnijmy, tu zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Droga była całkowicie zablokowana, teraz obowiązuje ruch naprzemienny. I przypominam też o utrudnieniach na A4 w kierunku Korczowej w rejonie węzła Rzeszów Wschód. Tutaj z naczepy samochodu ciężarowego spadła część turbiny wiatrowej. Zablokowane są oba pasy ruchu na tej jezdni. I drogi krajowe numer 19 i 97 w kierunku Rzeszowa. Tu jest też problem, żeby zjechać na S19 w tym miejscu. Po autostradzie w kierunku Korczowej kierowcy mogą poruszać się wyłącznie pasem awaryjnym. Do Rzeszowa można zjechać tylko z węzła Rzeszów Zachód i Rzeszów Północ, czyli ten węzeł Rzeszów Wschód jest wyłączony. Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Doszło do tego zdarzenia przed godziną 8. Na czas usuwania turbiny i prac naprawczych przewidywane jest całkowite zamknięcie A4 w miejscu zdarzenia. Oczywiście będziemy dla Was tę sytuację monitorować.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tej potrawy, o którą chodzi. Jeden wyjadał drugiemu. No właśnie, co wyjadał? Tutaj Tomo ze znakiem zapytania pisze, czy chodzi frytki czy nie frytki?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Się nie słyszeliśmy. Mhm. Oczywiście Cezary Pazura podjadał frytki z talerza. No i to jest chyba, myślę, prawidłowa odpowiedź. Pozdrawiam Wojciech z BMW.
0: Pozdrawiam Wojciechu z BMW. No właśnie, czy to jest prawidłowa odpowiedź?
4: Cześć, tutaj Radek ze Skody.
0: Cześć,
4: Radku. Oczywiście wyjadał mu frytki, frytasy. Pozdrawiam z Wrocławia. Trzymajcie się.
0: Pozdrawiam.
4: Ajo.
0: Trzymamy się oczywiście. Czy to dobra odpowiedź?
5: Dlaczego mi wyjadasz frytki? To jest odpowiedź. Frytki. Pozdrawiam.
0: Po trzykroć frytki, jak słyszeliśmy. Krzysiek 8888 też twierdzi, że chodzi oczywiście o frytki. Rafał napisał ładnie odmieniając. Fred podjadał frytki grusze. Tak, grucha jadł frytki, a Fred mu podjadał. Marcin z Ham też wiedział. Jaro Tiguan z Krosna. Bardzo dobra odpowiedź. Paweł z Torunia. Antek z Gryfina. Arek z Forda Edge. Hej, PRK, pisze Małcin. Frytki mu wyjadał. Wczoraj oglądałem, akurat chłopaki nie płaczą. Ależ trafiłem.
2: Ale się trafiło.
0: No właśnie, Małcinie. Wczoraj oglądałeś, a nie byłeś najszybszy?
6: Dzień dobry, szanowny redaktor. Oczywiście, że chodziło o frytki. Pozdrowienia dla szanownego redaktorza i dla cioci Ewy od Serników. Pozdrawiam, Wojtek z Papika.
2: Nie wiedziałam, że tak.
0: Pozdrawiam, Wojtku, z
2: jak
0: Papika.
2: Matka od aniołów, to ja jestem
0: ciocia
2: od Serników.
0: Ewa od Serników. Przyjmuję pozdrowienia, Ewa
2: tak,
0: od Serników, ale nie chodziło o sernik tym razem, tylko o frytki.
2: Ja, ale chciałam powiedzieć tylko, na usprawiedliwienie, że tutaj bardzo trzeba dużą wstrzemięźliwością się wykazać, żeby nie wyjadać komuś frytek, kto ma
0: tak,
2: obok.
0: Tak, dokładnie. myślałem, że o serniku będziesz mówiła.
2: Nie.
0: Mario SSL, Maras, Marek Handlopek, Monika ze Stonika, Jacek i Ewelina z podróży po Toskanii. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o frytki.
7: Frytki wyjadał, frytki. Maciuś pierwszy was pozdrawia serdecznie. Hej,
0: pozdrawiam, hej.
8: Cześć, Krzychu z Kony.
0: Cześć, Krzychu.
8: Chodzi o rozmowę gruchy, chodzi o wyjadanie frytek. Dzięki, na razie.
0: Na razie.
9: Dzień dobry, w sprawie konkursu oczywiście wyjadał mu frytki. Pozdrawiam

0: Łukasz z Renaty.
1: Pozdrawiam, Łukaszu z Renaty. Frytki z ketchupem, Grzesiek z Emilcią. Grześku, Emilciu, nie jestem przekonany, że czy tam był ketchup, czy same frytki. Chyba same frytki. Mati, ty czy też wiedział. Andy DWR, Misiek z S5, ekipa z CPS też wiedziała i napisała. Ania Starnowa, Andrzej Strzewa, Brian, Marta i Sali. Pozdrawiam was, jedźcie ostrożnie. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Dobrą odpowiedź zamieściliście w aplikacji.
2: Halo. No, wyjadał mu frytki. Frytki wyjadał z filmu Chłopaki nie płaczą.
1: Tak jest.
2: Grucha sobie zamówił, a pazura mu wyjadał. Mhm. Pozdrawiam, Krzysztof, tym razem ze Skody.
1: Pozdrawiam, Krzysztofie, tym razem ze Skody. Grucha sobie zamówił, a pazura mu wydają. Nie, nie pazura, tylko Fred, bo jak Grucha, to trzeba też nazwisko wymienić aktora. Ale okej, zgadza się, oczywiście frytki. Wiktoria, Rafał ze Skani, Kamil z Kodżaka, Adam z Mercedesa też napisał frytki. Frytki, Tomek CRX, Marcin, Nauka, jazdy też wiedział. Ola i Marcin ze Skody. Bardzo dobra odpowiedź, Olu i Marcinie.
3: Oczywiście wyjadał frytki. Pozdrawiam, Robert z Arteona.
1: Pozdrawiam, Robercie z Arteona. Król Jakub też wiedział. Arturek 79 wiedział. Kto był najszybszy? Czas na to pytanie odpowiedzieć.
4: Oczywiście kolega koledze wyjadał frytki. Mhm. Pozdrawiam.
1: No i? No, pozdrawiam i ani bani, my, ani kukuryku, jak mówił pan prezydent.
5: Wiesz, jak to jest. Jak ktoś chce szybko, to potem zapomina. Najczęściej ci są pierwsi, zapominają się
1: drogi
5: przedstawić.
1: Słuchaczu, poproszę cię, jak się rozpoznałeś po głosie, to oczywiście możesz pozdrawiać, kogo chcesz. Możesz nagrać te pozdrowienia, możesz napisać te pozdrowienia. Pamiętajcie, przedstawiajcie się, bo jak będziecie pierwsi, to łatwiej będzie dotrzeć do was. Kamil z Kijanki natomiast był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Kamilu i bezimienny słuchaczu, możecie pozdrawiać. A że chodziło o frytki, proszę bardzo.
6: Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić?
7: Nie jestem głodny.
6: Jak nie jesteś głodny, to zostaw te frytki. A jak jesteś, to se kup.
1: No właśnie, chodziło o frytki w kalendarzu świąt nietypowych. Dziś właśnie mamy Dzień Frytek i stąd pytanie o frytki. Nie tylko Dzień Frytek, ale pytanie o to drugie będzie już niedługo. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy z frytkami sobie poradzili.
5: Dobrze, że przypomniałeś, że jest to święto.
1: Dzień Frytek? Mhm. No.
5: Czy wiem, co będę jeść na kolację?
1: Frytki, ale... Nie same.

U mnie na ten przykład będą dziś frytki ze smażonym dorszem i surówka w sosie winegre. Proszę bardzo. No dziś piątek, no to rybka oczywiście. To całkiem zrozumiałe, Andrzeju. Czas na koncert życzeń. Kamil Skijanki pozdrawia całą swoją ekipę z Nowych Prażuch, Morfeusza, Kufatiego, Dużego, Kiczena, Huberta, no i oczywiście Czarną. Dla wszystkich pozdrowionych teraz będziemy grać.

0: Frytki frytkami, oczywiście jeden drugiemu wyjadał, to już rozpracowaliśmy w Dniu Frytek. To zadanie teraz drugie, też kulinarne zadanie. Pewien pan prosi pewną panią, pewną dziewczynę, żeby nie otwierała ust.
1: Dziewczyno, proszę, nie otwieraj!
0: No właśnie, dlaczego ta dziewczyna nie powinna otwierać ust? Wiecie to, czy nie wiecie? Co takiego zjadła, że ten pan po prostu nie może znieść tego zapachu i prosi ją, żeby nie otwierała ust? Jeżeli wiecie, co takiego zjadła ta dziewczyna, zapraszam do aplikacji PLK Polskiego Radia Kierowców. Też chodzi o pewną potrawę. I też ta potrawa, no można powiedzieć, że taka fast foodowa jak te frytki. Ale nie o frytki chodzi tym razem. O co chodzi? Wiecie, jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Dlaczego ta dziewczyna nie powinna otwierać usty? Co takiego zjadła tam? Brzmi pytanie. Ewka, chuchni. Nie, nie zjadła tego.
1: Nie?
0: Ewa nie zjadła tego, co ta dziewczyna, i dlatego teraz będzie informowała o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: Okej, okay, możemy się tak umówić.
0: Tak? Uh-huh. Dużo się dzieje?
1: Właśnie kilka dobrych informacji mam, więc od nich zaczniemy.
0: A może na koniec? Nie, nie.
1: Może być tak, jak wolisz.
0: A jak wy wolicie? Na początek dobre, a potem złe? Czy
1: ja bym wolała na początek dobre.
0: Tak? No. No dobra. To tak jak tutaj podpowiadają za szyby, że no, a ja złe.
1: Okej. Okay. No to zróbmy głosowanie. Jest ile? Kto za złym, kto za dobrym?
0: Ja jestem za...
1: złe pierwsze.
0: Złe pierwsze.
1: I ja jestem za dobre pierwsze. A w reżyserce?
0: W reżyserce złe pierwsze.
1: A Ewelinka?
0: Też.
1: Dobra,
0: na koniec.
1: Zostałam przegłosowana. Niech widzisz? Będzie.
0: No. To się nazywa demokracja.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to w takim razie zaczynamy od A4, która wciąż jest całkowicie, nie całkowicie, ale prawie całkowicie zablokowana. Przejazd możliwy jest tylko na autostradzie pasem awaryjnym przy węźle Rzeszów Wschód. Tam przypominamy, w czasie porannego szczytu komunikacyjnego spadła z naczepy samochodu ciężarowego turbina wiatrowa i dlatego ruch w kierunku granicy państwa odbywa się tylko pasem awaryjnym. I tutaj jest problem z tym, że węzeł Rzeszów Wschód jest całkowicie wyłączony. Trzeba zjechać albo z autostrady węzłem Rzeszów Północ, albo Zachód. Jest też problem z S19, żeby na nią wjechać, i z drogą krajową numer 97. No to właśnie przez to, że tutaj w niefortunnym miejscu doszło do tego zdarzenia. Na miejsce musi przyjechać dźwig, który podniesie tę turbinę wiatrową z drogi. To niestety może zająć kilkanaście godzin w sumie. W związku z tym wieczorem albo nawet późnym wieczorem trasa zostanie odblokowana. Mamy też problemy jeszcze przez 7 minut na Krajowej 10 w Zachodniopomorskiem między Słuchaniem a Stargardem w Krąpieli. Tu trwa protest rolniczy. Droga jest blokowana na wysokości przejścia dla pieszych i ruch jest cyklicznie wznawiany co 15 minut. To 57 km tej trasy. Protest ma zakończyć się o 14. Oczywiście będziemy sprawdzać, czy tak jest. Droga krajowa numer 10 na Mazowszu Płońsk-Drobin. Tu wciąż zablokowana jest droga po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Objazd prowadzi przez Kucice na 439 km. No i te dobre informacje. Droga krajowa numer 11 jest odblokowana na trasie Kurnik-Miąskowo w Środzie Wielkopolskiej. Tu wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Obowiązywał ruch na przemian jednym pasem. Na szczęście szybko udało się tę trasę odblokować. I dobre informacje także z Leleszek. Tutaj już na 53 można przejechać bez problemów na trasie Olsztyn-Szczytno, a wcześniej zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga była początkowo całkowicie zamknięta, potem był ruch naprzemienny i teraz informacja o tym, że trasa została już otwarta. I jeszcze na koniec informacja z Dolnego Śląska, bo rano doszło tam do śmiertelnego w skutkach niestety wypadku na trasie powiatowej w Ujeźdźcu Małym. Tutaj jeden z kierowców busów, a zderzyły się dwa czołowo, zginął, trzy osoby inne trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo i tutaj droga była zablokowana. W tej chwili nie ma tutaj już żadnych utrudnień.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
0: No to wracam do tego pytania kulinarnego. Dlaczego ta dziewczyna nie powinna otwierać ust? Co takiego zjadła? Halo, halo.
5: Witam, dzień dobry.
0: Witam.
5: Marcin Szczecin.
0: Cześć, Marcin.
5: Oczywiście chodzi o sos czosnkowy. Pozdrawiam.
0: Chodzi o sos czosnkowy. To nie jest pełna odpowiedź, Marcinie ze Szczecina. To nie jest pełna odpowiedź nie tylko dlatego. Sos czosnkowy oczywiście wchodzi w grę, ale z czymś innym. Co takiego zjadła ta dziewczyna? Dlaczego nie powinna otwierać ust?
6: Gdzie

0: Za jedną minutkę będzie godzina 14. Informacja drogowa od Was, halo?
1: Witam, Wojciech z BMW.
0: Cześć, Wojtku.
1: Właśnie dojeżdżam do Wrocławia czwórką i stoi, bo była chyba stuczka tutaj na wysokości węzła Wrocław Wschód za zjazdem właśnie z MOP-u. To wszyscy stoją. Nie było takiej informacji. Pozdrawiam wszystkich kierujących.
0: Pozdrawiamy i dziękujemy za informację. Już była taka informacja. Dzięki Wam oczywiście w każdej drogowej sprawie możecie wykorzystywać aplikację. Nie wahajcie się, używajcie tej aplikacji. W ten sposób nam się będzie łatwiej podróżowała. Dziś piątek, pewnie będzie ciężko na niektórych drogach. O czym będziemy informować? Co 20 minut wracamy na drogi, a co godzinę informujemy o tym, co się dzieje z pogodą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Suwałkach, w tym momencie zaledwie 14 stopni, pokazują termometry na północnym wschodzie Polski i tam też, przypominam, na północnym wschodzie Polski, nie tylko na Suwalszczyźnie, ale i na Podlasiu, na północy Mazowsza, na Warmii, na Mazurach i na północy nawet Lubelszczyzny ostrzeżenia przed silnymi deszczami niespokojnymi z burzami. Wydali ostrzeżenia synoptycy oczywiście, natomiast najcieplej w Legnicy w tym momencie 25,2 kreseczki, powyżej zera na Dolnym Śląsku najcieplej i to cieplej niż przewidywali specjaliści od pogody, bo miało być do 25, a teraz już nawet 25 przekroczyliśmy. Po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie małe bądź umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Lokalnie słabe przelotne opady deszczu na zachodzie też mogą się zdarzyć, ale te mocniejsze opady deszczu i nawet miejscami burze z drobnym gradem

0: mogą zdarzyć się na wschodzie kraju i na północnym wschodzie kraju. Tam zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Wiatr natomiast dziś znacznie słabszy niż wczoraj. Słaby i umiarkowany, wieje z północy i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dlaczego ta dziewczyna nie powinna otwierać ust? Co takiego zjadła? Tutaj Ania Starnowa napisała. Szkoda, że napisała, nie zaśpiewała. Dziewczyno z kebabem, proszę nie otwieraj ust. Zgadzamy się za nią?
2: Dla jednej dziewczyna, dla znajomych baba zjadła se dzisiaj na obiad kebaba.
0: O,
2: pozdrawiam,
0: proszę bardzo.
2: Tomek
0: Siedl CX-90. Nie czuję, jak rymuje. Antek z Gryfina, Matit, czy też wiedział? Marek z Handlu Opex, Michał z trasy Beat Service z Krakowa. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o kebab.
3: Witam, pani zjadła kebaba, czarny Wójcik Łukasz.
0: Pozdrawiam, Łukaszu, kto jeszcze wiedział?
4: Cześć, z tej strony Ola i Marcin ze Skody.
0: Cześć.
4: Dziewczyna jadła kebaba z podwójnym sosem czosnkowym, dlatego miała nie otwierać ust. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich fanów Nocnego Kochanka.
0: Pozdrawiam was serdecznie, oczywiście to Nocny Kochanek. To Wojtek twierdzi, że to był kebab z cebulą, ale nie, to był kebab z sosem czosnkowym. Efekt ten sam w każdym razie, a może nawet mocniejszy.
5: Cześć.
0: Cześć.
5: Czy to chodzi o Nocnego Kochanka, co śpiewało dziewczynie, która zjadła kebaba? Pozdrawiam, Kasia ze Skody.
0: Pozdrawiam, Kasiu ze Skody. Oczywiście trafnie rozpoznałaś. Andrzej Strzewa też wiedział. Ewa i Magda także dziewczyny wpadły na to, że dziewczyna zjadła kebaba. Kto jeszcze?
6: Hej, oczywiście chodzi o dziewczynę z kebabem, czyli o kebaba.
0: Tak jest.
7: A, no właśnie, kebab jeszcze miałem dodać. Pozdrawiam.
0: No właśnie, kebab i sos czosnkowy, mieszanka wybuchowa, jak się okazuje. Dziewczyno z kebabem, jadła kebaba, Brian, Marta i Salim wiedzieli i napisali. Dziewczyna z kebabem, oczywiście, czy jestem pierwszy, pyta Tomek. Tomku, nie byłeś pierwszy, niestety. No niestety nie. Przed tobą jeszcze byli.
8: Halo, halo, szanowny redaktorzu. Przecież to Nocny Kochanek i chodziło o kebaba. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam serdecznie, no ale cóż, trzeba pozdrawiać kogoś, bo byłeś pierwszy. Byłeś pierwszy, w związku z tym wykorzystaj swoją szansę, pozdrawiaj serdecznie kogo chcesz. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy byli wcześniej przed Tomkiem pisząc, to ekipa z CPS, Andy DWR, Tomek Siedlec, Kamil z Kodżaka, Grzegorz z Mrągowa, a najszybszy był Tobo 123 spośród tych, którzy pisali. Czekam na pozdrowienia, oczywiście uruchomimy koncert życzeń. Wielkie brawa dla tych, którzy wiedzieli, że chodzi o kebab. A jak to brzmi?
9: Dziewczyno z kebabem, proszę nie otwieraj ust.
0: Skąd takie pytanie w ogóle się wzięło? Otóż dziś dzień frytek, dzień kebaba, światowy dzień kebaba, więc ten kebab trzeba było uczcić, zwłaszcza, że wielu Polaków sobie podjadam tego kebaba. Nie wiem, czy wiecie, ale kebab to najpopularniejszy fast food w Polsce. 3 minuty po godzinie, nie, prawie 4 po 14 jedziemy dalej. Zapraszam, Robert Kilen.

0: 10 minut po godzinie 14 wracamy na polskie drogi z Ewą Mierzejewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od S8 na Podlasiu, na trasie Ostrów Mazowiecka-Zambrów w Prosienice. Więc samochód osobowy uderzył w bariery. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale wiemy, że na 561 kilometrze jest zwężenie w kierunku Zambrowa. Złe informacje niestety z Krajowej Dziesiątki z Mazowsza. Tutaj bardzo długo utrzymują się utrudnienia na odcinku Płońsk-Drobin w Dzierżążni. No i wiemy dlaczego. Dlatego, że tutaj w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jedna osoba zginęła. Mieliśmy informację wcześniej o jednej osobie rannej.

0: I niestety jej życia nie udało się uratować i cały czas droga jest zablokowana. Na 439 kilometrze objazd prowadzi przez Kucice. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 62, to jest drugie utrudnienie na Mazowszu w tej chwili, między Wyszkowem a Łochowem w pobliżu miejscowości Gwizdały. Tutaj z kolei poprawiła się sytuacja. Droga nie jest już całkowicie zablokowana na 261 kilometrze, tylko jest zwężenie. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym i na szczęście tutaj w tej kolizji nikomu nic się nie stało. Dobre informacje na koniec z krajowej dwunastki, z trasy Piotrków, Trybunalski, Sulejów i z Przygłowa. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy, wskutek czego jedna osoba została ranna. Na szczęście trasę udało się szybko odblokować na 408 kilometrze. Tutaj wcześniej obowiązywał ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O tu proszę bardzo, ekipa z CPS, z tą cebulą to bym się nie zgodził, pisze cała ekipa, wciąż widzę jak kroczysz ulicami z cebulą między twoimi zębami. No tak, czyli kebab był z cebulą, z sosem czosnkowym i dlatego nie powinna otwierać ust, ale kebab to była
0: dobra odpowiedź
2: oczywiście. Za chwileczkę wrócimy do kebaba, bo będzie koncert życzeń kebabowy, natomiast nie wiem czy wiecie, Ewa to na pewno... chciałem powiedzieć, na pewno wie, bo ty na kulinariach się znasz. Wiesz, że jest coś takiego jak wskaźnik Big Maca, prawda? Na świecie.
0: Tak.
2: Wskaźnik Big Maca pokazuje zamożność społeczeństwa. W Polsce ten wskaźnik został zastąpiony wskaźnikiem kebaba. I mówię całkiem poważnie. Jest wskaźnik kebaba. Ile można kebabów kupić za przeciętną pensję? I okazuje się, że niestety to jest zła wiadomość dla nas, dla Polaków. Mniej, bo uwaga, w 2018 roku przeciętna pensja pozwalała kupić 208 kebabów. W 2021 218 kebabów mogliśmy kupić za przeciętną pensję, a dziś okazuje się, że zaledwie 205 kebabów. Więc tak naprawdę cena kebaba rośnie, a pensja nie tak szybko rośnie jak cena kebaba.
0: Czyli kebaby drożeją.
2: Tak, kebaby drożeją.
0: Jak paliwo.
2: Nie chcą tanieć, no w każdym razie. 205 sztuk tego przysmaku można kupić za przeciętną pensję. Tak wynika z wyliczeń. A teraz, jak powiedziałem, koncert życzeń kebabowy. Dlaczego kebabowy? Ano dlatego, że to było 1, 2, 3 właśnie za odpowiedź o kebabie. Pozdrawia pszczółkę Maję, Gucia i misia Uszatka. Oraz całe PRK, oraz nietypowo Artiego, Sato, Eduardo, Piotrka, Mańka z Rumi. No tak, to nietypowe dla Tobo, rzeczywiście. No to pozdrawiamy i jedziemy.

0: Już 21 minut po godzinie 14. To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu. My kierowców, a my lecimy teraz z wielką wyprawą maluchów. Etap Polski już się rozpoczął. Kuba Marcinowicz, Michał Górski jadą. O, nawet za
1: dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie i pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy na Krajowej 16, tą drogą właśnie podążamy w kierunku Olsztyna, a później Pisz i to będzie miejsce docelowe naszej dzisiejszej
0: trasy.
1: Czekaj,
0: muszę wziąć długopis.
1: Proszę bardzo, pan sobie notuje.
0: Pisz.
2: Nie pisze, a jest napisane.
0: Jeszcze nie jest napisane, bo nie wziąłem długopisu.
1: Więc dzisiaj Pisz będzie...
2: Ale poczekajcie, bo byliśmy już dzisiaj rano, najpierw byliśmy w Stróżej Górze, a potem byliśmy w Ostródzie i co zauważyłem, w obydwu tych miejscowościach czekały na nas lokalne maluszki. W Stróżej Górze dwa auta, jeden mocno przerobiony taki na pneumatycznym zawieszeniu Airride, a potem drugi taki już bardzo retro, klasyczny, ale w tej Ostrucie też stał maluch na parkingu.
1: I o tym maluchu z pneumatycznym zawieszeniem opowiemy wam jutro, więc słuchajcie także jutrzejszych naszych relacji z wielkiej wyprawy maluchów. Natomiast wczoraj mieliśmy fantastyczną przygodę, bo nie mieliśmy naszego radiowego samochodu, czyli nie jechaliśmy naszą radiową Toyotą goniąc maluchy, tylko goniliśmy maluchy dosłownie na samym końcu całego peletonu wielkim takim busem z lawetą, ten bus prowadzony przez Maćka Serafina. Obiecaliśmy wczoraj, że więcej opowiemy o jego sukcesach, o jego osiągnięciach. Kiedyś był absolutnie, naprawdę szalonym kierowcą motocyklowym, startował w wielu zawodach motocyklowych, w supermoto.
2: I przesiadł się na samochód po oczywiście różnych przygodach. Natomiast mieliśmy okazję z nim chwilę porozmawiać, bo w tym roku dokonał dużej rzeczy. Ale zanim do tego przejdziemy, to krótka zagadka. Jakbyście sobie wyobrazili państwo takie miejsce na świecie, na Ziemi, gdzie powstają najbardziej spektakularne onboardy, filmiki samochodowe. Gdzie by to było? Może będzie to podobna odpowiedź jak w moim przypadku Pikes Peak. Tam w 1988 roku słynny film z Ari Vatanenem, który wspina się tam do chmur, ale też i potem Ken Block, Sebastian Loeb, wielu kierowców tam jeździło i miało okazję się ścigać.
1: No to w takim razie, czym jest właśnie ten wyścig Pikes Peak? O tym odpowie Marcin Serafin.
3: Pikes Peak jest najtrudniejszym wyścigiem na świecie, najbardziej niebezpiecznym i najbardziej prestiżowym. Wszyscy kierowcy z całego świata marzą o tym, żeby tam wystartować. Nie jest to łatwe, dostanie się na ten wyścig jest bardzo trudnym zadaniem, natomiast w tym roku pierwszy Polak tam wystartował, no i to wystartował z bardzo dobrym rezultatem.
1: Właśnie jak wygląda ukształtowanie terenu, co dzieje się podczas tego wyścigu, bo to jest wyścig górski.
3: Tak, przede wszystkim start jest na wysokości 2800 metrów, a meta na 4300 metrów. To jest niesamowite, przejeżdżamy przez różne sekcje, myśmy mieli treningi kwalifikacyjne, treningi wolne podzielone na 3 sekcje. Sekcja dolna jest bardzo szybka, taka leśna, sekcja środkowa, to już się zaczynają przepaści, około 300 metrów przepaści. Ja nad tymi przepaściami jeździłem z prędkością około 180-190 na godzinę. Niesamowite uczucie dla kierowcy. To jest po prostu nie do opisania. Owszem, pierwsze dwa treningi człowiek o tym myśli, o tych przepaściach, o konsekwencjach, o tym, że może się coś złego stać. Natomiast później wchodzimy, ja wszedłem w taki rytm, gdzie tylko i wyłącznie myślałem o tym, żeby się skupić na trajektorii jazdy, na tym, jakie są zakręty, na punktach hamowania. Co jeszcze jest ciekawe tam? Punkty hamowania. Słuchajcie, od środkowej partii do mety to są tylko i wyłącznie skały. Tam nie ma możliwości zapamiętania sobie, gdzie hamować. A jedziemy pod górę, jest takich 6 albo 7 ślepych zakrętów, gdzie jedziemy, widzimy tylko niebo i za tym niebem w lewo jest zakręt, a tam jest później przepaść. I teraz kiedy mamy hamować? Na szczęście podpatrzyłem, bo niektórzy kierowcy, to już te stare wygi, oni sobie ustawiają takie kamienie przy drodze i ja sobie na te kamienie też jechałem. Po prostu to są punkty hamowania, gdzie możemy w tym momencie hamować. Bo przypomnijmy, w momencie, kiedy my zahamujemy za późno, no to lecimy tam na dół. No i może nas na wiosnę znajdą.

0: A jak w momencie, kiedy za wcześnie zahamujemy, no to wtedy tracimy czas, cenny czas. A tam są, proszę sobie wyobrazić, że ja ścigając się z Daijiro Yoshiharą, fabrycznym kierowcą Hondy, profesjonalnym i zawodowym kierowcą Hondy, na niektórych treningach, które miały te treningi 5, 7, 8 kilometrów, bo były podzielone na sekcje, myśmy mieli różnicę pół sekundy, sekundę. Ja z nim wygrywałem na niektórych treningach, on zresztą powiedział, że bardzo dużo krwi mu napsułem, a na całym wyścigu była różnica między nami 3 sekundy, 20 kilometrów i tylko 3 sekundy różnicy.
1: Wczoraj spędziliśmy 8 godzin w samochodzie, słuchając fantastycznych, bardzo barwnych historii Maćka Serafina. No to było naprawdę niesamowite przeżycie, to była wyjątkowa jazda. Dodatkowo mogliśmy obserwować, jak to wygląda z końca peletonu, od zaplecza, czyli cała wielka wyprawa maluchów.
2: Warto wspomnieć, że Maciek nie jedzie maluchem właśnie, choć przecież mógłby i brał udział wcześniej, we wcześniejszych wyprawach właśnie jadąc maluchem. On w tym roku jedzie busem z lawetą i pomaga i zbiera zawodników, którym się te maluchy psują. Także no, też bardzo ciekawa.
1: Jak wyglądał jego popis na Pinespeak, to o tym opowiemy na pewno jeszcze dzisiaj przed godziną 15.
3: No to łączymy się już za chwileczkę, już za momencik, w sumie za parę minut, a teraz jedziemy na wysokich obrotach z tiltem.

Okazuje się, że wlot z północnej obwodnicy Krakowa, czyli z S7 na A4 w stronę Rzeszowa, korkuje się, co tu raczej się nie przydarzało, informuje Toczek w aplikacji. Zdziwiony trochę nasz słuchacz. No, musimy być tak naprawdę przygotowani na wszystko w piątek, piąteczek, piątunio.

0: bo więcej nas na drogach i chyba wcześniej zaczynają się godziny szczytu. 14.30, Ewa Mierzejewska i najnowsze informacje drogowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jest jeszcze nowa S8. To jest trasa Włódzkiem, odcinek między węzłami Sieradz Południe, Sieradz Wschód. Tutaj po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Warszawy na 170 km. Mówię, że jeszcze raz S7, bo także na Podlasiu, na odcinku Ostrów Mazowiecka, Zambrów w Prosienicy. Potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, mamy zwężenie w kierunku Zambrowa. Jeśli chodzi o dziesiątkę w Zachodniopomorskiem, to tutaj dobre informacje. Zakończył się protest rolniczy w Krąpieli, czyli między Słuchaniem a Stargardem. Tam wcześniej droga była blokowana na wysokości przejścia dla pieszych. No i ta dobra informacja jest taka, że zgodnie z zapowiedzią o 14 ten protest się zakończył. Dobre informacje także z drogi krajowej numer 12 z Łódzkiego. Nie ma już problemów w ruchu między Piotrkowem a Sulejowem na wysokości miejscowości Przygłów. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy, wskutek czego jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch naprzemienny. Teraz można przejechać już bez problemów. Natomiast ruch naprzemienny obowiązuje nadal na drodze krajowej numer 62 na trasie Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Gwizdały. Tu po zderzeniu osobówki z ciężarówką droga była zablokowana całkowicie. Teraz na 261 kilometrze kierowcy jadą naprzemiennie. No i sprawdźmy rzeczywiście, jak jeździ się o tej porze po południowej obwodnicy Krakowa. Nie najlepiej, ale w ostatnich dniach bardzo duże korki na tym miejskim odcinku A4. Zacznijmy od jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Najpierw przed Balicami ruch zwalnia. Tam są prace remontowe, jest zwężenie, a później za Balicami już właściwie do samego węzła Kraków Południe. No i właśnie później A4 także spowalnia od Węgrzców Wielkich do węzła Kraków Wieliczka i tutaj rzeczywiście dziwne jest to spowolnienie i zazwyczaj o tej porze go nie ma. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Katowic, spowolnienie jest od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe. Korkuje się wjazd do Krakowa, ale wyjazd także 44 od Skawiny Siedziny. Mamy też korek przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego do Libertowa i to jest takie spowolnienie, a korek jest od miejscowości Gaj do Libertowa przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego i tutaj też prowadzone są roboty drogowe. Sama Zakopianka, jeszcze spowolnienie na jezdni w kierunku Zakopanego na wysokości Jawornika i później na tym podhalańskim odcinku już od Nowego Targu do Szaflar jest korek i później przy wjeździe do Zakopanego od strony Poronina także spore spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I po raz kolejny koncert życzeń w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Słuchamy.
3: O matko bosko, transportowa, naprawdę nie spodziewałem się, że będę pierwszy. A zatem z niesamowicie deszczowej południowej obwodnicy Warszawy w tym momencie moje najserdeczniejsze pozdrowienie przesyłam jak zwykle, standardowo, wszystkim tym niepozdrowionym oraz pani Krystynie, Halinie, Janinie, Ninie w jednej osobie. A pozdrowie kto? Wojtas z Fafikiem.
0: No dobrze, dla wszystkich, w jednej osobie, teraz.

0: sobie tu.
1: No właśnie, co my tu robimy? Cały czas wam towarzyszymy w trakcie jazdy. Ania Starnowa pisze, że się cieszy, że Wielka Wyprawa Maluchów zawita do Tarnowa. Będzie to we wtorek 14 lipca i na pewno pojawi się nasza słuchaczka, żeby podziwiać maluszki, wesprzeć szlachetny cel. A u nas Wyprawa Maluchów cały czas na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Kuba i Michał ponownie z nami. 14 lipca musicie się spotkać z Anią Starnowa. Słyszeliście?
2: Zapraszamy
3: serdecznie maluchów.
2: Koniecznie do naszej białej Toyoty zapraszamy. Proszę podejść, proszę witać i innych słuchaczy również zapraszamy bardzo serdecznie do
3: zdecydowanie
2: interakcji.
3: To ja jeszcze tylko dopowiem, że w Tarnowie powinniśmy być, tam to wydarzenie związane także z bezpieczeństwem.

0: Bezpieczeństwem ruchu drogowego zaczyna się od godziny 10 do 17. My z maluchami powinniśmy być tam między godziną 11 a 12. No ale oczywiście na antenie Polskiego Radia Kierowców będziemy Was na bieżąco o tym informować.
1: No dobrze, a tymczasem wróćmy do naszej opowieści z Maciejem Serafinem o tym, jak ten najbardziej niebezpieczny wyścig świata, za taki uchodzi, ale na pewno najbardziej spektakularny, wyszedł jemu.
0: No właśnie, bo z tego, co pewnie też widzieliście w internecie, chociażby gdy jeździł tamtejszymi drogami Ken Block, to jeździł po szutrze i wszystkie te filmy, najlepsze moim zdaniem, właśnie po takiej nawierzchni były, ten wyścig był prowadzony, a tu proszę bardzo, nawierzchnia się zmieniła.
2: Tam jest asfalt, ponieważ w pewnym momencie władze Colorado Springs dały ultimatum organizatorowi, ponieważ bardzo dużo kamieni i tego pyłu spadało na dół. To były wyliczone setki ton i oni powiedzieli, albo zrobicie tam asfalt i będzie ten wyścig asfaltowy, albo po prostu musimy zamknąć. A przypomnijmy, ten wyścig od 104 lat jest rozgrywany nieprzerwanie. Ani pierwsza wojna światowa, ani druga wojna światowa, ani wszystko, co się działo na świecie, dalej ten wyścig jest i nieprzerwanie go organizują.
0: Czy od tych 104 lat pojawił się tam wcześniej jakiś Polak?
2: Nie, tam byli wcześniej Amerykanie polskiego pochodzenia, bo myśmy nawet z organizatorem, zanim żeśmy opublikowali tą informację, że ja jestem pierwszym Polakiem w historii tego wyścigu, to pytaliśmy się i organizator nam jednoznacznie napisał, że tam nigdy nie było Polaka z biało-czerwoną flagą, który jest z polskim paszportem, z polską licencją i przy jego nazwisku na liście startowej widnieje polska biało-czerwona flaga. Także historyczny moment, pierwszy Polak, który ukończył przede wszystkim wyścig. Myśmy mieli w założeniu to cały czas, żeby ukończyć, bo i organizatorzy, i zawodnicy tam tłumaczyli nam, słuchajcie, jak osiągniecie metę, to już jest dla Was sukces, bo tam jest bardzo ciężko po prostu dojechać ze względu na hipoksję, ze względu na warunki, które tam panują, ze względu na to, że bardzo, bardzo ciężko jest. No przypomnijmy, tam na szczycie jest 500 hektopaskali i powietrze jest tak rozrzedzone, że te samochody osobowe, jak myśmy tam jeździli, ten samochód osobowy w ogóle nie jechał. Ja nawet mam filmiki takie, że daje pełny gaz, a on tak jakby był na ręcznym zaciągnięty. Po prostu niesamowite warunki i w ogóle osiągnięcie mety to już jest duży sukces. No myśmy osiągnęli, nie dość, że osiągnęliśmy metę, no to osiągnęliśmy też bardzo dobry czas, ponieważ od 2018 roku nie był pobity rekord w samochodach napędzaną na przednią oś. Moja Honda jest napędzana na przednią oś i ten rekord wynosił 10 minut 48 sekund, a ja zrobiłem 10 minut 36, więc o 12 sekund pobiliśmy rekord, który nie był pobity od 2018 roku. No więc to już jest bardzo duży sukces.
0: W przyszłym roku jedziesz po zwycięstwo?
2: Oczywiście. W przyszłym roku już w tej chwili, zaraz tydzień po wyścigu już żeśmy zaplanowali, co będziemy zmieniać w samochodzie. Samochód już w tej chwili płynie do Polski i zmieniamy bardzo dużo, tam rzeczy musimy zmienić. No jedziemy przede wszystkim pobić rekord, bardzo mocno pobić ten rekord w Polsce, żeby przez lata nikt tam nie pobijał. Poza tym chcemy tam zagościć częściej, ponieważ organizatorzy i w ogóle cała społeczność państwa ich bardzo nas polubiła. Myśmy pomogli innej załodze wystartować w wyścigu. To było bardzo wzruszające, bardzo, bardzo szlachetne z naszej strony. Dlatego oni chcą, żebyśmy tam przyjeżdżali co roku. Oni już nam zagwarantowali, że nie musimy się martwić o miejsce, czy będziemy zakwalifikowani, czy nie. My tam po prostu będziemy, ze względu na to, że zostawiliśmy po sobie bardzo dobre wspomnienia i bardzo dobre rezultaty.
0: Bardzo mocno będziemy trzymać kciuki za Maćka Serafina. No i oczywiście będziemy przyglądać się jego startom. To jest zdecydowanie człowiek, i na pewno to potwierdzisz, który potrzebuje adrenaliny. On, gdy nie ma takich emocji związanych ze ściganiem, z prędkością, z ekstremalnymi doznaniami, po prostu jakby, no to inny człowiek. No,
1: jakiś ginie w oczach.
0: Osowiały, jakiś smutny, jakiś bez energii, nie wiem, co się z nim dzieje.
1: Dołączył do ambasadorów Wielkiej Wyprawy Maruchów w tym roku, właśnie po tym swoim wyczynie. A przypomnijmy, tam już i Rafał Sonik, Kajetanowicz, Maciej Wisławski, Gosia Prus, Gosia Artesta, więc no takie osoby, które w tym polskim świecie motoryzacyjnym już mają mocną pozycję i też dołączają do nas na różnych etapach tych wycieczek. Także no dziękujemy, cieszymy się, że Maciej tutaj dołączył.
0: I przypominamy, że Wielka Wyprawa Maluchów jedzie charytatywnie po to, żeby zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. To jest pomoc psychologiczna, ale i nie tylko. O tym jeszcze na pewno będziemy mówić. Przypominamy, że 15 lipca zameldujemy się na rynku głównym w w Krakowie, więc kto tylko ma ochotę, serdecznie zapraszamy. Proszę także śledzić naszą całą trasę, bo jeszcze sporo ciekawych miejsc odwiedzimy. Między innymi jutro wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto. Maluchy wjadą na piknik lata z radiem, czyli do naszej starszej siostry Jedynki.
3: W każdym razie codziennie na antenie PRK Polskiego Radia.

0: Jak kierowców Wielka Wyprawa Maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski jadą z nami. Po godzinie 17 będziemy się słyszeć jeszcze, ale zdaje się w nieco innej sprawie.
1: Tak jest, zajrzymy na nasz kanał YouTube'owy, czyli kolejny odcinek naszego motoryzacyjnego serialu na części.

0: A jeśli mogę zapytać, jak tam sytuacja na jedynce okolice Nowych Marsów w kierunku Gdańska? Według nawigacji korkuje się na robotach drogowych i lepiej jechać przez 91. Potwierdzicie to? Jeszcze 109 km do weekendu. Takie pytanie w aplikacji. Mówiliśmy o tym już zresztą jeden z naszych słuchaczy, to bo 123, jakąś godzinę, nawet więcej niż godzinę temu informował, że za węzłem Nowe Marsy roboty drogowe w kierunku Gdańska na jedynce. Tam zwężenie jest do jednego pasa i w związku z tym wówczas korek miał 1,5 km. Teraz jak słychać, nawigacja już, no właśnie, już sugeruje tą 91, czyli korek jest dłuższy, czyli może jednak lepiej tą 91. Co ty myślisz na ten temat, Ewo?
1: Ja myślę, że tak, bo nie widać tu na 91 żadnych problemów, a to spowolnienie w tej chwili ma 11 km.
0: No to skoro 11 km ma spowolnienie, to z pewnością 91 wolniej, znaczy w sensie typu prędkość maksymalna wolniejsza niż na autostradzie, tak. ale co nam z prędkości maksymalnej na autostradzie, jak stoimy? Za 10 minut będzie godzina 15, wyjeżdżamy ponownie na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach, poza tym, że gęstnieje ruch w miastach, w zasadzie w ciągu ostatnich 20 minut niewiele się zmieniło. Sprawdźmy, jak o tej porze poruszamy się po Warszawie i czy jest bardzo trudno. No, najłatwiej nie jest, no ale mamy typowy piątek, więc korek w tej chwili jest już od Bemowa do Marymontu. To na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Mamy też dość długi korek w Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do S8 i w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa, a później S8. W przeciwną stronę sytuacja wygląda dużo lepiej. Już jest także bardzo duże spowolnienie na S2, na jezdni w kierunku Terespola od węzła Lotnisko praktycznie do węzła.

0: Węzła Opacz i w przeciwną stronę mamy też na wysokości węzła Warszawa Południe dość długie spowolnienie, później na dojeździe do węzła Konotopa i później po wyjeździe z Warszawy A2 w kierunku Wiski, tak na przykład, czy oczywiście dalej jadąc Poznania, długie spowolnienie od Kotowic do Duchnic. No i to jest taka tradycyjna sytuacja w piątek po południu, po prostu duży ruch przy wyjeździe z miasta w kierunku zachodnim. Na S17 widzę też na dojeździe do Garwolina dość duże spowolnienie na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj nie mamy informacji o tym, czy coś tam się dzieje i wygląda po prostu na to, że jest duże natężenie ruchu, bo informacji o poszkodowanych czy o jakiejś kolizji zdarzeniu nie mamy. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o dwóch problemach w ruchu na S8. Po pierwsze na wysokości Sieradza między węzłami Południe i Wschód w tym mieście ze względu na awarię ciężarówki jest zwężenie w kierunku Warszawy, a na S8 na granicy Podlasia i Mazowsza między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem w Prosienicy, potem jak samochód osobowy wjechał w bariery. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mamy zwężenie w kierunku Zambrowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.
5: O wow, pisze ekipa z CPS. 11 km, no to już jedziemy 91. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, aplikacja działa, możecie pisać, możecie nagrywać, możecie informować o tym, co się dzieje na drogach, możecie pytać. Jeżeli będziemy potrafili pomóc, to na pewno pomożemy. Pomożecie? Pomożemy. Za 7 minut będzie godzina 15. Ruszamy w stronę 15. O 15 jak zwykle u nas wiadomości pogodowe.

0: A4 465 km w kierunku Rzeszowa. Duży zmienia koło na pasie awaryjnym od strony pobocza, więc uważajcie. Dziękujemy pięknie za informację, Toczku. 15 minęła, więc kolejne informacje pogodowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w tym momencie w Zamościu. Proszę bardzo, padwa północy.

0: A tak chłodnawo. 15 stopni, niecałe 14,9 dokładnie w Zamościu, nawet w Suwałkach cieplej. 15 stopni, bez żadnych dodatków. W każdym razie 15 w Suwałkach, 14,9 w Zamościu. Generalnie na wschodzie Polski, na północnym wschodzie jest chłodnawo. Na zachodzie natomiast dość ciepło, 25 i jedna kreseczka powyżej zera w Słubicach. W tym momencie Słubice najcieplejsze. Troszkę chłodniej w Legnicy, ale i tak na zachodzie i na południowym zachodzie najcieplej. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i małe na zachodzie, przejściowo wzrastać będzie do dużego, natomiast na wschodzie z kolei zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, miejscami burze z drobnym gradem nawet mogą się zdarzyć, zdaniem synoptyków. Wiatr słaby i umiarkowany nam dziś towarzyszy w trakcie jazdy, północny i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jedziemy razem w stronę weekendu, w piątek, piąteczek, piątunio. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilena.

0: Cześć, Robercie, pisze artist Ząbek na S7 na 16 kilometrze w kierunku Warszawy. Zaraz za zjazdem na Waplewo są roboty drogowe, zwężenie do jednego pasa. Koreczek kilometrowy, jedzie się bardzo powoli, pisze Arti. Przypomnę raz jeszcze, na S7 na 16 kilometrze w kierunku Warszawy, zaraz za zjazdem Waplewo te roboty drogowe i zwężenie do jednego pasa. A co się dzieje na pozostałych polskich drogach? Ewa śledzi wszystkie trasy w Polsce. Właściwie nie, nadużyłem troszeczkę, prawda? Nie wszystkie, tylko...
1: No te największe, te na których jest największy ruch.
0: 10 minut po godzinie 15. Gdzie jest ruch, a gdzie tego ruchu mniej? O tym już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 11 w Zachodniopomorskiem na trasie Lotyń-Miękowo. Tutaj pojawiły się problemy w ruchu między właśnie Lotyniem a Miękowem w pobliżu Turowa. Na 121 kilometrze poważne zdarzenie. Samochód osobowy i motocykl zderzyły się ze sobą. 3 osoby zostały ranne. Droga jest w tej chwili całkowicie zablokowana na 121 kilometrze. Na S8 w Łódzkiem bez zmian. Na wysokości Sieradza między węzłami Południe i Wschód w mieście. Tutaj po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Warszawy na 170 km. Za to na S8 na granicy Mazowsza i Podlasia między Ostrowią a Zambrowem odblokowano odcinek w Prosienicy. Tam wcześniej było zwężenie w kierunku Zambrowa. Potem jak samochód osobowy uderzył w barierę, to 561 km.

0: Kilometr. Przedłużają się utrudnienia na Krajowej Dziesiątce na Mazowszu między Płońskiem a Drobinem. A to wszystko dlatego, że dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci rannej osoby. To jest dzierżążnia. Tutaj rano zderzyły się trzy samochody. Zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. Była jedna osoba ranna. No i właśnie dostaliśmy informację, że ta osoba zmarła. Na 439 kilometrze droga jest całkowicie zablokowana i to od godziny prawie 7:50 wtedy doszło do tego zdarzenia drogowego i tutaj no po prostu skutki usuwania tego zdarzenia się przedłużają. Natomiast przypominam także o tym i tutaj niestety ta sytuacja będzie się utrzymywać do późnego wieczora. Chodzi o autostradę A4 i węzeł Rzeszów Wschód, który jest wyłączony z ruchu. Tutaj ruch w tym miejscu odbywa się tylko pasem awaryjnym, a to wszystko przez to, że między węzłami Rzeszów Wschód i Północ doszło do takiego nietypowego zdarzenia. Z samochodu ciężarowego spadła turbina wiatrowa, która była przewożona przez ciężarówkę właśnie i z tego powodu zablokowała prawie całkowicie przejazd. Można przejechać tylko pasem awaryjnym w tym miejscu. Na miejscu będzie pracował dźwig i na czas usuwania tego elementu z drogi autostrada będzie całkowicie zablokowana w kierunku Korczowej. Na razie w kierunku wschodnim w tym miejscu przejechać można tylko pasem awaryjnym i też nie można wjechać na S19, na 19 i na drogę krajową numer 97. Działają za to oczywiście te węzły obok, czyli węzeł wschód, zachód na przykład, albo północ. No, ruch naprzemienny na Krajowej 62 to ostatnie utrudnienie z tych poważniejszych na trasie Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Gwizdały. Tu po zdarzeniu osobówki z ciężarówką droga jest częściowo zablokowana na 261 kilometrze. Na szczęście w tej kolizji nie było poszkodowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 15. Adrian w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców się pyta, jak to tam z Janowa Lubelskiego do Niska na S19. Bardzo dobrze, Adrianie, nie ma żadnych utrudnień według mnie, tylko bym nie zjeżdżał na 19, tylko dopiero za Sanem zjechałbym z S19 na Wolinę i Racławice i w ten sposób dojechał do Niska. Wtedy będziesz miał przyjemność podróżowania oczywiście z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: W każdej drogowej sprawie oczywiście zabieramy głos w różnych dyskusjach na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziś zauważamy kolejną, no powiedziałbym, niepokojącą tendencję, mianowicie, jak to określić? Dobra, powiem wprost, bandyterkę, jeżeli chodzi o hulajnogistów, jazda na jednym kole po ulicach, ścieżkach rowerowych, blokowanie samochodów, nawet 100 km na godzinę odblokowanymi hulajnogami, wyprzedzanie na pasach, przejeżdżanie przez te pasy, straszenie pieszych i tak dalej, i tak dalej. A w nocy z soboty na niedzielę odbył się kolejny nielegalny zlot grupy Warsaw Mob. To jest taka społeczność młodych osób jeżdżących na elektrycznych hulajnogach, na motorowerach, na motocyklach elektrycznych. Jej członkowie chwalą się w internecie drogową bandyterką urządzaną na warszawskich ulicach. Ale nie tylko na warszawskich ulicach, również w Gdańsku takie rzeczy się zdarzają, jak jeżdżenie pojezdni, slalomem, blokowanie samochodów, jakieś wulgarne okrzyki i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl, jest z nami. Dzień dobry, Łukaszu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No, czy polskie prawo znów nie nadąża? Bo jeżeli chodzi o te nielegalne wyścigi samochodowe, czy rajdy na eskach, czy autostradach, to już chyba ich mniej. Teraz wszystko przenosi się na ścieżki rowerowe?
1: Ja bym powiedział, że nie nadąża rozum rodziców, bo ja nie winię tych nastoletnich użytkowników tych sprzętów elektrycznych, nie winię dzieci, tylko winię ich rodziców, którzy kupują im sprzęty po kilkanaście tysięcy złotych. Są to sprzęty, na których sami się mogą zabić, na których mogą zrobić krzywdę inne. Są to sprzęty nielegalne bardzo często, nie mogą się nimi poruszać bez rejestracji, OC i uprawnień.
0: No a jednak się poruszają bez rejestracji, tak, i bez uprawnień.
1: No i policja, ponieważ stało się to uciążliwe dla ludzi, zaczynamy to zauważyć, stało się to problemem społecznym. Od jakiegoś czasu widzę, że policja rozpoczęła takie akcje i przyjrzała się temu problemowi. Zatrzymuje tych młodych ludzi, sprawy zaczynają trafiać do sądów rodzinnych i to bardzo dobrze. Gdzieś tam w tle mamy już przygotowaną nowelizację, która jest na pewnym etapie opiniowania. I ta nowelizacja prawa uderzy w sprzedawców i importerów hulajnóg elektrycznych, które oferują jako hulajnogi elektryczne, one nimi nie są, ponieważ konstrukcyjnie nie mają ograniczenia do 20 km na godzinę. Więc to się za chwilę uporządkuje. Tam transportowy dozór techniczny będzie pilnował tego rynku, jak się to prawo zmieni. Oraz straże miejskie, gminne zyskają prawo do kontroli takimi mobilnymi hamowniami tego rodzaju sprzętów, czyli też tych elektrycznych rowerów, które nie są elektryczne.
0: A te mobilne hamownie, to one już są, czy dopiero będą?
1: No nie ma, bo jak rozumiem, no gdzieś tam pilotażowo gdzieś kupiono w Krakowie coś takiego, no ale dopiero jak straże miejskie dostaną prawo, to będą wiedziały, że miasta, że mogą to kupić na wyposażenie swoim strażnikom, bo będą miały prawo do kontroli. Myślę, że to się pod koniec tego roku pewnie zacznie wydarzać. No i właśnie jak rozmawiamy teraz o audycji, to oderwaliście mnie od pisania tekstu, bo dzisiaj zostało opublikowane na szybko nowe prawo i ono uderzy w sprzęty takie jak hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego i to już nie tylko w te, które jeżdżą za szybko aktualnie, bo niektóre z nich można modyfikować oprogramowaniem przecież, tylko uderzy to w każdy rodzaj takiego sprzętu, który w ogóle fabrycznie daje możliwość, czyli programowego tuningu, czy
0: dobrze,
1: też wymiany.
0: I to mówisz, że dzisiaj to się stało? Dziś wchodzi w życie to prawo?
1: Nie, nie. Dzisiaj opublikowano projekt nowelizacji. Projekt. Ona jest na etapie uzgodnień społecznych też i opiniowania, ale widzę, że ministerstwo przyspieszyło, to znaczy ten jeden projekt gdzieś tam się toczy, a tutaj na szybko dopisano do innego projektu taką zmianę, żeby wykluczyć z dróg sprzęty, które w ogóle dają potencjalnie możliwość zmiany ustawień, czy tuningowania takiego, żeby one miały za dużo mocy i za dużo prędkości. To będą sprzęty nielegalne na polskich drogach, mimo tego, że będą miały akurat ustawienie takie do 20 km na godzinę. Chodzi o to, że przy policji czasami no, te dzieciaki mogą ustawić sobie, że to jedzie nie więcej niż 20 km na godzinę, ale pstryknięciem kilkoma klawiszami za chwilę po kontroli mogą to przestawić, że 60 na godzinę. To będzie

0: po prostu założenie takich przemian będzie nielegalne.
1: No i jeżeli ktoś, jeżeli policjant zobaczy ten sprzęt, skontroluje tego młodego człowieka czy starszego człowieka, no to co się będzie działo? Bo w Szwecji wiem, że konfiskata tego typu sprzętu jest zapisana w prawie. Jak to będzie w Polsce?
0: Na razie wszystkie jakby te nowelizacje polskie prowadzą do wniosku, że będzie to się toczyło w ten sposób, jaki się toczy obecnie, czyli że jeśli będzie młody człowiek jechał czymś, co nie spełnia wymogów ustawowych hulajnogi, czy jest motocyklem elektrycznym, ale nie zarejestrowanym, no oczywiście będzie nakładana kara na jego rodziców i kierowana sprawa do sądu rodzinnego. I ponieważ są to projekty, nad którymi dopiero społecznie będziemy rozmawiać, prawo się tworzy wspólnie, tylko Polacy rzadko partycypują w tworzeniu tego prawa, lobbyści tak, ale naród nie. Mam nadzieję, że można będzie w konsultacjach społecznych dodać coś takiego. Ja uważałbym za wskazane i słuszne. Jeśli coś jest nielegalne, niezarejestrowane, nieopłacone, taka hulajnoga czy cross elektryczny, żeby policja miała prawo to konfiskować, tak samo jak konfiskuje samochody pijanym kierowcom, tylko w odróżnieniu od samochodów, które potem się sprzedaje i Skarb Państwa na tym zarabia, to jest sprzęty po prostu, moim zdaniem, wyjmując z nich baterie, powinniśmy wkładać do niszczarek na skupach złą. Nie niszczyć i tyle.
1: Co o tym sądzicie? Łukasz Zboralski wróci jeszcze na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Porozmawiamy o tym zjawisku, które cieszy mnie. Nie ukrywam to, że już ustawodawca zauważył to zjawisko i szybko pracuje nad zmianą przepisów. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl, będzie naszym gościem ponownie za parę minut, a wy oczywiście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, możecie się wypowiadać na ten temat w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: 29 minut po godzinie 15. Everybody dance, clap your hands. Przed momentem na antenie Perka Polskiego Radia My Kierowców przypomniała mi się taka sytuacja na występie, podczas występu jednego z polskich zespołów rockowych. Wokalista tego zespołu tak się rozbrykał na scenie, że, że po angielsku zaczął, wiesz, do publiczności and now everybody, nie? I publiczność patrzy na niego i nie zrozumiała, o co chodzi. I on powie, everybody, znaczy wszyscy razem.
1: Okej.
0: No, i wtedy zaczęło się.
1: Okej. Everybody, wszyscy razem.
0: No właśnie. Everybody, wszyscy razem. Słuchamy PRK, Polskiego Radia Kierowców i tego, co ma do powiedzenia Ewa Mierzejewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A sprawdźmy na początku, jak jedzie się po Trójmieście o tej porze. Tutaj przypominam o tych pracach drogowych na wysokości za węzłem Nowy Marzy do Warlubia mniej więcej. Tutaj to nie chcę powiedzieć, że to jest taki krzywy korek, bo nie jest, bo ten korek jest tak na odcinku 3 km, ale niestety jest długie spowolnienie, więc ono znacznie wydłuża przejazd na jezdni w kierunku Gdańska. W tej chwili to spowolnienie ma około 10 km, więc być może warto skorzystać z drogi krajowej numer 91, na którą zjeżdżamy na węźle Nowe Marzy. Poza tym już na tej trasie A1 do Gdańska sytuacja wygląda dobrze, ale chociażby są już spowolnienia na dojeździe do bramek w Rusocinie. Tutaj od Rusocina

0: Cina do Juszkowa, spowolnienie na jezdni w kierunku Gdańska. W przeciwną stronę zresztą także się korkuje. I tutaj nie jest dobrym pomysłem, żeby objechać 191, bo ona też jest zakorkowana i to na trasie i od Gdańska do Pruszcza i od Pruszcza do Gdańska także. Jak już wjedziemy do Trójmiasta, mamy spowolnienie od węzła Borkowo do węzła Kowale, to jest fragment S6 na jezdni w kierunku Gdyni i później na wysokości Matarni także. Potem jedzie się już całkiem dobrze, w przeciwną i mamy jeszcze spowolnienie do węzła Chylonia. W drugą stronę, czyli jadąc od Gdyni i Rumi w kierunku Gdańska, spowolnienie na wysokości Chważna, później na dojeździe do węzła Osowa, ale to spowolnienie nie korek, więc widać, że samochody jadą tylko wolniej. W Śródmieściu Gdańska 91 także z dużymi spowolnieniami i przy wyjeździe z Gdańska na wysokości Oruni także się korkuje i później już do samego Pruszcza w sznureczku jadą samochody. No i droga krajowa numer 89, tu też trudna sytuacja na odcinku od Letnicy do S7 korki spowolnienia, także w tunelu pod Martwą Wisłą to spowolnienie na pewno także występuje. I jeszcze przypominam o pracach drogowych na styku dziesiątki S10 od Małej Nieszawki do Torunia. Tutaj na wysokości Podgórza też trudna sytuacja spowolnienia i korki w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Piszecie w aplikacji, że takie rzeczy, o których mówimy, zdarzają się. Ostatnimi czasy, pisze Jacek, rośnie zjawisko szaleństwa na drogach na elektrycznych hulajnogach. Sam byłem świadkiem takich

0: zdarzeń. Jacek, nasz słuchacz, opisuje, że jechał późnym wieczorem zatankować samochód na ograniczeniu do 50 km na godzinę na drodze jednojezdniowej. Po jednym pasie w każdą stronę wyprzedził mnie, jadąc pasem pod prąd. Chłopak bez kasku na głowie, bez kamizelki, na elektrycznej hulajnodze. Jechałem na tempomacie 50 na godzinę, pisze nasz słuchacz. Ach, hulajnogista łyknął mnie jak pelikan świeżą rybę. No właśnie, miałem go w zasięgu 3-4 sekundy, no to ile jechał? 70-80 na godzinę taką hulajnogą. Rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają nie tylko w Warszawie. Czytam też, że w Elblągu takie rzeczy w ostatni weekend miały miejsce. Zaczęło się od ryzykownej jazdy na jednym kole. Patrol elbląskiej policji zauważył 16-latka jadącego hulajnogą elektryczną, postanowił go zatrzymać. Nie zareagował ten młody człowiek na polecenia funkcjonariuszy, próbował odjechać, popełnił kilka wykroczeń, jechał m.in. hulajnogą elektryczną po jezdni pod prąd, czyli to samo co w Warszawie, co nasz słuchacz zauważył. Jak się okazało, nastolatek nie miał karty rowerowej, wymaganych uprawnień, a poza tym jeszcze alkohol w organizmie, jak się okazuje. Takie rzeczy się zdarzają. Z nami ponownie Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl. Łukaszu, wróćmy do hulajnog. Powiedziałeś, że te hulajnogi staną się nielegalne. Już są nielegalne oczywiście, ale nowe prawo weźmie się za sprzedawców. Ja nie bardzo tak naprawdę potrafię sobie ułożyć to w głowie. Dlaczego w takim razie można rzeczy nielegalne sprzedawać legalnie w Polsce do tej pory?
1: Bo państwo nasze w wielu obszarach jest dysfunkcyjne. Mhm. Jakoś to nie mamy tego poukładanego. Oczywiście być może za słabo działa na przykład, nie wiem, UOKiK. Skoro mamy taką instytucję, która powinna chronić konsumentów, to ona już powinna wedrzeć się do importerów i sprzedawców online sprzętów, które są opisane niezgodnie z tym, co jest oferowane tak naprawdę. Być może to UOKiK powinien wejść do firm, które stworzyły sobie wypożyczalnie tak naprawdę motorowerów elektrycznych, które przedstawiane są jako rowery elektryczne, mm-hmm. i są masowo wypożyczane tym wszystkim obcokrajowcom, którzy zaczynają pracę na tej kurierce spożywczej. Przecież to jest do skontrolowania i do wyłapania w moment, ale nikt się nie pochylił z żadnej instytucji, więc że przeznaczy do tego część ludzi z instytucji, która się nazywa Transportowy Dozór Techniczny, że to tam będzie ośrodek kontroli nad tymi wszystkimi nowościami elektrycznymi.
0: No właśnie, mam nadzieję, że to wszystko zacznie działać rzeczywiście i będzie bezpiecznie na polskich drogach. Posłuchajmy, co nasi słuchacze mówią o tym. Halo, halo.
2: Dzień dobry. Ja jestem za tym, żeby się wziąć za te hulajnogi, które jeżdżą jak chcą. Natomiast pytanie, czy nie można się wziąć kompletnie i za rowerzystów, ponieważ wszyscy z nas doskonale widzieli, nas zapewne nieraz, jak rowerzysta jedzie po ścieżce dla rowerów, nagle wjeżdża na przejście dla pieszych, przyjeżdża skrzyżowanie i znowu wjeżdża na drogę i potem sobie jeżdżą jak chcą. Jestem za tym, żeby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, którzy wjeżdżają, czy rowerem, czy hulajnogą, czy czymkolwiek innym, mieli do tego stosowne, po pierwsze, uprawnienia, a po drugie ubezpieczenie, tak? Ponieważ jak dojdzie do kolizji, zdarzenia, no to co my mamy? My jako kierowcy samochodów, którzy spełniają te ubezpieczenia i rejestracje i są identyfikowalni, co my mamy zrobić z takim gościem, który się zapakuje i zniknie?
0: No właśnie, te rejestracje takich pojazdów i ubezpieczenie OC to nie pierwszy postulat naszych słuchaczy. Co ty o tym myślisz, Łukaszu?
1: No, musielibyśmy dojść aż do rejestrowania i ubezpieczenia pieszych, którzy są też użytkownikami ruchu drogowego, ale już poza żartem, akurat rowerów nikt nie rejestruje i uważam, że to one nie stwarzają, rowerzyści nie stwarzają takiego problemu, jak ludzie rozpędzający się do 60 na godzinę w mieście na tych elektrycznych wynalazkach, bo rzadko, ja wiem, że rowerzyści też jeżdżą szybko, ale umówmy się, rzadko spotykam kolarza mknącego między ludźmi na chodniku. Natomiast ten problem jest powszechny i tu pewne kraje się zdecydowały na takie ruchy. U nas tego nikt nawet nie projektuje w przepisach. To sięga trochę jeszcze głębiej. Nie będę opowiadał już tego, że my tak naprawdę nie wypełniamy rozporządzeń unijnych, które tam klasyfikują te sprzęty jeszcze trochę inaczej i tak moglibyśmy także. W związku z tym Niemcy, którzy tak to przyjęli zgodnie z taką klasyfikacją, na hulajnogi elektryczne wymagają OC i tablicy rejestracyjnej. Czyli tam trzeba mieć ubezpieczone, opłacone ubezpieczenie. To pośrednio rozwiązywałoby też problem na przykład tych wszystkich hulajnóg z siedzonkami, które na przykład mogą jeździć wolno, ale są nielegalne w Polsce, bo z definicji nie są hulajnogą, ponieważ mają siedzonko, a przecież byłyby rozwiązaniem dla wielu seniorów, które mogłyby pomóc powoli, ale zgodnie z prawem dojechać sobie

0: iść tą drogą dla roweru czy chodnikiem.
1: No właśnie, wymaga to niewątpliwie poprawy, to zjawisko się nasila. Ja myślę, że to taka, nie wiem, taka powiedzmy subkultura polegająca na tym, że jak coś jest zakazane, to jest zakazany owoc lepiej smakuje, no to... prawda?
0: No myślę, że dlatego ja nie winię dzieci. Dzieci i nastolatki mają taki rozwojowy moment, w którym przekraczają granice społeczne. To jest nawet od punktu psychologicznego pożądane. Dzieci, które łamią pewne normy w określonym zakresie, oczywiście nie skrajnie, lepiej się rozwijają niż dzieci, które tego nie robią. I to psychologia mówi nam rozwojowo od dawna. Natomiast no to nie może, ich przekraczanie barier, ich zabawa nie może być kosztem ludzi starszych, ludzi z dziećmi, którzy wychodzą na chodnik i się teraz boją w dużym mieście pójść sobie z dzieckiem na rowerku na chodniku, bo może w niewiesiach ktoś to jedzie 80 na godzinę i to skończy się tragicznie.
1: No właśnie, co z tego będzie, kiedy to prawo, Łukaszu, o którym mówiłeś, ten projekt ma szansę wejść w życie i czy ma szansę wejść w życie?
0: Projekt, który uderzy w importerów i sprzedawców, myślę, że powinien wejść jeszcze w tym roku, jeśli rząd to dokończy. Natomiast projekt, który wyklucza z legalności sprzęty, które w ogóle mają możliwość modyfikacji, zacznie działać dopiero od 2027 roku, czyli dla sprzętów kupowanych po tym terminie. Rząd chce być łaskawy dla tych ludzi, którzy już kupili te sprzęty, żeby nie były nielegalne. No nie wiem, jak to będą rozróżniać.
1: Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Na pewno będziemy na ten temat jeszcze mówili na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców w Wysokich Obrotach. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl był z nami. Dziękuję, Łukaszu. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.

0: Za 11 minut będzie godzina 16, cały czas na wysokich obrotach. Jak słyszycie, czas na motoryzacyjną zagadkę w wysokich obrotach do hulajnóg, do tego problemu wrócimy po godzinie 16, ale teraz troszeczkę uruchommy sobie szare komórki. One się przydają na polskiej drodze. Rozwiążmy zagadkę motoryzacyjną. Dziś... według mnie trudna zagadka. Wczoraj myślałem, że jest łatwa, okazała się trudna. Dziś myślę, że jest trudna. Mam nadzieję, że się okaże łatwa. Ale posłuchajcie, chodzi dziś o markę samochodu. Jak z nazwy marki tego samochodu usuniemy nazwę sportowego Roadstera Mercedesa, to Anglikowi zostanie jedynie herbata.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz, proszę bardzo. Jak z nazwy marki tego samochodu usuniemy nazwę sportowego Roadstera Mercedesa, to Anglikowi zostanie jedynie herbata. O jaki model, nie model, przepraszam, o jaką markę samochodu chodzi dzisiaj? Jeżeli wiecie, wpadliście, Ewa, widzę po twarzy,
1: myśli,
0: że nie,
1: także myśli,
0: to już możecie wysyłać odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze, jak z nazwy marki tego samochodu usuniemy nazwę sportowego Roadstera Mercedesa, to Anglikowi zostaje jedynie herbata. O jaki model, o jaką markę, chodzi, to już wiecie, piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe, im szybciej, tym lepiej. Nie wpadłaś jeszcze na to?
1: Nie.
0: Jeszcze. Ale za
1: trudne.
0: To, ale za, no właśnie, tak myślałem, że trudne. Mhm. Ale za to Ewa wie, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od dobrych informacji. Mamy takie z krajowej dziesiątki, tutaj od jedenastki też, ale z dziesiątki też, ale o tym za chwilę. Najpierw jedenastka. Trasa Lotyn-Miękowo odblokowana w pobliżu Turowa. Tu zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Trzy osoby zostały ranne, droga była zablokowana i stąd dobre informacje, że trasa już jest przejezdna. I po wielu godzinach także przejezdna jest już droga krajowa numer 10 na Mazowszu. Tutaj mieliśmy poważne zdarzenie drogowe na trasie Płońsk-Drobin w Dzierżążni. Zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i tutaj niestety jedna osoba zginęła na 439 kilometrze. Droga była zablokowana od 8 do teraz, czyli ponad 7 godzin. Jeśli chodzi o

0: Mazowsze, to cały czas jeszcze mamy problemy w ruchu na trasie Wyszków-Łochów. To jest fragment drogi krajowej numer 62 w Gwizdałach. Tutaj, przypomnijmy, zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Na szczęście bez poszkodowanych droga była początkowo całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o tym, że można pojechać po zwężeniu i na przemian jednym pasem. Cały czas także problemy na S8 na wysokości Sieradza, między węzłami Sieradz Południe, Sieradz Wschód. Tu zwężenie w kierunku Warszawy na 170 km po awarii ciężarówki. A propos Warszawy, oczywiście sprawdzamy także, jak o tej porze podróżuje się przez stolicę i jak się z niej wyjeżdża. Wyjeżdża się trudno, oczywiście nic to i nikogo nie powinno dziwić o tej porze, bo mamy bardzo długie spowolnienie przy wyjeździe z Warszawy A2 i S2. Zacznijmy od A2, tu od Baranowa do Brwinowa. Dość długie spowolnienie i przy wjeździe zresztą do Warszawy też nie jest dobrze, bo korek zaczyna się na wysokości Ursusa, a kończy, właściwie kończy, a zaczyna przy Kotowicach. Więc tutaj też przy wjeździe do Warszawy, czyli jadąc A2 i skręcając na S2, trudna sytuacja. Jeśli chodzi o S2, jadąc w kierunku Terespola, to spowolnienie jest od węzła Opacz do węzła Lotnisko, w przeciwną stronę, prawie do węzła Lotnisko, od węzła Warszawa Południe. S8 też ze spowolnieniami, ale dzisiaj nie wygląda ta sytuacja jakoś wyjątkowo źle. Od Bemowa do Marymontu, czyli tradycyjnie na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku, i później na wysokości Marek także ruch na S8 zwalnia, i później także na wysokości Dybowa Kolonii. To wszystko na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę spowolnienie jest od Prymasa Tysiąclecia do węzła Łabiszyńska. No i cała Prymasa jest zakorkowana na od połowy Alei Jerozolimskich właściwie. Ten korek się zaczyna na dojeździe do S8. Więc trudna sytuacja w Warszawie i duży ruch przy wyjeździe w każdą stronę właściwie, bo także przy wyjeździe w kierunku S17 też korkują się te trasy tutaj i trakt chociażby. I mamy też 7 zakorkowaną przy wyjeździe w kierunku Łomianek, i od Łomianek jadąc do Warszawy również korek jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
1: To była reklama.
4: No i kolejne informacje drogowe od was. Długi ciągnący się korek S3 ze Szczecina w kierunku Nowogardu. Dwa zdarzenia drogowe tam miały miejsce, a to bo informuje o A2 kierunek Warszawa pomiędzy węzłami Poznań, Komorniki, Krzesiny, korek na wszystkich pasach w stronę do zjazdu na S5. Ma już ten korek prawie kilometr. Dziękujemy za informacje drogowe. W każdej drogowej sprawie możecie oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości drogowe. Możecie też pisać albo nagrywać odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę motoryzacyjną w wysokich obrotach. Raz jeszcze przypomnę pod odpowiedź. Jak z nazwy marki tego samochodu usuniemy nazwę sportowego roadstera Mercedesa, to Anglikowi zostanie jedynie herbata.

0: Jeszcze minutka i będzie godzina 16. Cały czas na wysokich obrotach PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przypomnę raz jeszcze, że cały czas czekamy na wiadomości drogowe od Was. Dziś piątek, piąteczek, piątunio. Sytuacja będzie się jednak zagęszczała na polskich drogach. My co 20 minut wracamy naturalnie, jak codziennie, z tymi informacjami, ale jeżeli widzicie coś na swojej drodze, dajcie znać, będzie nam łatwiej się podróżowało. I nazwa marki samochodu teraz. Jeszcze raz przypomnę zagadkę, bo trochę skomplikowana. Wydaje się, jak z nazwy marki tego samochodu, o który pytam, usuniemy nazwę sportowego Roadstera Mercedesa, to Anglikowi zostaje jedynie herbata. Taka magia, jeżeli chodzi o zagadkę. Wiecie, o jaki samochód chodzi? Jeżeli tak, jeżeli podejrzewacie, jeżeli już zastanowiliście się, wpadliście w trakcie podróży samochodem, o jaką markę chodzi dzisiaj, zapraszam do aplikacji. Tymczasem 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 16, 13 i 8, niecałe 14 w Lublinie i tam jest najchłodniej. Na wschodzie Polski w ogóle dziś chłodnawo, 15 w Terespolu. W Suwałkach trochę cieplej się zrobiło, bo 17, a w Białymstoku 18 pokazują termometry. No ale gdzie tym temperaturą do tego, co się dzieje na zachodzie kraju, w Słubicach 26 stopni, czyli więcej niż przewidywali synoptycy. Po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, choć przejściowo wzrastać może do dużego i lokalnie słabe przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć również na zachodzie Polski. Natomiast na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem nawet prognozują synoptycy. Ja przypomnę, że jeszcze ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tymi burzami obowiązują na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu, na północy Mazowsza, na północy Lubelszczyzny i na Suwalszczyźnie. Wszędzie tam mogą być burze. Jeżeli chodzi o wiatr, słabszy niż wczoraj, słaby i umiarkowany, wieje z północy i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
0: No to ruszamy. Stalking Heads teraz, minutę po godzinie 16. O, jak fajnie się złożyło. Psycho Killer, Robert Killen. Zapraszam na kolejną godzinę na wysokich obrotach. Wracamy do hulajnóg już niedługo.

0: O jaki samochód dziś chodzi? Jaro z Nissana myśli, że chodzi o Infiniti. Nie, Jaro, nie chodzi o Infiniti. Ale Infiniti zostaje przez I.
1: Wiem.
0: A tutaj jest jednak Anglik by nie rozpoznał. No, w każdym razie, jak z nazwy marki tego samochodu usuniemy nazwę sportowego Roadstera Mercedesa, to jest chyba kluczowe, żeby wiedzieć, jak się nazywa ten sportowy Roadster Mercedesa.
1: To i ja właśnie to mnie zgubiło, bo nie wiedziałam.
0: To Anglikowi zostaje jedynie herbata. O jaki samochód chodzi? Za chwileczkę do tego wracamy. A teraz wracamy na polskie drogi.
1: Wyzwanie dla dziennikarza radiowego.
0: Tak, wyzwanie dla i na pewno się nie zgubicie, mimo że Ewa zgubiła się z nazwą samochodu.
1: Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że w serwisie jest miejscowość Mokrzk.
0: Mokrzk.
1: Tak.
0: Tak się nazywa?
1: Na Mazowszu, no.
0: A propos, widziałem dzisiaj w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców takie zapytanie. A skąd wiadomo, że to nowe Marzy, a nie nowe Marzy? No, podobnie jak na przykład nie jest Węgor Zewo, tylko Węgor Zewo, tylko w drugą stronę.
1: Tak. O. To zazwyczaj tak jest, jak się nauczyli, jak mieszkańcy mówią, od wieków.
0: Tak, dokładnie.
1: To my wtedy ich pytamy i wiemy, że to nowe Marzy, tak, a nie Marzy.
0: Stary górali się
1: nowe
0: pytamy
1: Marzy,
0: na przykład,
1: jak to brzmiało.
0: Nowe marzenie, to rozumiem. Mokrzk.
1: Byłeś w Mokrzku?
0: Nie, ja ale nie. Prosto z Wars,
1: tam jest podobno
0: z Zawy.
1: Gród średniowieczny.
0: Tak? Mhm. Czy Grodzisko?
1: Grodzisko, tak, sorry. Grodzisko, no.
0: To trochę ziemi tylko. O. To wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I w tymże Mokrzku, na drodze krajowej nr 60 na odcinku Drobin-Bielsk zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne i droga jest całkowicie zablokowana na 94 kilometrze. I teraz pytanie, jak można Mokrzk objechać? Trzeba w Bielsku zjechać i pojechać koło hipermarketu i potem przez Giżyn, Ośmiłowo, Siemię.

0: Nie, Mogielnice, Łęk Kościelny, Łęk Probostwo i wracamy na 60. Więc można w taki sposób objechać, ale niestety jest to objazd tylko dla samochodów osobowych, bo trasy są małe. I oczywiście jadąc od Drobina, to taka sama droga, tylko analogicznie, tylko w przeciwną, czyli Łęk Probostwo, tutaj też koło hipermarketu, tylko innego. Łęk Kościelny, Mogielnica, Siemienie, Śmiłowo, Giżyno i wyjeżdżamy w Bielsku. Tutaj utrudnienia mają potrwać około 2 godzin, a to świeża sprawa. Jeśli chodzi o S8 na Mazowszu, mamy też problemy z przejazdem w Lucynowie, między węzłami Lucynów i Mostówka. Tu samochód osobowy wjechał w barierę i mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Mamy też cały czas informacje o S8 częściowo zablokowanej na wysokości Sieradza, ale ja tutaj nie widzę już utrudnień po tej awarii ciężarówki na jezdni w kierunku Warszawy, więc prawdopodobnie udało się już usunąć ją i także samochód z drogi, samochód ciężarowy uszkodzony, ale służby o tym jeszcze nie poinformowały. W każdym razie na S8 wokół Sieradza nie widać żadnych problemów z przejazdem. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 75, to tu pojawiły się problemy w ruchu między Nowym Sączem a Łabową w pobliżu Maciejowej. Samochód osobowy wypadł z drogi. Obowiązuje ruch naprzemienny na 80 kilometrze. I przypominam o tym, że cały czas są problemy z przejazdem na A4 w kierunku Korczowej na wysokości węzła Rzeszów Wschód i one potrwają do wieczora. Przejazd możliwy jest w tym miejscu tylko pasem awaryjnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to my wracamy do tego samochodu, o który dziś chodzimy w zagadce. Myślałem, że naprawdę to trudna zagadka, ale okazuje się, że poza niektórymi złymi odpowiedziami same dobre. Seat Altea, pisze Zbyszek z Moki. Rozumiem rozumowanie Altea, nie Zbyszku, bo nie mam Mercedesa sportowego o nazwie Al. A poza tym...
0: Pytasz dzisiaj o markę, a nie o...
2: Tak jest, dokładnie. A model. Poza tym marka, a nie model. Więc o jaki samochód chodzi? Za chwileczkę Zbyszek z Mokki się przekona. O jaki samochód chodzi?
3: Cześć, tu cześć. Marta, Brian i Sally. Odpowiedź to Tesla.
2: Tak, odpowiedź to Tesla. Już dojeżdżamy do celu i pewnie nie usłyszymy na odpowiedzi. Dlaczego ekipo z CPS? Słuchajcie, nawet u celu, ale nasz strzał to Tesla. Po usunięciu SL zostaje TTA. My pozdrawiamy miłego weekendu. Oczywiście, że tak. Po usunięciu SL z nazwy Tesla zostaje TA, czyli T po angielsku. Świetna dedukcja. Ekipa z CPS i ekipa z senatorskiej też na to wpadła. Ba, ekipa z senatorskiej nawet wie, dlaczego o to zapytałem. Dziś jest dzień Nikoli Tesli. To odpowiedź może być tylko jedna. Tesla. Oczywiście, że tak.
4: To T, to room 2. T zostaje nam, jak z Tesli usuniemy SL.
2: Tak.
4: Będzie T. Pozdrawiam, Przemek z Toyoty.
2: Przemek z Toyoty, świetnie.
0: Zapomniałam o tej wyliczance.
2: Ja też zapomniałem, przypomniałeś nam. Mikołaj, Karolina, Mirek, Todę napisał, że to proste. Przemek z Julii też wiedział, że chodzi o Teslę.
5: Dzień dobry. Tu Maja ze Skody. Tak, coś mi się wydaje, że tu chodzi o Teslę. Mhm. Jeżeli wyciągniemy SL, no to zostanie Anglikowi tylko herbatka. Pozdrawiam, Maja ze Skody.
2: Świetnie, Maja ze Skody. Ja jestem
0: piąta, coraz bliżej.
2: A jestem oszołomiony znajomością naprawdę roadstera Mercedesa i marek samochodów. Naprawdę, świetna robota. Tesla, Kaśka i Rafał też wpadli na to. Andrzej z Kamri, Andrzej z Trzewa, Paweł, Norbert, Grzegorzki ze Strzegomia. Strzegom się kłaniam. Kłaniamy się również Strzegomiowi. Greg z Mustanga E, Jarek, Kasia i Mikołaj ze Skalina. Kto jeszcze?
6: Cześć. Chodzi o model, o samochód marki Tesla. Mhm. Jak wyjmiemy roadstera SL, to zostaje herbata. Faktycznie
2: tak jest.
6: Pozdrawiam, Maciek ze Skody.
2: Maćku ze Skody, masz rację. Hejka, chodzi pewnie o Teslę. Uściskują nas Monia i Krzyś. My też was uściskujemy, Moniu i Krzysiu. Cześć, Robercie. Chodzi
0: Robert
2: oczywiście...
0: nawet wykonał taki...
2: Tak, uściskanie.
0: Gest.
2: Chodzi oczywiście o markę Tesla, a ten model Mercedesa to SL, więc wykasować SL i zostaje TIN, więc herbata po angielsku. Hubert i30 online. Hubercie, świetna odpowiedź. Tesla, Chris ze Skanni. Kto jeszcze?
7: Zapewne chodzi o Teslę.
2: Zapewne tak, oczywiście, że tak. Rozwiązanie to Tesla, a Marcin z Audi wiedział, marka samochodu z zagadki to jest Tesla. Oczywiście, że tak. Kto był najszybszy?
8: Cześć, Radek z Taliba. Czy chodzi o Teslę? Dzięki.
2: Tak, Radku z Taliba, chodzi o Teslę. Możesz teraz pozdrawiać kogo chcesz. W dniu Nikoli Tesli Radek z Taliba był najszybszy spośród nagrywających, a Ania Starnowa była najszybsza spośród tych, którzy pisali, więc Aniu

Radku, antena należeć będzie do was, jeżeli oczywiście zdecydujecie się pozdrowić kogoś. Dołożymy piosenkę, a dla wszystkich brawa, brawa, brawa. I jedziemy, no oczywiście na wysokich obrotach, 17 minut po godzinie 16, za chwileczkę wracamy do poważnego tematu tych wszystkich, którzy jeżdżą nieprzepisowo na hulajnogach.

0: Jazda na jednym kole, po ulicach, ścieżkach rowerowych, uciekanie przed policją, nawet do 100 km na godzinę potrafią jeździć, wyprzedzać w niedozwolonych miejscach, blokować auta w nocy, z soboty na niedzielę, już mówiliśmy o tym, odbył się taki nielegalny zlot społeczności, która jeździ na hulajnogach niezgodnie z przepisami, na hulajnogach elektrycznych, motorowerach, czy tych rowerach, które udają tylko rowery. Jej członkowie chwalą się nawet w internecie drogową bandyterką urządzaną na warszawskich ulicach. Nie tylko zresztą na warszawskich ulicach. W Elblągu policjanci ścigali nastolatka, który nie zareagował na polecenia funkcjonariuszy. Próbował uciec tą hulajnogą odblokowaną hulajnogą, czyli osiągającą znacznie większe prędkości niż powinna taka hulajnoga osiągać. Czy to już widać w sądach, czy to już widać wśród prawników? Mecenas Karolina Pilawska jest w studiu. Dzień dobry. Pani mecenas, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Już to zauważacie wy prawnicy, ten proceder?
1: Tak, zauważamy, ale w sytuacji, w której dochodzi do jakiejś kolizji, do jakiegoś zdarzenia, czyli na przykład taki kierowca hulajnogi wjeżdża w pieszego albo wjeżdża na przykład w samochód i mamy do czynienia ze szkodą właśnie, zarówno taką osobową, albo taką rzeczową, bo na przykład doszło do zniszczenia samochodu i wtedy rzeczywiście te sprawy trafiają do sądów. Najczęściej wiadomo do sądów karnych. No w przypadku takich...
0: Jeżeli uda się złapać takiego?
1: Jeżeli się uda złapać, natomiast prawda jest taka, że no, w wielu miejscach mamy monitoring, też jeżeli dochodzi do zdarzenia, no to raczej rzadko jest tak, że ucieka taki prowadzący właśnie hulajnogę z tego miejsca, powiedzmy, zdarzenia, ale rzeczywiście w kontekście takich sytuacji te sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego.

0: Natomiast jakby no problem jest w takich sytuacjach normalnych, gdzie na przykład właśnie jadą dwie osoby na hulajnodze, a nie mogą, albo jest przekroczona prędkość, albo jest niezachowana ostrożność.
1: I wtedy na przykład jakby piesi nie ucierpieli, albo rowerzysta nie ucierpiał, bo jakoś udało się uniknąć.
0: Dokładnie tak, a w pobliżu nie było żadnego patrolu, nikt tego nie zgłosił, więc no nikt tej osoby po prostu za takie zachowanie, za takie działanie nie ściga, tak? Więc takich spraw w sądach jakby najczęściej nie ma.
1: A powinien ścigać, bo na razie prawo chyba kuleje, nie nadąża za rozwojem sytuacji. W zeszłym roku, powiem wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, 1200 wypadków z udziałem hulajnóg, 11 osób zginęło w tych wypadkach, więc problem się nasila, pani mecenas.
0: Nasila się, no to jest jakby też wynik tego, że no, w naszym życiu takim codziennym te hulajnogi stały się obecne i to tak w taki sposób dość powszechny, szczególnie w takich no, większych ośrodkach, tak jak w Warszawie, no to na każdym rogu widzimy gdzieś tam te hulajnogi, przecież są specjalne firmy, które to jakby wynajmują i tak dalej. Natomiast jakby to chyba największy problem jest w ogóle z osobami niepełnoletnimi, tak? Z dziećmi, które gdzieś tam też jeżdżą na takiej hulajnodze bez kasku, bez opieki. Bardzo często też widzę właśnie takie osoby, które na przykład w 2-3 osoby jeżdżą na takiej hulajnodze.
1: Osoby nieletnie nie pójdą do więzienia za spowodowaniem wypadku czy jakiejś szkody na kimś czy na mieniu. Odpowiadają rodzice, czyli co? Niefrasobliwość rodziców trzeba zauważyć?
0: No raczej taka, jak to się mówi w prawie cywilnym, wina w nadzorze, tak? No bo rodzice, jako opiekunowie prawni, no są zobligowani do tego, żeby pilnować swojego dziecka, czy jakby osoby niepełnoletniej, która znajduje się pod ich opieką. Jeżeli jakby następuje taka sytuacja, że na przykład 13-letni chłopiec wjeżdża w kogoś, bo przekracza prędkość, bo jest nieostrożny.
1: No ale przekracza prędkość, bo ma taką hulajnogę, czyli tatuś kupił tę hulajnogę,
0: no,
1: prawda?
0: I właśnie między innymi z tego tytułu rodzice ponoszą odpowiedzialność taką cywilną, czyli jeżeli dojdzie do uszkodzenia osoby, czy dojdzie do uszkodzenia samochodu, roweru, innej hulajnogi, albo po prostu wjedzie takie dziecko, nie wiem, w jakieś ogrodzenie czy cokolwiek, no to rodzice po prostu na drodze cywilnej normalnie za to odpowiadają i jakby ponoszą odpowiedzialność finansową. Do tego oczywiście dochodzi też odpowiedzialność przed sądem rodzinnym. No bo tutaj czy policja, czy jak prokuratura zainteresuje się tematem, są składane sprawy. No nie jest to sąd karny, no bo takie dzieci nie odpowiadają karnie za takie sytuacje. Natomiast wtedy oczywiście i kurator, i jakaś nagana, upomnienie i tak dalej.
1: Czyli tak naprawdę dużo nieprzyjemności za naszą rodziców niefrasobliwość. Posłuchajmy, pani mecenas, co nasi słuchacze myślą o całej sprawie.
2: Panie redaktorze, jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, to bijemy pianę. Chodzi mi o to, że wypowiadamy się w radiu, Polskim Radiu Kierowców już od dłuższego czasu. Ciągle jest to samo. Powrót do korzeni. Jeżdżą byle jak, jeżdżą po jezdniach, gdzie jest zabronione, jeżdżą szybko, jeżdżą bez kasku. Jak zwrócisz uwagę, to nie chcę mówić, co pokazują. Jak trąbisz, to też ci pokazują takie rzeczy. Nikt się za to nie bierze. Zakazać tego, bo to jest strasznie niebezpieczny przyrząd do zabijania, szczególnie młodych ludzi. Pozdrawiam.
1: Nasz słuchacz tutaj wyjątkowo ostro, prawda? Zakazać tego. Można czegoś zakazać, pani mecenas? Czy to nie byłoby dobre posunięcie? Raczej opracować jakieś prawo, które będzie egzekwowane.
0: W sensie prawo jest.
1: Jest.
0: Bo to jakby nie może
1: no dopiero dzisiaj dowiedziałem się, że istnieje nowy projekt rządowy, jeżeli chodzi o sprzedawców, że nie będzie można sprzedawać tych zbyt szybkich, nielegalnych urządzeń transportu osobistego w polskich sklepach.
0: Dokładnie, natomiast jakby przepisy, czy w kontekście ustawy o ruchu drogowym, czy przepisy kodeksu wykroczeń, czy w najgorszych sytuacjach nawet kodeksu karnego, jakby one są. Tylko problem polega na tym, że nie są egzekwowane. No bo to na każdym rogu musielibyśmy postawić patrol policji, który by weryfikował, tak, czy na odcinku kilometra od punktu A do punktu B właśnie ta osoba zachowuje się w sposób właściwy, czy narusza przepisy.
1: Ale powiedziała pani, że jest monitoring. Nie można wykorzystywać monitoringu, no jakby tak, na bieżąco śledzić te poczynania tych
0: tylko,
1: ludzi.
0: Tylko, że no to jest kwestia jakby zabezpieczenia tego monitoringu, pewnie całego zespołu ludzi, którzy by ustalali tożsamość tych osób i tak dalej, i tak dalej. Umówmy się, że przy takich brakach, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy policji, którzy bardzo
1: często... Nie da rady tego zrobić.
0: Jakby to jest nie do zrobienia, stąd jakby raczej powinniśmy apelować o taki zdrowy rozsądek, zarówno do rodziców, do dzieci, do młodzieży, jakby do no ale, wszystkich, tak?
1: No, powinniśmy apelować o zdrowy rozsądek, no ale do tych ludzi, którzy tak naprawdę celowo robią te rzeczy nielegalne, spotykają się i wyzywają kierunek.

0: kierowców jeżdżą między pieszymi i robią to z premedytacją. No trudno chyba apelować o rozsądek.
1: No tak, ale też jakby umówmy się, że to jest jakby niewielki pewnie odsetek osób, które korzystają z tych hulajnóg. Na pewno gdzieś tam wprowadzanie tego rodzaju ograniczeń, czy obowiązkowy kask i tak dalej, to są bardzo, bardzo dobre rozwiązania. Natomiast no, prawda jest taka, że tak jak mówię, przepisy są, jest problem z ich egzekwowaniem, no bo żeby były egzekwowane, no to muszą być ludzie dedykowani do tego.
0: Problem jest, niewielki odsetek tych, którzy jeżdżą na hulajnogach, to te czarne owce, jak powiedziała mecenas Karolina Pilawska. Co o tym sądzicie? Możecie się wypowiadać oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No niektórzy paradoksalnie, mając ten kask na głowie, myślą, że są nieśmiertelni, bo już mają kask. Ale do tematu wracamy za parę minut.

0: Teraz wyjeżdżamy ponownie na drogi, 16.30, już z panią mecenas Karoliną Pilawską jeszcze będziemy rozmawiać. Widzę, że no, zaczerwieniło się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Chciałbym zobaczyć minę rodziców, jak zobaczą rachunek za pewną szkodę. 18-latek rozpędzony w Rembertowie wbił się czołowo w osobówkę, pisze Jacek w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wrócimy do tematu, a teraz wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 62, stąd dobre informacje z Mazowsza, z trasy Wyszków-Łochów, która jest odblokowana w pobliżu miejscowości Gwizdałe. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. W tej kolizji nie było poszkodowanych, natomiast droga była najpierw całkowicie zablokowana. Później był ruch na przemian jednym pasem i teraz w końcu dobra informacja, że trasa jest już przejezdna. Pojawiły się problemy na S7 na trasie Grójec-Tarczyn przy węźle Tarczyn-Południe. Potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, mamy zwężenie w kierunku Krakowa na 24 kilometrze. Mamy także dodatkowe informacje z 60 z trasy Drobin-Bielsk w pobliżu miejscowości Mokrzk. Zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy informację, że 3, a nie 2, jak wcześniej podawaliśmy, osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana i tu trzeba objeżdżać trasami lokalnymi, jadąc od Drobina najpierw przez Drobin, a później przez miejscowości Łęk. Jadąc od Bielska też zjeżdżamy przy hipermarkecie Dino i potem również trasami lokalnymi, tylko to jest objazd dla samochodów osobowych. Ciężarówki będą musiały poczekać na odblokowanie.

0: Nie trasy. W Małopolsce, w Maciejowej, czyli między Nowym Sączem a Łabową. Tutaj samochód osobowy wypadł z drogi. Nie ma informacji o poszkodowanych. Obowiązuje ruch naprzemienny. To jest fragment drogi krajowej nr 75 na 80 km. I jeszcze S8. Wracamy na Mazowsze. Trasa między węzłami Lucynów i Mostówka w pobliżu Lucynowa. Samochód osobowy wjechał w barierę bez poszkodowanych, ale zamknięty jeden pas w kierunku Warszawy na samym początku trasy S8.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i koncert życzeń. Kolejny. Zwycięzcy Tesli. Ania me pisze. Pozdrawiam weekendowo wszystkich miłośników frytek, kebaba, Teslin, najlepsze radyjko, rodzinkę, słuchaczy i kierowców. No i jeszcze ktoś pozdrawia.
3: Cześć, pozdrawiamy wszystkich, którzy zaczynają weekend. Całe Radio PRK. Pozdrawiam. Radek z Taliba.
2: No to dla wszystkich pozdrowionych teraz będzie.

0: Wracamy do rozmowy. Niektórzy słuchacze tu piszą, cieszę się, że się wzięli za tych hulajnogistów. No właśnie, czy się wzięli, czy się nie wzięli. Pani mecenas stwierdziła, że na razie to niewydolnie troszeczkę działa, chociaż prawo istnieje, prawo niektórzy zmieniają, na przykład Niemcy, prawda? Zmieniają prawo, jeżeli chodzi
1: tak,
0: o to.
1: Tak, no właśnie dzisiaj informacje gdzieś tam w przestrzeni medialnej się pojawiły, że parlament przyjął po prostu przepisy w Niemczech, które powodują, że jeżeli osoba poszkodowana takim zdarzeniem z udziałem hulajnogi elektrycznej, no nie będzie mogła pociągnąć sprawcy do odpowiedzialności, aha, na przykład takiej finansowej o odszkodowanie, no bo sprawca na przykład będzie niewypłacalny, no to wtedy firma, która wypożycza te hulajnogi, taką odpowiedzialność po prostu będzie ponosiła, więc do tej

0: firmy pewnie będą zastanawiały się nad lepszymi zabezpieczeniami, aha, właśnie czy ograniczeniem prędkości tych hulajnóg, no bo jak przyjdzie im zapłacić raz, drugi, trzeci odszkodowanie, tak, będą... a czasami nie są to małe kwoty, jeżeli jasne, rzeczywiście jakby zdarzenie jest bardzo gdzieś tam poważne i te skutki też są poważne, no to myślę, że to podejście może się zmienić i myślę, że w Polsce taki kierunek też warto byłoby przyjąć.
1: Tutaj nasz słuchacz Paweł pisze, że proponuje takie rozwiązanie, że wszystkie urządzenia umożliwiające transport osób napędzane wyłącznie siłą mięśni powinny być klasyfikowane jako hulajnoga czy rower, a wszystkie takie, które mają możliwość generowania siły napędowej, to już powinny wymagać uprawnień, ubezpieczenia OC i jakiejś formy rejestracji.
0: No i to też jest bardzo dobry kierunek, uważam, no bo umówmy się, że osoba, która siada na taką hulajnogę elektryczną, to bardzo często nawet nie zna podstawowych przepisów właśnie ruchu drogowego, nie zna znaków drogowych, a jest jakby pełnoprawnym uczestnikiem
1: i
0: tego ruchu.
1: I jeszcze, jeżeli się
0: tak,
1: pędza na przykład.
0: I uważam, że jak patrzymy, nie wiem, na rowerzystów, pieszych i kierowców samochodów, no to właśnie takie osoby, które prowadzą hulajnogi elektryczne, no to są według mnie najbardziej niebezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego, a ani nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego prawa jazdy i dokumentu, właśnie żadnych polis OC. Nikt nie weryfikuje naszej wiedzy na temat tego, jak się poruszać po prostu na drogach,
1: no
0: więc tutaj wskazówka i gdzieś tam pomysł naszego słuchacza jest dobry.
1: No właśnie, tym bardziej, że 1200 wypadków z udziałem hulajnóg w zeszłym roku. Kolejny słuchacz.
2: Dzień dobry w tym pięknym lipcowym dniu. Drodzy Państwo, takie jedno podstawowe pytanie odnośnie tego, jak Państwo ma reagować i kontrolować temat tych hulajnóg. Jak to jest możliwe, że nie da się wprowadzić do obrotu, do sprzedaży samochodu, który nie przeszedł wszystkich testów, nie jest homologowany i tak dalej, ale da się wprowadzić hulajnogę? Bo coś mi się wydaje, że procedury sprawdzające i weryfikujące taki stan rzeczy mamy. Trzeba by je tylko zastosować teraz do kolejnej gałęzi rynku. Ot, proste rozwiązanie. Pozdrawiam, Paweł z Challengera.
1: No właśnie, Paweł z Challengera to wyjął mi to z ust, prawdę mówiąc, bo o to miałem zapytać się pani mecenas. Jak to jest, że te hulajnogi, które można odblokować albo są nieodblokowane o silnikach większych niż 250 watów, można kupić legalnie w Polsce, a jak zauważył nasz słuchacz, samochodu nie.
0: No i to jest też po raz kolejny bardzo słuszna uwaga naszego słuchacza i ten kierunek, o którym pan Paweł mówił, również ustawodawca powinien wziąć pod uwagę. No bo moim zdaniem właśnie korzystanie z takiej hulajnogi, przykładowo właśnie wypożyczamy w firmie, powinno być to rzeczywiście bardzo dobrze zarejestrowane, kto to jest, co to za osoba wypożycza, żeby na przykład potem łatwiej było pociągnąć do odpowiedzialności. No plus kwestia w ogóle dopuszczenia do obrotu.
1: No
0: dzisiaj
1: właśnie,
0: mówimy o tym, że jakby są prace nad zaostrzeniem tych przepisów, żeby takie...
1: Nasz poprzedni ekspert powiedział, że to UOKiK powinien się za to wziąć, żeby chronić konsumenta. Natomiast no na razie rzeczywiście w internecie można kupić niezgodne z prawem urządzenia do wożenia siebie. Nie wszyscy muszą wiedzieć, tak mi się wydaje, nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy świadomie i nieświadomie niektórzy kupują tego typu urządzenia.
0: No tutaj akurat się chyba z panem redaktorem nie zgodzę. No uważam, że jak ktoś kupuje,
1: to wie.
0: To wie. Tym bardziej, że umówmy się, to nie są tanie rzeczy. Takie hulajnogi. No UOKiK oczywiście tak, natomiast no, UOKiK może nałożyć karę finansową, powiedzmy do 10% obrotu. Może też w szczególnych sytuacjach członków zarządu takiej spółki pociągnąć do odpowiedzialności finansowej. Natomiast uważam, że to absolutnie nie rozwiąże problemu, bo to są wieloletnie postępowania sądowe, no bo decyzja prezesa UOKiK-u to jest jedno, no, ale potem jest odwołanie do sądu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to tu znowu zdrowy rozsądek, jak kupujemy, szczególnie dziecku, taką hulajnogę, ale prawda jest taka, że gdyby właśnie to, co powiedział przed chwilą pan Paweł, nasz słuchacz, to wszystko było rejestrowane i takie może kolokwialne wyrażenie, ale byłby bat, bo ktoś by wiedział, że jak ja wypożyczam hulajnogę, to za chwilę policja będzie wiedziała, że to ja wypożyczyłem, zweryfikuje właśnie na przykład moje uprawnienia, no bo ja uważam, że absolutnie jakaś weryfikacja...
1: No to jest łatwe do osiągnięcia, tak mi się wydaje, pani mecenas, bo przecież każdy, kto wypożycza, jest zarejestrowany przez firmę, która wypożycza te hulajnogi.
0: No tak, tylko że też wszyscy wiemy, jak te hulajnogi są traktowane, jak one są gdzieś tam porzucane w różnych dziwnych miejscach, jak czasami gdzieś tam jest tracona łączność i ciężko ustalić, kto prowadzi

0: w danym okresie, więc paradoksalnie może nam się wydawać, że to jest bardzo proste, ale nie zawsze tak jest. I gdyby to było bardziej uregulowane, tak jak chociażby w przypadku aut, to może też takie osoby, które naruszają przepisy ruchu drogowego i powodują zagrożenie, dwa razy by się zastanowiło, bo jak jeździmy autem, no to umówmy się, ilu mamy piratów drogowych, tak? Jakby słyszymy o tym, no ale to nie jest 20% kierowców, tak? A w przypadku hulajnóg uważam, że ten odsetek jest wyższy, bo tacy prowadzący te hulajnogi po prostu czują się bezkarni, tak?
1: Właśnie. I chodzi o to, żeby państwo działało i ci, którzy prowadzą samochody, już nie czują się bezkarni i ci, którzy prowadzą hulajnogi, też nie powinni czuć się bezkarni.
0: Dokładnie.
1: I stosować się do
0: przepisów. Tylko może tak jeszcze właśnie na zakończenie, no bo często z prawem jest tak, nie tylko w tej konkretnej dziedzinie, że jakby prawo nie zawsze nadąża nad za taką aktualną, taką rzeczywistością, tak? No i tutaj to jest też właśnie taki przejaw takiej sytuacji, gdzie prawo jeszcze nie nadąża, no ale mam nadzieję, no chociażby te zmiany, o których dzisiaj pan tutaj redaktor wspomniał, pozwolą nadążyć.
1: Oby tak się stało, będziemy do tematu wracać, będziemy się przyglądać i będziemy zapraszać ekspertów. Mecenas Karolina Pilawska, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Rozmowę.

0: Za 10 minut będzie godzina 17. Czas wyjechać ponownie na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdzamy, jak o tej porze jeździ się we Wrocławiu i w okolicach. Na A4 na dojeździe do Wrocławia od strony Legnicy, czyli od strony Kostomłotów. Spowolnienie tutaj w tradycyjnym miejscu przez Piotrowice aż do kątów wrocławskich i później przed Nową Wsią Wrocławską także Luch spowalnia. W przeciwną stronę, czyli jadąc od Katowic także od Bielan Wrocławskich długie spowolnienie, właściwie to już bardziej korek, które kończy się na wysokości Mędłowa. Później mamy też od Krajkowa do Brzezimierza, do węzła Brzezimierz mamy spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj jest też takie oznaczenie kolizji. Nie mamy informacji na ten temat od służb, natomiast no mówię tylko o tym, że ten korek jest i ma około 3 km. A8 za to bez problemów, tutaj większych nie ma. Jest delikatne spowolnienie na wysokości Polanowic przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Warszawy, ale niewielkie. Droga krajowa numer 5 oczywiście zakorkowana na wysokości Popowic i Grabiszyna i 94 także tutaj w tradycyjnych miejscach, czyli od Parku Wschodniego do Grabiszyna, do Parku Grabiszyńskiego. Spowolnienia i korki w obie strony. Górnośląska teraz aglomeracja, czyli Katowice i okolice, A4 ze spowolnieniami na dojeździe do Brzęczkowic, do węzła Brzęczkowice i także na wysokości Giszowca Katowickiego. Też się korkuje tu na jezdni w kierunku Krakowa, ale od kilku dni bardzo spokojna sytuacja właśnie w Katowicach, w Rudzie, w Mysłowicach. Niewiele spowolnień. Wygląda na to, że sporo mieszkańców wyjechało na wakacje i można po tutaj ulicach miast w aglomeracji górnośląskiej jeździć w miarę sprawnie. I jeszcze południowa obwodnica Krakowa. Tu wręcz przeciwnie, bardzo trudna sytuacja na tym miejskim odcinku A4. Jadąc w kierunku Katowic, tu przy Balicach się kończy korek, a zaczyna przy moście na Wiśle i później także do węzła Kraków Południe spowolnienie. W przeciwną stronę jest jeszcze gorzej, bo spowolnienie i na dojeździe do węzła Kraków Południe i od mostu na Wiśle do Balic i to już korek. To nawet nie spowolnienie, tylko korek. I korkuje się wyjazd z Krakowa w kierunku Zakopanego. Wjazd do Krakowa od Zakopanego także tutaj korek od Gaju do Libertowa. I mamy też spowolnienie na A4 od Węgrzców Wielkich do węzła Bieżanów. To na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. A propos Tarnowa i Rzeszowa, A4 korkuje się i nawet nie korkuje się, tylko jest mocno zwężona przy

0: Rzeszów-Wschód w kierunku Korczowej. Tutaj są problemy od samego rana i te utrudnienia zakończą się dopiero późnym wieczorem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wróćmy jeszcze na chwilę do tej dyskusji o hulajnogach.
3: Dzień dobry. Ja w kontekście tego, o czym toczy się dyskusja, jestem oczywiście też za. I tutaj to, co przed chwilką słuchacz mówił, po zwróceniu uwagi, tacy młodzi ludzie pokazują, krzyczą, potrafią nawet pobić, no bo takie przypadki też są, ale niestety wszystko się bierze też z wielu zachowań w szkole. Jeżeli dzieciakowi w szkole zwróci się uwagę, że nie powinien się zachowywać w taki czy inny sposób, że dlaczego ma włosy pomalowane, dlaczego ma długie paznokcie, dlaczego używa telefonu, to wtedy kto przychodzi na skargę? Przychodzą rodzice z wielkimi pretensjami. Jak można tak do dzieci podchodzić? Potem efekt tego wychowania mamy na ulicy. Młodzi ludzie nie są nauczeni odpowiedzialności. Odpowiadają rodzice, a ta odpowiedzialność musi zostać też przeniesiona na dzieci. Pozdrawiam, Zbyszek z tej strony.
2: Pozdrawiam, Zbyszku. Według naszego słuchacza odpowiedzialność to rzecz kluczowa. Bierzmy odpowiedzialność za własne czyny i uczmy tego dzieci. Kto jeszcze? Halo?
4: Witam, pozdrawiam, Darek z Zamościa. Niewielkim odsetkiem to są ludzie, którzy racjonalnie korzystają z tych hulajnóg.
2: O!
4: Pozdrawiam.
2: Czyli odwróciliśmy proporcje, jak się okazuje. No dobrze, będziemy wracać do tego tematu. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Jak się okazuje, to jest ten problem. Czy go rozwiąże nasze państwo? Będziemy się temu przyglądać.

0: Duży korek na drodze numer 16 z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Nie znamy przyczyny, piszą Magda, Gosia, Grzegorz i Artur, ale dziękujemy za informację z 16. To już nie jest S16, prawda? Bo za Olsztynem już zwęża się w kierunku Mrągowa. Kiedyś tam stałem, w te śnieżyce takie okropne. Stałem tam, bo na rondzie wykrzaczyła się ciężarówka za Olsztynem i staliśmy. Pechowa ta 16. Raz jeszcze, na 16 z Olsztyna w kierunku Mrągowa mamy korek. Dziękujemy naszym słuchaczom za informację i o 17 informujemy, jak będzie zdaniem synoptyków wyglądała dzisiejsza noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem najchłodniej w dalszym ciągu w Zamościu, 13 stopni pokazują termometry, a najcieplej w Legnicy, cieplej niż przewidywali synoptycy, 26,5 pokazują termometry. Miało być 25, a mamy 26,5 na południowym zachodzie Polski. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, no, to na zachodzie i w centrum pogodnie, a na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i jeszcze na wschodzie kraju może popadać i zanikające burze również nocą przewidują synoptycy. Na zachodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Na to też trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o nocną jazdę. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Chłodniej będzie jedynie w obszarach podgórskich. Tam między 8 a 10 pokażą termometry. Wiatr pozostanie słaby, choć na wybrzeżu będzie umiarkowany i pozostanie północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 17. Zapraszam na kolejną godzinę na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. 10 minut po godzinie 17 zmokłość. Mariuszu, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem? Na szczęście nie.
0: Na szczęście nie. Na czyli szczęście między opadami.
1: Przemknąłem się między opadami. Tak. Ale... Nie między opadami, między padającymi deszczami.
0: Między padającymi deszczami w przerwie mknął do studia PRK Polskiego Radia Kierowców Mariusz Dąbrowski. Farta miałeś. Fart.
1: Ująłbym to inaczej.
0: Jak?
1: Jestem zapobiegliwy.
0: Rozumiem, sprawdziłeś pogodę i wiedziałeś, że akurat wtedy, kiedy będziesz szedł, nie będzie padało.
1: Można to i tak ująć. Można na to spojrzeć z innej strony. To wsiadłem do samochodu, a garaż mam pod budynkiem, więc...
0: Więc nie padało.
1: Nie padało.
0: Wyjeżdżamy na drogi i my na drogach sporo się dzieje, jako że piątek, piąteczek, piątunio. Jedziemy w stronę weekendu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S7, odcinek Grójec-Tarczyn, węzeł Tarczyn-Południe, 25 km, auto osobowe uderzyło w bariery, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. S8, odcinek węzeł Lucynów, węzeł Mostówka. W pobliżu pierwszego kilometra samochód osobowy uderzył w bariery, nikt nie ucierpiał, zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S11, odcinek Oborniki-Poznań, węzeł Poznań-Północ, początek trasy, zdarzenia autoosobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Obornik. Droga krajowa nr 60, Drobin-Bielsk, w pobliżu miejscowości Mokrzki, na 94 km zdarzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne, droga zablokowana. I jeszcze jedno utrudnienie, droga krajowa nr 75, odcinek Nowy Sącz, Łabowa, w pobliżu Maciejowa na 81 km, autosobowe wypadło z drogi, wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze raz przypominamy o tej 16 z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Jest koncepcja. Dlaczego tamten korek? Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: A może korek na trasie z Olsztyna do Mrągowa jest spowodowany tym, że w Mrągowie dzisiaj odbywa się Mazurska Noc Kabaretowa.
1: O!
0: Pozdrawiam, Marta ze Skody.
1: Marta, możesz mieć rację, oczywiście. Przypominam, duży korek na drodze 16, drodze krajowej nr 16 z Olsztyna w kierunku Mrągowa.

0: Monstrum!
1: 18 minut po godzinie 17. Zwykle jeździmy nowymi samochodami w piątkowe popołudnie w wysokich obrotach po godzinie 17. I tak będzie tym razem. Kuba Marcinowicz, Michał Górski.
2: Dzień dobry.
3: Ale tak nie brzmi Cherry Tiggo 4.
1: No właśnie. Jesteśmy na wyprawie maluchów. Trudno w to uwierzyć, ale nie jesteśmy na wyprawie maluchów, tylko na wyprawie ku chińskiej motoryzacji podążamy.
3: O właśnie. Tak, no ostatnio mieliśmy okazję przetestować Cherry Tiggo 4 w wersji hybrydowej.
1: Nawet się rymuje Cherry Tiggo 4.
3: Tak, właśnie, ta nazwa mam wrażenie jest trochę niefortunna. Jakby nie do końca rymowanki w świecie motoryzacji mam wrażenie się sprawdzają, bo to jakby trochę umniejsza randzę tego
1: auta. A to najmniejszy samochód, może to drogą marketing idzie.
4: Ja uważam właśnie, że to jest duży plus w tym koncernie, a właściwie w tej marce, to znaczy, że to jest czytelne. 4, 7, 8, są cyferki, 4, Tiggo 4, Tiggo tam 7.
3: No ale tu już się dalej nie rymuje.
1: Ale, ale 5 i 6 nie ma, to nie no, ma konsekwencji.
3: Ale słuchajcie, uwaga, czas. Mamy bardzo ciekawe, fajne, rozsądne rozwiązanie dla tych, którzy nie potrzebują samochodowych fajerwerków, dla tych, którzy nie chcą samochodem specjalnie się wyróżniać, dla tych, którzy nie potrzebują udowadniać sąsiadowi, że mają nowe, fajne auto. Po prostu to jest takie auto, no nie chcę powiedzieć, że dla ludu, ale takie auto nie budzące skrajnych emocji, ani super, ani negatywnych, bo mamy tutaj wersję hybrydową i dostaliśmy do testów auto z silnikiem hybrydowym, czyli mamy 1.5, w sumie mamy 163 konie mechaniczne, mamy 4 cylindry, 260 Nm, ale
4: dojdziesz do tej matematyki, to się przestanie zgadzać, tak jakby jeden silnik chciał jechać w jedną stronę, a drugi w drugą, bo rzeczywiście silnik elektryczny niby ma 204 konie, silnik spalinowy 95, a razem mają 164. Jeszcze nie powiedziałem, jak to policzyć, ale no oczywiście zgłębiliśmy sprawę. No tam chodzi tak naprawdę o to, że ten silnik elektryczny ma potencjał na 204 konie, natomiast no musi zostać odpowiednio zasilony, a nie jest odpowiednio zasilony. Ten silnik wolnossący 1.5 za mało generuje prądu, żeby zasilić odpowiednio ten silnik spalinowy, więc on po prostu generuje mniejszą moc, ale auto generalnie jeździ na tym silniku elektrycznym. Ten spalinowy z rzadka się dołącza, więc jest to taka szeregowo równoległa hybryda, która raczej pracuje w takim trybie właśnie generatora prądu.
1: Wszystko jest napędzane na przednie koprzód.
3: Na
1: przykład spalinowy na przód, a elektryczny na tył, to by się sumowało.
4: Tak. Są takie koncerny, tak, które
3: ale
4: tak robią.
3: W tym przypadku i w przypadku tego samochodu raczej gdybyśmy zastosowali taki system, to tył bardzo by nam uciekał, mam takie wrażenie.
4: To jest autko...
3: To jest lekkie
4: tak,
3: autko.
4: Jak już powiedzieliśmy, najmniejsze z tego koncernu, a właśnie, znaczy czy z tej marki, ale też trzeba powiedzieć właśnie, że ta marka w ramach koncernu, bo to jest koncern chiński Cherry i marka Cherry, to jest ta taka główny nurt, czyli te najtańsze samochody, które produkuje ten koncern właśnie pod tą marką, a to jest najmniejszy z nich wszystkich, więc to jest taki absolutny dół cennika.
1: No, powiedzmy wielkościowo, jak to się kształtuje.
3: Wielkościowo to jest segment B. Segment B, SUV segmentu B.
4: 4,32 m.
3: Tak jest, 1,83 m szerokości i 165 wysokości.
1: Skoda Kamiq, coś takiego,
3: tak,
1: nie?
3: Tak, dokładnie.
4: Mniejsze Volvo XC40.
3: Czyli to są takie auta i to jest taki segment, który Polacy bardzo sobie upodobali. Mhm. My mamy mnóstwo takich samochodów, czyli niby dla rodziny, ale nie za duży, że nie ma problemu z parkowaniem, że jedziesz wielką Landarą i nie możesz się wcisnąć w miejsce parkingowe. To jest taka wersja naprawdę bardzo, bardzo rozsądna i też dlatego od tego właśnie zaczęliśmy, że to jest taki samochód, który nie budzi skrajnych emocji.
4: No, wiesz co,
3: jest po prostu okej.
4: Okay. Jest, dokładnie. Ciężko się do czegoś przyczepić, ale z drugiej strony mało co tam się zgadza, jak już tak zaczniesz wnikać, no bo prędkość ma... Super to spalanie, bo ten, to trzeba powiedzieć, ten napęd jest bardzo oszczędny. Auto jest lekkie, bateria nie jest duża, więc

0: ten silnik jednak się tam załącza dość często i to on zapewnia prąd temu silnikowi elektrycznemu. Natomiast spalanie poniżej 5 litrów i to jest super. No ale z drugiej strony prędkość maksymalna tego samochodu to jest tylko 150 km na godzinę. Przyspieszenie do 100 to jest prawie 9 sekund.
1: No i też w trasie będziemy trochę narzekać, bo ten silnik spalinowy będzie się uruchamiał, będziemy go słyszeć i on nie do końca jest jakby spójnie połączony z pedałem przyspieszenia. Zdarza się, że po prostu się uruchamia i wkręca się na wysokie obroty, aby doładować te baterie, a nie do końca my wiemy, co się dzieje, bo to nie my wcisnęliśmy ten pedał gazu aż tak głęboko, żeby on aż tak wył. Więc tak się czasami dzieje. Ale mamy w konsekwencji dodatkowo jeszcze 430 litrów bagażnika, czyli wiesz, idealnie na działeczkę, na weekendzik, fajnie.
0: A Kuba zmieścił się zarówno za kierownicą, jak i na tylnym rzędzie, więc no, to auto daje dużo przestrzeni naprawdę człowieka. W wzroście Kuby 1,9 metra jest w stanie tam zająć miejsce z przodu i za sobą jeszcze i rzeczywiście do tego bagażnika wchodzi sporo rzeczy. Natomiast to jest zdecydowanie auto do miasta, a nie na długie podróże. Właśnie przez to, że on przy większych prędkościach, o ile je osiągnie, będzie już bardziej hałaśliwy i będzie więcej spalał. W mieście bardzo jest to wydajny napęd.
2: A jak się prowadzi?
1: No właśnie, jak się prowadzi? Zawieszenie jest dość komfortowe, ono jest dość sprężyste.
2: Miękkie.
0: Bardzo wysoki profilopon, duże koło w tym niebezpiecznym samochodzie powoduje, że on ma fajną przyczepność, ale jest takie właśnie gumowate przez ten profil tej opony, mało precyzyjny układ kierowniczy, natomiast no, w efekcie się tym komfortowo jeździ po mieście przy niedużych prędkościach.
1: I co najciekawsze, jeśli na przykład mamy po prostu taki pomysł, że chcielibyśmy mieć nowy samochód, który no, wygląda i pachnie nowością, to jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo to wnętrze też może się podobać. Można byłoby się przyczepiać do jakości tych skórzanych niby foteli ekoskórzanych, które mieliśmy w tej wersji, dokładnie, bo one raczej przypominają nomen omen te z malucha, czyli bardzo szybko się nagrzewają i później człowiek siada i naprawdę jest to mało komfortowe, ale wnętrze jest ładne, ono jest fajnie zaprojektowane, jest takie dość, bym powiedział,
0: ambientowe oświetlenie
1: oszczędne.
0: W tej lepszej wersji też jest, więc rzeczywiście no, jest to po prostu nowe auto.
1: Tak, no i też mamy panel dotykowy, mamy guziki, więc to nie jest też tak, że całym autem steruje z ekranu, więc te guziki są duże. Fajna, ciekawa propozycja do obejrzenia na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców, więc zachęcamy, zapraszamy, żeby oglądać. No, ja się tylko już naprawdę bardzo się starałem, żeby znaleźć jakąś wadę. Przyczepiłem się no, do takiego drobiazgu, takiego, że normalnie no, w samochodzie mi się nie przyczepił, do miejsca na telefon. Zazwyczaj telefon instalujemy gdzieś z przodu tego tunelu lecącego między pasami.
0: Tysięcy, ta lepsze, lepiej wyposażona lekko powyżej 100, no ale to mówimy o cennikowych cenach.
1: Tak, bo tam promocyjnie to wychodzi różnie, bo jest i 91, i 99, więc trzeba to sobie sprawdzić.
0: A zwróćmy uwagę, że mówimy o superhybrydowym napędzie, bo zazwyczaj te najniższe, najtańsze samochody z tych od tych chińskich marek czy koncernów, to jednak mają napęd spalinowy, prawda, klasyczny. A tutaj mamy pełnoprawną hybrydę i to naprawdę fajną hybrydę.
1: I jeszcze raz podkreślam, 5,3 litra na 100 km, więc mamy bardzo oszczędne auto za w miarę relatywnie przyzwoite pieniądze.
0: No to
2: Cztery Tiggo 4 na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Na części obejrzyjcie sobie tego najmniejszego przedstawiciela marki Cztery, bo no i koncernu chyba, prawda?
1: Całego. No tak też można powiedzieć, tak, zdecydowanie. Więc zapraszamy na kanał YouTubeowy, oglądajcie, oceniajcie, komentujcie, może ktoś z was już jeździł takim samochodem, więc czekamy także na wasze opinie pod filmem. Jeśli się podobało, to poprosimy o łapkę w górę, no i subskrybujcie nasz kanał i wracajcie po więcej.
2: A zauważyliście, jak to dzisiaj sprytnie wykombinowaliśmy. Wielka wyprawa maluchów, a tu maluch od Cztery był.
1: No proszę.
2: Tylko
1: bardzo.
2: Nieco większy.
1: Mamy jeszcze, wracając do wielkiej wyprawy maluchów, mamy odpowiedź a propos tej szesnastki. Tamtędy jadą maluchy, między innymi.
0: Ale tam już stała ta droga, zanim te maluchy tam jechały, więc troszeczkę się mogły te maluchy do tego przyczynić, ale nie są powodem na pewno.
2: No to jutro kolejne relacje z wielkiej wyprawy maluchów i już z odkorkowanej szesnastki. Będziecie pewnie na południe zmierzać jutro.
0: Już i skręcamy na wschód trochę.
1: No tak, troszeczkę na wschód, właśnie.
2: Tam musi być jakaś cywilizacja.

0: Mick Jagger, tym razem bez Rolling Stonesów, solo na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 17.30, Mariusz w studiu, więc kolejna porcja wiadomości drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 75, odcinek Nowy Sącz, Łabowa, w pobliżu Maciejowej na 81 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 62 na odcinku Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Gwizdały na 261 kilometrze. Droga krajowa nr 60, odcinek Drobin-Bielsk w pobliżu miejscowości Mokrzk. Na 94 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku w pobliżu miejscowości Mokrzk. Nazwa bardzo trudna do wymówienia, ale sprawdzałem na mapie, taka miejscowość faktycznie istnieje. Droga jest zablokowana, objazd trasami lokalnymi. Droga ekspresowa S11, odcinek Oborniki-Poznań, węzeł Poznań-Północ. Zderzenie autoosobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Obornik. S8, odcinek węzeł Lucynu, węzeł Mostówka w pobliżu Lucynowa na pierwszym kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. I S7, odcinek Grójec-Tarczyn, węzeł Tarczyn-Południe, 25 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery, nikt nie ucierpiał, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I znowu wracamy na tą szesnastkę między Olsztynem a Mrągowem. Halo, halo.
3: Słuchajcie, ten zatłoczony odcinek między Olsztynem a Mrągowem, czyli szesnastka, że jest zatłoczona, no to oczywiście wiadomo, o co chodzi. Chodzi tutaj o Morze Mazurska, Nowsko-Baretowa również, tak? No ale ile ludzi wejdzie do amfiteatru? To tyle osób by weszło, żeby zatłoczyło całą szesnastkę? Nie, to po prostu jest okres wakacyjny, jest piątek, piątunio i część Polski nie udaje się w góry, nie udaje się nad morze, tylko udaje się na Mazury. A jedną z niewielu dróg dojazdowych do Mazur jest właśnie szesnastka. Mieszkałem w Olsztynie 12-13 lat i tam jest

0: zawsze był i jest problem z dojazdem na Mazury, tak? Dlatego teraz robią za Olsztynem dwupasmówkę.
1: S16.
0: Proste. Mhm. Pozdrawiam, Dawid z Kamika.
1: Pozdrawiamy, Dawidzie, oczywiście. No i jeszcze te maluchy tamtędy jechały. W związku z tym prawdopodobnie niektórzy chcieli sobie zobaczyć, zrobić sobie fotkę z samochodu, z maluchem i tak dalej, i tak dalej. Na wielką wyprawę maluchów wracamy już jutro, a tymczasem Ronan Keating. Jedziemy na wysokich obrotach.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

Za 20 minut będzie godzina 18, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jedziemy w stronę piątku, weekendu, w piątek, piąteczek, piątuniu oczywiście. Jeżeli chodzi o dzisiejsze nietypowe święta, to przypominam, mówiliśmy o tym w wysokich obrotach, mamy dzień frytek i dzień kebaba. Nie macie pomysłu na dzisiejszy wieczór, no to warto uczcić dzień frytek i dzień kebaba, chociaż to kaloryczne. No ale weekend się zbliża. Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda w czasie weekendu, więc jakoś tam w czasie spacerów, jazdy rowerem, czy na kajakach, czy na łódce, czy kąpiąc się w morzu. Mam nadzieję, że będzie odpowiednia pogoda, żeby się ziściły te marzenia. Spalimy to, co dziś, jeżeli chodzi o uczczenie dnia frytek i dnia kebaba, przybierzemy. W każdej drogowej sprawie aplikacja wam pomoże. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Przypominam, to bardzo ważne dla nas i dla wszystkich, bo w ten sposób, jeżeli na przykład my wracamy co 20 minut na polskie drogi, a czegoś nie zauważyliśmy, wy zauważycie, mamy pełny obraz i w ten sposób nam się łatwiej podróżuje. Aplikacja do waszej dyspozycji w każdej drogowej sprawie, jak powiedziałem, od godziny 18 już na luzie, w to piątkowe popołudnie. Na razie jeszcze jedziemy na wysokich obrotach. Z Martyną Jakubowicz na przykład teraz.

0: Don't Stop the Music. Na chwileczkę przerywamy muzykę, ale tylko dlatego, żeby was poinformować o tym, co się dzieje na polskich drogach na 10 minut przed godziną 18, a potem wracamy oczywiście na wysokie obroty muzyczne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na trasie S7 na odcinku Grójec-Tarczyn na 25 kilometrze. S8, odcinek węzeł Lucynów, węzeł Mostówka w pobliżu Lucynowa na pierwszym kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Koniec utrudnień na S8 na odcinku węzeł Sieradz Południe, węzeł Sieradz Wschód w pobliżu 171 kilometra jezdni w kierunku Warszawy. W ogóle jeśli chodzi o S8, to jej mazowiecki odcinek od Brwinowa przez Warszawę aż po Wyszków. Jest tam sporo spowolnień w ruchu. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S11 na odcinku Oborniki Poznań. Chodzi o węzeł Poznań Północ. Tam po zdarzeniu autoosobowego z ciężarówką, zdarzeniu, w którym jedna osoba ucierpiała, zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Obornik. Droga krajowa nr 60, odcinek Drobin-Bielsk w pobliżu miejscowości Mokrzk. Doszło na 94 kilometrze do zdarzenia dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne i jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga została zablokowana, trzeba korzystać z wytyczonego objazdu trasami lokalnymi. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 62 między Wyszkowem a Łochowem na 261 kilometrze i po kłopotach na drodze krajowej nr 75 na odcinku Nowy Sącz-Łabowa w pobliżu Maciejowa na 81 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 5 minut będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie Zbyszek Zegler już w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry, zapraszam bardzo serdecznie. Trochę na luzie, trochę motoretro i będzie trochę w kontekście tego, co pytałeś dzisiaj też i w związku z...
0: Z frytkami?
1: Nie, z rocznicą...
0: Z kebabem?
1: 170. rocznicą
0: Nikola Tesla.
1: Nikoli Tesli. Tak. Pamiętasz, jakie były samochody poza Meleksem polskie elektryczne, które były i działały?
0: Był też taki wózek widłowy elektryczny. No. Wiem, bo widziałem reklamy kiedyś w telewizji. Mm-hmm. Kupujcie wózki widłowe. Natomiast nie, chciałem odbić piłeczkę. Wiesz,
1: to nie zdradzajmy, bo po 18 się okaże.
0: Polskie samochody elektryczne, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Nie wiem, czy wiesz, ale a propos samochodów elektrycznych, była wersja Cinquecento, Fiata Cinquecento elektryczna.
1: Nie tylko.
0: Nie tylko.
1: I więcej będzie po 18 w dzisiejszym Motoretro na luzie. Będą też goście, właściwie gościnie. Pani Sylwia Pęcak będzie reprezentowała dział edukacji w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, bo tam też bardzo dużo bardzo interesujących eksponatów. No ale wcześniej, już po 18, spotkamy się z panią Katarzyną Turosieńską, która jest z Polskiej Izby Turystyki bardzo ważną postacią. Pozastanawiamy się, gdzie można pojechać, jeżeli ktoś jest tuż przed urlopem.
0: Mierzeję Wiślaną.
1: Na przykład. Albo gdzieś jeszcze dalej porozmawiamy o kierunkach, które są popularne i takie, które może nie wpadłyby nam do głowy, ale pani Katarzyna nam je zasugeruje i dzieki temu może zmienimy swoje plany.
0: Czyli wakacyjnie na luzie od godziny 18 jest. Zbyszek Zegler.
1: Zapraszam, dziękujemy Robertowi. Pić.

0: Ale dziewczyny zrobiły klimacik. Paula, Roma i Sarsa, dziękujemy bardzo. Zbliża się godzina 18. Za chwilę zacznie się na luzie łamane przez Moto Retro, ale wcześniej informacja, coś mnie głować mi. Sprawdziłem ciśnienie. No niziutkie było. W południe wynosiło 998 hektopaskali, w tej chwili 1018 maksymalnie w Świnoujściu, więc rośnie i tak też synoptycy zapowiadali, że będzie rosło. Rosła też temperatura, dorosła do 25,4 w tej chwili najcieplej w Słubicach. Najchłodniej, no rozstrzał mamy naprawdę bardzo potężny. 13,9 stopnia tylko w Zamościu. To jest najchłodniejsze miasto w tej chwili w Polsce. W tej chwili, czyli 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców zaczynamy Moto Retro na luzie i mamy informacje na temat tego, co w pogodzie się będzie działo. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa znajduje się w obszarze lekko obniżonego ciśnienia, stąd to ćmienie głowy. Na północy i na wschodzie oddziałują układy frontów atmosferycznych. Tylko centralna część kontynentu jest w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska pozostaje w zasięgu tego niżu, którego ośrodek przemieszcza się z nad Litwy na pogranicze Podlasia i Białorusi, w związku z czym w nocy na zachodzie i w centrum będzie pogodnie, na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i z przelotnymi opadami deszczu w związku z tym i z zanikającymi burzami gdzieś tak do pierwszej w nocy. Na zachodzie lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Tak, w nocy już będzie mgła. Temperatura minimalna od 10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 8 do 10. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany. Z północy będzie wiał. Tylko na południowym wschodzie z zachodu. I w czasie burz oczywiście porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę, a w Sudetach i do 70.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam na luzie, Moto Retro na luzie z Eweliną Dobrzyńską, za sterami, realizującą dzisiejszą audycję. Jakubem Domorackim, panem kierownikiem całej audycji, wydawcą. Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie informował o tym, co na drodze. Mówiłem o tym, że będą goście, nawet gościnie. Już za kilka minut porozmawiamy o tym, gdzie podróżować. A do 22 będziemy jechać razem, jeśli zdecydujecie się zostać z Polskim Radiem Kierowców. Do czego zachęcam. Zbyszek Zeglar, kłaniam się. Cześć.

0: Ale Ania musi być dumna przez te wszystkie lata, kiedy Kazik do niej tak śpiewa. Do Ani, kult za nami. 10 minut temu minęła godzina 18. Za chwilę my będziemy wyznawać miłość Nikoli Tesli. A właściwie zrobi to David Bowie. Właściwie to nie. On to zrobił grając u Christophera Nolana dokładnie 20 lat temu w filmie Prestige. Ale my sobie posłuchamy Davida Bowiego z Patem Metheny. Natomiast najpierw obowiązki, zanim przyjemność. Mariusz Dąbrowski.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, ale tak się zastanawiam. Cześć. Ty faktycznie powiedziałeś, że David Bowie będzie śpiewał hymn dziękczynny twórcy Tesli?
0: Czy nie, ja dobrze zrozumiałem? Oddał hołd grając Nikolę Teslę w filmie Prestige.
1: Wszystko jasne.
0: Natomiast w utworze, tak, którego posłuchamy, będzie po prostu śpiewał swoje.
1: Wszystko jasne, bo ja już myślałem, że zabrnęliśmy w jakiś taki zaułek współczesnej.
0: Albo że coś ci umknęło.
1: Nie, na szczęście nie. Jest okej, okay. Wszystko gra.
0: Posłuchamy Davida Bowie już za kilka chwil. Wcześniej sprawdzimy, co się dzieje na drogach, a właściwie Mariusz nam powie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy, korek od Wilanowa, aż po Zagórze, miejscowość leżącą przed węzłem Lubelska. I te kłopoty są dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. S8, odcinek węzeł Lucynu, węzeł Mostówka. Pierwszy kilometr, auto osobowe wjechało w bariery, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Raz jeszcze S8, od Brwinowa przez Warszawę aż po Wyszków. Sporo spowolnień w ruchu. Droga krajowa numer 60, odcinek Drobin-Bieleksk. W pobliżu miejscowości Mokrzk. Na 94 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Dwie osoby ranne, niestety jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga jest zablokowana, objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: Dziś mocniej będą biły serca tych, którzy sympatyzują z Hiszpanami i Belgami, bo kolejny, drugi ćwierćfinał w Mistrzostwach Świata. Jak jest dzień frytek, to kto może wygrać? Ciekawe, jak wam się wydaje? Belgia czy Hiszpania? Kto wygra dzisiejszy mecz? No zobaczymy, zobaczymy. Na zdrowy rozsądek, no to wiadomo, że nie ci, co robią najlepsze frytki, ale co się może wydarzyć na tych i tak już bardzo zaskakujących Mistrzostwach Świata, to się okaże dzisiaj po godzinie 21. Zachęcamy do słuchania Polskiego Radia Kierowców, bo na pewno będziemy reagować na to, co się będzie działo na boiskach na Mistrzostwach Świata. Tak samo jak no, jesteśmy pod wrażeniem tego, jak Francuzi świętują po wyeliminowaniu wczoraj w pierwszym ćwierćfinale Marokańczyków. Mamy nawet wiedzę z pierwszej ręki na temat tego, jak to wszystko wygląda, ponieważ we Francji euforię wywołał oczywiście awans reprezentacji do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali w ćwierćfinale wczoraj Maroko 2-0 i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce Mistrzostw Świata. Czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł? Takie pytanie słychać dziś nad Sekwaną.
1: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu, 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A dziś w święto frytki Belgowie będą grali z Hiszpanami o godzinie 21 w drugim ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Kanadzie, USA i Meksyku.

0: It's a Family Affair, Sly and the Family Stone w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Kończy się punktualnie o godzinie 18.30. Za chwilę z panią Katarzyną Turosieńską z Polskiej Izby Turystyki będziemy rozmawiać, zastanawiać się nad tym, gdzie najlepiej pojechać na wakacje, ale wcześniej sprawdzimy, dzięki Mariuszowi Dąbrowskiemu, jak wydostać się z miejsc...
1: Czy uda nam się gdziekolwiek wyjechać?
0: Dzięki którym na co dzień funkcjonujemy, a jak się zaczyna weekend albo trwają wakacje, to może być różnie.
1: Pytanie jest zasadne, bo zawsze najtrudniej w wakacje jest wyjechać z własnej miejscowości i wjechać do tej, w której mamy ochotę odpoczywać.
0: No to sprawdźmy, jak to teraz wygląda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń. Na 163 kilometrze zdarzyły się auto osobowe i motocykl. Słabszy uczestnik ruchu drogowego w tym zderzeniu jest ranny. Zablokowany został jeden pas w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska w Warszawie na 486 kilometrze. Doszło do awarii auta osobowego. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Droga ekspresowa S8, odcinek Radzymin-Wyszków, w pobliżu miejscowości Małopole na 492 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. A raz jeszcze S8, odcinek węzeł Lucynów, węzeł Mostówka. Pierwszy kilometr auto osobowe wjechało w bariery. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. W ogóle S8 na swym mazowieckim odcinku od Brwinowa przez Warszawę aż po Wyszków sporo spowolnień w ruchu. Droga krajowa numer 60, odcinek Drobin-Bielsk w pobliżu miejscowości Mokrzk. Na 94 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Dwie osoby ranne, niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Droga numer 60 jest trasą zablokowaną. Wytyczono objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak będziemy uważnie słuchali kolejnych raportów Mariusza Dąbrowskiego, to może to będzie najlepszy dzień naszego życia. Unikniemy stania w korkach i będziemy jechali komfortowo. Best day of my life, American Authors, w tej chwili w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: W dzisiejszym Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców 21 minut przed godziną 19. Mam ogromną przyjemność, okaże się, ale na razie wszystko wskazuje na to, że tak. Porozmawiać z panią Katarzyną Turosiańską z Polskiej Izby Turystyki. Pani jest prezes, pani jest członek zarządu.
1: Jestem członkiem zarządu ogólnopolskiego, rzecznikiem prasowym oraz prezesem podlaskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki.
0: No to tak na luzie, żeby było wygodnie. Pani prezes, będę się do pani zwracał, dobra?
1: Jeśli mamy być oficjalni, to proszę, ale wystarczy Kasiu.
0: Dobrze, pani Kasiu, w takim razie porozmawiajmy o rzeczach, które są niezwykle istotne. W tym momencie mamy 10 dzień lipca, kończy się pierwszy turnus. Ludzie zaczynają myśleć o tym, gdzie sobie pojechać na weekend z jednej strony, z drugiej strony na jakieś pewnie dłuższe wakacje to już mają zaplanowane, ale czy my w obecnej rzeczywistości musimy brać pod uwagę to, że jest wojna w Ukrainie, to, że jest drogie paliwo, to, że nie wiem, przejazd przez kraje bałkańskie to też jest jakiś tam rodzaj wyzwania. Czy możemy tak jak kiedyś wsiąść sobie w samolot, nic nas nie interesuje, tylko wziąć pieniądze i lecieć?
1: My niczego nie musimy, ale powinniśmy brać pod uwagę różne czynniki. Oczywiście ten czynnik, który jest dla nas najistotniejszy i wszelkie badania o tym świadczą, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiane w różny sposób. Przede wszystkim to takie najbardziej nam bliskie, czyli komfort psychiczny, zaplanowane wszystko. Oczywiście nie da się wakacji zaplanować tak w 100%, bo zawsze jest jakiś czynnik nieprzewidziany. Natomiast kwestia ubezpieczeń, co jest coraz bardziej istotne i brane pod uwagę. Czytanie wszelkich umów, też tych zapisanych drobnym drukiem, bo tam są zazwyczaj...
0: I mających 15 stron czasami.
1: Niestety warto właśnie, na co zwracam uwagę, nasz urlop powinniśmy przygotowywać dużo wcześniej. To znaczy urlop zaczyna się właśnie na etapie planowania, przygotowywania, sprawdzania wszystkich dokumentów, a to wszystko po to, żebyśmy mogli sobie spokojnie, bezpiecznie, komfortowo, nie zastanawiając się, już nie myśląc o niczym innym poza wypoczynkiem.
0: Dobrze, to weźmy konkretny przypadek, bo słuchaczki i słuchacze piszą do nas z drogi. Często, najczęściej to są wycieczki, wyjazdy do krajów bałkańskich. I na przykład, jeżeli mam do wyboru Split, co by pani poradziła? Wsiadam w samochód, jadę, bo tak jest bardziej ekonomicznie. Czy wsiadam w samolot, lecę? Czy jakiś pociąg, bo też jest ostatnio jakieś takie połączenie kolejowe? Co zrobić? Zacznijmy od tego pierwszego, kwestii transportu.
1: Możliwości są bardzo różne i tutaj w zależności nie podam jednej wykładni, bo każdy z nas jest inny, lubi sobie podróżować na swój sposób. No właśnie, jeśli chcemy być niezależni, no to wiadomo, że wybierzemy transport kołowy. Zatrzymamy się, kiedy chcemy, skorzystamy z noclegu, kiedy będziemy sobie potrzebowali. Jeśli chodzi o pociąg, no to on jedzie według pewnego rozkładu, ale możemy sobie pospacerować, zjeść coś na pokładzie, czy zdrzemnąć się, jeżeli bierzemy wagon sypialny.
0: My nie musimy prowadzić, no już jest
1: tak, odpoczywamy lub regenerujemy się, albo nabieramy sił. Jeżeli jedziemy paczką, to już możemy rozpoczynać w tym pociągu wakacyjny urlop. Natomiast samolot jest to zdecydowanie najszybszy transport, ale lotniska zazwyczaj nie są w centrach miast. Trzeba jeszcze dojechać do miejsca docelowego. No i tutaj rodzi nam to może jakiś dyskomfort, natomiast ta prędkość dotarcia jest naprawdę najlepsza.
0: Powiedziała pani, że zdecydowanie wcześniej musimy zacząć planować, ale jak ja sobie wcześniej zacząłem planować urlop, powiedzmy w Grecji, i za 2 miesiące wszedłem w tę samą wyszukiwarkę i chciałem sprawdzić, nagle mi ceny skoczyły o 30%, czy nawet 40%. Jak to możliwe? Co to się dzieje?
1: Wchodzi nam w grę sztuczna inteligencja, która już sprawdza dużo.

0: duże zainteresowanie danym kierunkiem, czy nawet konkretnym hotelem. I jeżeli nie rezerwujemy w danym momencie sprawdzania,
1: w tym pierwszym
0: terminie, tylko sobie odkładamy sprawę i potem do niej wracamy i jeszcze raz system widzi ogromne zainteresowanie i te ceny może podbijać.
1: Czyli to nie jest tak, jak kiedyś, bo żona mi powiedziała, nie bierz teraz, jak będzie last minute, to sobie weźmiemy na ostatnią chwilę i wtedy będzie taniej. To już tak nie działa.
0: Ponieważ coraz częściej latamy i robimy to bardzo świadomie i coraz więcej rodaków wybiera się w różnego rodzaju podróże, te oferty last minute zupełnie zmieniają trochę znaczenie. To znaczy jest dużo ofert, które możemy sobie wykupić praktycznie w ostatniej chwili, natomiast to nie znaczy, że są to najtańsze oferty.
1: Doprecyzujemy to, jeśli pani pozwoli, po serwisie o godzinie 18. Możemy po 19 jeszcze.
0: Oczywiście, jestem do dyspozycji.
1: To porozmawiamy o tym i przede wszystkim ustalimy, jakie kierunki w tej chwili cieszą się największą popularnością wśród polskich wypoczywających.

0: Nareszcie to jest słowo, które zawsze pojawia się, kiedy widzę Mariusza Dąbrowskiego. Mariusz ma wiedzę na temat tego, jak się jeździ teraz po Polsce. O 18.50 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, nam ją przekaże.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Staram się znaleźć takie najświeższe informacje. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 60 między Drobinem a Bielskiem w pobliżu miejscowości Mokrzk. Tak, istnieje taka miejscowość, gdzie po K jest R, Z i K na końcu, 94 km, zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. 60-ka była przez pewien czas trasą zablokowaną. Ale autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń, 163 km. Zderzenie autoosobowego i motocykla, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska, w pobliżu 486 km. Awaria autoosobowego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola. S8, odcinek Radzymin-Wyszków, w pobliżu Małopola na 492 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Raz jeszcze S8, Lucynów-Mostówka. Pierwszy kilometr, autoosobowe wjechało w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Plan na najbliższe chwile w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, na luzie jest taki, że posłuchamy sobie muzyczki, potem powiem, jak będzie wyglądała pogoda, w jakich warunkach atmosferycznych będziemy jechali w ciągu najbliższych godzin i jutro, a po godzinie 19:00, po kolejnym serwisie, który Mariusz przedstawi z panią Kasią, Kasia z Podlasia, Katarzyną Tyrosieńską, będziemy rozmawiali o najpopularniejszych i mniej popularnych, a może wartych polecenia kierunkach wakacyjnych dla nas wszystkich, którzy szykujemy się powolutku do urlopów albo na nich właśnie jesteśmy.

0: Piosenka, na którą jest oficjalny ban, jak się zaprasza zespół Demono, jakby kolega Krzywy usłyszał, że gramy statki na niebie, to by chyba wyszedł. Ale jak był u nas Andrzej, to nie graliśmy statków na niebie i jakoś poszło. Tak samo kolejna godzina przed nami. Mam nadzieję, że wam w trasie jakoś pójdzie. Minęła 19.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców słuchacie na luzie. Piątkowe, już prawie weekendowe. Jedną nóżką już jesteśmy w weekendzie, dlatego też i gościni dzisiejsza, która opowiada o tym, jak nam się kształtują upodobania turystyczne, to pani Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. Za kilkanaście minut wracamy do rozmowy. Wcześniej informacje na temat tego, co jutro w pogodzie. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże niestety. W centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym, synoptycy podkreślają, że z drobnym gradem. Na wschodzie prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna jutro od 19 stopni na wschodzie, około 22 w centrum, do 25 stopni Celsjusza w cieniu na zachodzie. Chłodniej oczywiście na obszarach podgórskich Karpat, od 17 do 19 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, niespecjalnie będzie miał wpływ na odczuwaną temperaturę, ale miejscami porywisty. Powieje z północy i północnego zachodu, w czasie burz porywy do 60 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Ewelina Dobrzyńska, za sterami realizatorka, Jakub Domoracki, wydawca, Mariusz Dąbrowski. Już za 8 minut będzie mówił, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam serdecznie, a nawet serdelecznie, jak mówi jeden z naszych słuchaczy, do spędzenia czasu z nami w na luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. I teraz z zespołem The Offspring.

0: No jazz, powiedzmy, a jazz był, bo przecież była Aga Derlak na początku tygodnia, ale teraz będzie, no mam nadzieję, że smooth, romantik i w ogóle popik.
1: Cały ten zgiełk związany ze mną.
0: Reggae.
1: Reggae.
0: Mariusz Dąbrowski, sprawdzamy, co się dzieje w tej chwili na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja rozpocznę od cytatu współwyznawcy. Proszę sobie wyobrazić, że pośród państwa są również tacy uczestnicy ruchu drogowego, którzy prezentują taki oto pogląd.
3: Bardzo proszę o włączanie świateł mijania. Podążam drogą S7 w kierunku Radomia i sporo osób, mimo tego, że pada deszcz, bardzo słaba widoczność, nie włącza świateł mijania. Dzisiaj automat to nie jest dobre rozwiązanie. Pozdrawiam.
1: Szanowni państwo, nie ma co się powoływać na to, o czym mówię przez cały rok, że światła dzienne są dobre w lipcu, w sierpniu. Światła dzienne są dobre, owszem, w czasie wakacji, ale tylko wtedy, kiedy te wakacje, kiedy w czasie wakacji jest 40 stopni, klar, jeśli chodzi o niebo, żadnych chmurek, przejrzystość powietrza fenomenalna. Wówczas możemy sobie pozwolić na jazdę na światłach dziennych. Jeśli tylko warunki podróżowania, warunki pogodowe są jak za mgłą, jak za mgiełką deszczu, jeździmy z włączonymi światłami mijania.
0: Albo zmierza się zmierzch, tylko jeden drobiazg, Mariuszu. Niestety nie wszyscy słuchają Polskiego Radia Kierowców, bo ja mam wrażenie, że nasi słuchacze już niekiedy meldują się. Mam włączone światła, sam włączyłem światła mijania. Powiedzcie Mariuszowi, że tak. Natomiast problem polega na tym, że jeszcze musimy trochę wykraczać poza...
1: To proszę opowiadać swoim znajomym. Włącz światła mijania i włącz Polskie Radio Kierowców. Dodam do tej mojej prośby o jazdę z włączonymi światłami mijania i prośbę naszego kierowcy, naszego słuchacza z siódemki. Zachowujmy odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta i z wczorajszej rozmowy z chirurgiem dziecięcym, z profesorem, medykiem, który bukiety super słów a propos tego, co robimy, składał w naszym imieniu. Pan profesor chirurgii dziecięcej prosił, abyśmy mówili o tym, że nawet prosił, żebyśmy reklamówkę taką zrobili. Zapnij dziecko w foteliku. Zapnij pasy fotelika. Pamiętaj o dziecku i o zapięciu go w foteliku. A więc przypominam. A teraz autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń. 163 kilometr. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Motocyklista ranny. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S2, węzeł Patriotów, węzeł Lubelska. 486 km awarii auto osobowego. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Autostrada A4, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice, Gogolin, 251 km. Zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: W aplikacji Polskie Radio Kierowców komentujecie często to, o czym mówimy, stąd też wiedza na temat tego, że jeździcie już na światłach mijania często, ale też i często pytacie o drogę, jaką wybrać wyruszając w podróż. Witam, ruszam z Krakowa do Binarowej, proszę o informację o trasie, pozdrawia Paweł z C5 Aircross. Pawle, myślę, że najrozsądniej będzie dojechać do Kłaja A4, a później zjechać na drogę krajową 94 i pojechać sobie przez Gnojnik do Zakliczyna i no później dalej 980 wojewódzką przez Rzepiennik. Droga zajmie mniej więcej tyle czasu co A4, natomiast na pewno nie będzie nerwów postojowych, bo tam niestety się stoi, a tymi drogami krajowymi i wojewódzkimi, o których mówiłem, już nie. Czyli w ciągu 2 godzin i kilku minut powinieneś być na miejscu, czego ci życzymy i mam nadzieję, że w obecności Polskiego Radia Kierowców, Stowarzyszenia Polskiego Radia Kierowców.
1: Sporą odpowiedzialność bierzesz, Zbyszku, na siebie, wyznaczając naszemu słuchaczowi trasę.
0: No ale jak prosi, to,
1: to
0: biorę pod uwagę, że będzie wyrozumiały. No, skoro poprosił, to sugeruję takie rozwiązanie.

0: Już 19 minut po godzinie 19. Mnie słuchacie na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. O godzinie 21 za godzinę i 40 minut zacznie się drugi ćwierćfinał w Mistrzostwach Świata. Hiszpania będzie grała z Belgią. Okaże się, z kim w półfinale zagra Francja, ale to już po dzisiejszym programie. Natomiast zacznie się mecz o 21, więc będę was informował. Tak jak teraz będzie nas informowała Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki o tym, jakie są ulubione kierunki turystyczne Polek i Polaków, jak polityk powiem.
1: Jeśli chodzi o te kierunki zagraniczne, to w top 3 zazwyczaj mogą się tylko zmieniać na odpowiednich pozycjach, że tak sportowo powiem. Mm-hmm. I tutaj mamy Grecję, Egipt i...
0: Włochy.
1: No nie, Turcja.
0: O, no to zaskoczenie dla mnie troszeczkę, no bo Turcja niby trochę europejski kraj, trochę azjatycki, ale tak naprawdę no to jest miejsce do końca bezpieczne? Tak można sobie
1: Turcja jest bardzo
0: bez zastanawiania się? Tak?
1: Zdecydowanie można jechać i się nie zastanawiać. Jest to bardzo bezpieczny kierunek, lubiany przez Polaków dlatego, że jest bardzo dobra jakość do ceny. Mhm. Turcja już dawno nastawiła się na turystów. Mhm. Polacy uwielbiają i klimat turecki i myślę, że trochę żyjemy wspomnieniami tą drobną przedsiębiorczością.
0: Z wetrami.
1: Różnymi takim drobnym handelkiem i już wtedy były te podróże, jednak gdzieś tam poznawaliśmy te tereny, przyjeżdżaliśmy tutaj, opowiadaliśmy jak jest fajnie, jakie dobre jedzenie, jak cieplutko, jakie morze, jakie hotele, no i to nakręciło spiralę i trwa do dzisiaj, natomiast było drobne tąpnięcie, gdy Turcja mówiła, że poszczególne hotele...
0: W ubiegłym roku zdaje się.
1: Tak, poszczególne hotele, gdy będą rezygnowały z all inclusive. No i tutaj, ponieważ Polacy głównie właśnie wtedy latali na all inclusive.
0: I to chyba też nam zostało, prawda? Raczej wolimy mieć...
1: A to jest różnie. Bardzo różnie. Już zaczynamy coraz bardziej świadomie korzystać, ponieważ ta sytuacja zero waste, czyli nie tracimy, żeby bez sensu nie nakładać sobie na talerz kopiastych posiłków, a lepiej próbować sobie różnych takich drobnostek. No i Turcja też wytłumaczyła wtedy, że to nie jest tak, że rezygnujemy w ogóle z all inclusive, tylko właśnie zaczynamy prowadzić turystykę świadomą, czyli produkty od lokalnych przedsiębiorców,
0: krótkie...
1: Treściwiej,
0: mniej, ale...
1: to znaczy treściwiej w tym wypełnieniu, nie w ilości, ale w jakości, bo przecież my nie potrzebujemy mieć całych kilogramów na śniadanie czy na obiad, ale właśnie lepiej mniej, a zróżnicowane bardziej posiłki.
0: To mnie przekonuje, ja widziałem takiego mema, nie wiem czy widziałaś film Monty Python, Sens życia według Monty Pythona i tam jest jedna ze scen w restauracji, gdzie pan ma Chateaubriand, jakieś wykwintne truflowe lody czy coś. Wszystko wrzucane do jednego wiadra i wymieszane. To tak mniej więcej pamiętam, że było pokazywane, że po co tyle, jak można...
1: Tak, i my tak mniej. Kiedyś spędzaliśmy czas na tych zagranicznych wyprawach.
0: No tak, jak najwięcej piwa, jak najwięcej tego, bo za darmo, prawda? Bo wolni
1: I nam się należy, prawda? Mm-hmm. Natomiast teraz jest to coraz bardziej świadome, właśnie wolimy degustować, a obiekty hotelarskie, obiekty noclegowe właśnie poszerzają o to swoją ofertę i to całkiem dobrze wychodzi i my jesteśmy coraz bardziej jako Polacy świadomymi turystami.
0: I mówisz o tym trendzie, że to się utrzymuje, że te trzy państwa, te trzy kierunki to są stałe. Przez jaki czas? Jak długo to już ta dominacja Turcji?
1: Turcji, Grecji i Egiptu.
0: Trwa?
1: Tam jeszcze wchodzi często Tunezja, oczywiście Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, goni cały ten peleton. Natomiast to tutaj się nie zmienia. Ta piątka może się zamieniać jakoś miejscami, ale to już od kilku lat trwa. My jako Polska Izba Turystyki zawsze podsumowujemy sezon wakacyjny i na początku września prezentujemy raport Zagraniczne Wakacje Polaków, także na początku września też będziemy prezentowali i zobaczymy, czy coś się tutaj zmieniło, ale na pewno widać już jakieś takie tendencje.

0: bo na przykład Albania goni już tę czołówkę.
1: Kto doszlusowuje, no bo jeżeli jest Wielka Piątka, czyli Egipt, Grecja, Hiszpania,
0: Turcja, Tunezja,
1: powiedzmy, to taki popularny kierunek, który jest absolutnie zaskakujący. Gdzieś możliwie blisko nas. To co by to
0: było? No właśnie, Albania jest takim państwem, do którego coraz częściej Polacy latają. Mamy 3-godzinny lot, więc to naprawdę jest stosunkowo krótko.
1: Jest już nad Morzem Śródziemnym, tak? Bo to jednak jest...
0: I mamy morze, mamy góry, mamy niesamowity klimat, jedzenie, napitki, kultura. My coraz częściej szukamy pewnych lokalnych atrakcji, a nie tylko dobrego hotelu, jedzenia i leżenia na plaży. Jednak chcemy być bardziej świadomi. No i te instagramowe obrazki, które też bardzo dużo, szczególnie młodych ludzi, chcę mieć jako pamiątkę z wakacji.
1: Dobrze, zapytam wprost, będzie trochę spoiler, zdradzę trochę tego, o czym rozmawialiśmy poza anteną. A któryś z krajów bałtyckich, była Republika Bałtycka, nie pojawia się przypadkiem w wyszukiwarkach blisko nas, nad Bałtykiem?
0: Tak, jeden z naszych sąsiadów, dokładnie Litwa, bardzo, bardzo coraz mocniej nas zachęca, szczególnie do swoich uzdrowisk.
1: Ale one są nadbałtyckie, czy w głąb kraju trzeba pojechać?
0: No jest, nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć nazwę, ale to jest nazwa miejscowości. Druskienniki są bardzo blisko przecież granicy z Polską, ale mamy też uzdrowiska głębiej, bardziej w stronę już Morza Bałtyckiego. No i tutaj naprawdę ta oferta jest bardzo ciekawa i to nie są tylko już obiekty dla osób starszych, czyli to nie tylko ten silver tourism tak zwany, ale to są obiekty o charakterze wellness and spa dla sportowców, dla osób żyjących aktywnie, ale też dla tych, którzy po prostu chcą się zrelaksować.
1: Mega zaskoczenie. Myślę, że warto sprawdzić i pojechać na Litwę i wypocząć. No to dopiero będzie ekonomiczne. Przypuszczam, że samochodem można naprawdę zrobić sobie wielką przyjemność. Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka i członek zarządu Polskiej Izby Turystyki, jest z nami. Pobędzie jeszcze po 19:30.
0: Bardzo chętnie.
1: To zapraszam. Porozmawiamy o tym, jak wygląda teraz turystyka szkolna, jak prywatna i czy w ogóle możemy sobie sami znaleźć hotel tak, żeby było tak jak w reklamach, czy jednak zdawać się na operatorów. To po godzinie 19:30, do której Lady Park nas pobawi w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Punktualnie o 19.30 zespół Lady Punk zakończył wykonywanie piosenki Fabryka Małp na antenie Polskiego Radia Kierowców. Ja mam w aplikacji Polskie Radio Kierowców i wpisy odnośnie naszych rozmów z Kasią na temat tego, jak się relaksować, żeby się naprawdę zrelaksować, jak już wybierzemy się na wakacje, ale mamy też informację od Pawła z C5 Aircrossa. Dzięki za informację, już jestem w gnojniku. Wszystko wygląda na to, Mariuszu, że jednak droga zasugerowana się sprawdza. Trochę mi kamień spadł z serca.
1: Brawo wy. Żyło. Brawo wy. Ja nie mam na tyle odwagi, aby naszym słuchaczom sugerować, jak mają jechać. Znaczy poza tym, aby jechali bezpiecznie. A wczoraj doszło wręcz do tego, że powiedziałem, że nie mam przed sobą ani szklanej kuli, ani kart talii tarota, ani kart konwencjonalnych i nie podejmuję się.
0: Ale na szczęście masz mnóstwo zmiennych danych. Tak, i wiedzę na temat tego, jak można się w tej chwili poruszać po kraju. I tak, tą wiedzą się
1: i na to mogą nasi słuchacze liczyć.
0: Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre wiadomości, koniec kłopotów na S8 między Radzyminem a Wyszkowem w pobliżu Małopola na 492 kilometrze, gdzie po zdarzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Nie ma już także utrudnień na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Komorniki a węzłem Poznań-Luboń na 163 kilometrze jezdni w kierunku Warszawy. Tam doszło do zdarzenia auto osobowego i motocykla. Koniec kłopotów także na A4, na odcinku węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice w Gogolinie na 251 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, o odpowiednie odstępy od poprzedzających nas aut. Aura nie jest najłatwiejsza dla zmotoryzowanych, a więc jeździmy z włączonymi światłami mijania i zapinamy nasze pociechy w fotelikach porządnie pasami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wakacyjny klimat, w którym jesteśmy dzięki Katarzynie Turosieńskiej z Polskiej Izby Turystyki, teraz podtrzyma szagi. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Za 23 minuty będzie godzina 20. Mam to szczęście w Na Luzie, że spotykam się z bardzo sympatycznymi najczęściej i mądrymi ludźmi. Dziś Katarzyna Turosieńska, członek zarządu i rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki oraz podlaskiej pani prezes.
1: I to wszystko było o mnie?
0: Tak.
1: Ojej, dziękuję.
0: No już trochę rozmawiamy, już trochę wiem, a słuchacze wiedzą jeszcze więcej i chciałbym teraz zweryfikować tę wiedzę. Hello, hello, latamy raz na 6 tygodni po Europie, sami lub z dziećmi i raz w roku Azja i Turcja. Uważamy, że jest bezpieczniejsza niż Hiszpania czy Włochy. Jakby co takie czasy, w czasy we Włoszech to... A nie, takie czasy, że we Włoszech opitolą ci auto na parkingu, a w Hiszpanii bardzo chętnie portfel zadbają, żeby zmienił właściciela. Pozdrawia słuchacz albo słuchaczka z okolic Tczewa. Czy rzeczywiście tak jest? Można tak powiedzieć, że to się tak pozmieniało? Europa już nie jest taka bezpieczna?
1: Potwierdziły się moje słowa, że Turcja jest bardzo bezpiecznym kierunkiem, jak najbardziej. Jeśli chodzi o te takie utarte ścieżki europejskie, to już jest przesyt, jeśli chodzi o liczbę turystów i nawet lokalne społeczności zaczynają po prostu strajkować.
0: Ja właśnie widziałem graffiti w Barcelonie, Tourists Go Home, to możliwe, że oni nie chcą już pieniędzy z zewnątrz?
1: Kraj i władze chcą, natomiast no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że w poszczególnych miastach, szczególnie stolicach, szczególnie tych, które mają świetnie skomunikowane lotniska, czyli tych turystów jest tam masa codziennie przez te wszystkie godziny i oni korzystają, korzystają z całej infrastruktury i no, po części odbierają ją mieszkańcom, więc ludzie się zaczynają buntować i na pewno będą wprowadzane jakieś limity. No,

0: mamy już ten przykład w Wenecji, przecież tak,
1: spytać, reglamentowane.
0: Ale to też my jako turyści trochę sobie na to zasłużyliśmy, ponieważ wpadamy do danego miejsca i chcemy je spenetrować w ciągu jednego dnia, nie zostając na noc, czyli nie dając zarobić mieszkańcom, którzy to zazwyczaj prowadzą obiekty noclegowe, ale zostawiając natomiast tonę śmieci, no bo przywozimy je ze sobą, konsumujemy nie w restauracjach, nie w kawiarniach, ale to, co przywieźliśmy, no i nie zabieramy śmieci, tak jak z górskich szlaków ze sobą, tylko po prostu zostawiamy gdzieś tam, niekoniecznie też w miejscach do tego przeznaczonych. To może jednak trochę wkurzyć lokalsów.
2: To apelujemy w takim razie, żeby jeśli już jedziemy, to nie napinać się, może zostać, nie mówię, że na Santorini, ale gdzieś, gdzie jesteśmy, w miejscu, gdzie baza hotelowa jest rozwinięta na tyle, żeby odżałować te 100 euro na rodzinę, to po prostu, żeby sobie zrobić przystanek i wtedy trochę łaskawszym okiem też spojrzą na nas lokalsi. Rozmawiamy o tych zagranicznych wojażach, o tym, jakie są preferencje, ale czy jest miejsce, które możesz polecić w Polsce, jak jeździmy samochodem, no, od słuchaczek i słuchaczy wiemy, że jest po prostu przepięknie. To, że drogi są coraz lepsze, zachęca do tego, żeby nawet sobie robić te city breaki w Polsce, żeby jeździć na weekendy, żeby wyskakiwać. Tylko gdzie? Co Polska Izba Turystyki poleca?
0: Może powiem, co ja polecam, bo Polska Izba Turystyki oczywiście posiłkuje się tutaj pewnymi danymi i jeśli chodzi o dane na ten sezon wakacyjny, to większość naszych rodaków postawiła na polskie morze. I tutaj mówię i zarówno o zachodniopomorskim, jak i o pomorskim województwie. Na drugim miejscu są góry, ale troszkę tracą względem morza. Na trzecim miejscu mamy Mazury. Ja będę zawsze zachęcała do podróżowania po Polsce Wschodniej. Ogólnie, czyli mamy warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, bo to są jeszcze województwa, które nie są tak oblegane, które mają naprawdę fantastyczny klimat, które mają niesamowitą przestrzeń i przyrodę, no i coraz lepszą infrastrukturę i drogową, i wypoczynkową. Naprawdę zachęcam, bo to
2: no właśnie
0: jest...
2: chciałem o tę infrastrukturę dopytać, bo zdarza się w miejscach, gdzie wydaje nam się, że już wszystko jest super i pod niemieckich turystów. Byłem któregoś razu, no nie w takiej turystycznej miejscowości na Warmii, gdzie pierwszy raz zobaczyłem od lat 80., kiedy czytałem o tym w komiksach Babcia Chmiela, gza. Bo gies w tytusie Romku i Atomku w jednym odcinku był bardzo ważny i nigdy w życiu nie widziałem, a nagle, będąc na warmińskiej wsi, obsiadły mnie gzy.
0: Nie możliwe, że tam były gdzieś w okolicy konie, co na Warmii i Mazurach zdarza się bardzo często. Trzeba pamiętać, że infrastruktura wcale nie musi być super nowoczesna, bo to też jest coraz bardziej pożądane.
2: No, to było przepięknie.
0: No właśnie, chodzi o tę sielskość, o naturalność, o autentyczność, o kontakt bezpośredni, często z właścicielami danego obiektu, o piękne historie przy ognisku opowiadane, o fantastyczne lokalne kulinaria, gdzie właścicielka czy właściciel będą raczyli nas czymś własnoręcznie wyprodukowanym. To jest też taki niezapomniany klimat, którego nie da się stworzyć w dużym obiekcie noclegowym. Oczywiście ja rozumiem, że każdy turysta potrzebuje czegoś innego, ale jeśli padło pytanie, gdzie polecam i zachęcam, to osobiście właśnie na tę sielski wschód, cały czas piękny wschód.
2: A jest moim zdaniem mocno niedowartościowana zachodnia część Polski i Pojezierze, nie wiem, czy można mówić o Pojezierzu, ale generalnie bardzo dużo jezior.
0: Tysiące jezior koło międzyrzeckiego rejonu umocnionego.
2: O, na przykład.
0: Piękny teren.
2: Ale czy tam już jest też infrastruktura, czy tam są jakieś gospodarstwa nastawione na turystów, czy tam można się wybierać
0: osobiście,
2: z nadzieją na wypoczynek?
0: Osobiście byłam tam dosyć dawno ostatnio, ale już wtedy infrastruktura była w budowie. Było dużo obiektów, ale one też cały czas się rozwijały. No i oczywiście przede wszystkim ta natura, która jest niesamowita, i to jeziora wszędzie na wyciągnięcie ręki albo na 5 kroków. Jeśli są oblegane w jednym miejscu, to sobie możemy przespacerować się i podejść do kolejnego. My jesteśmy krajem bardzo nastawionym na turystów i ta infrastruktura

0: Kultura zarówno noclegowa, jak i taka rozrywkowa też, no bo jedni chcą wypoczywać w ciszy i spokoju, a inni po prostu bawić się na wczasach. Mm-hmm. I to też trzeba uszanować i zrozumieć. Ale właśnie właściciele zdają sobie z tego sprawę. Sprawę z różnych potrzeb i albo fokusują swoje obiekty pod danego klienta, albo też robią w jednym skrzydle taką ofertę, w innym skrzydle taką, lub na dużej przestrzeni po prostu takie strefy wyodrębniają. Ta jest rozrywkowa, ta jest strefą ciszy, ta jest dla dorosłych, ta jest tylko dla rodzin z dziećmi.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie mam tylko, czy bardzo się różni turystyka szkolna od prywatnej, bo w tej chwili bardzo dużo obozów, kolonii, mnóstwo różnych możliwości. Czy one są w innych miejscach rozlokowane niż te, które wybieramy jako rodziny z dziećmi?
0: To jest właśnie bardzo ciekawe i to obserwuję już od 2 sezonów. My zaczynamy wyjeżdżać wielopokoleniowo. To już nie jest tak, że bukujemy przez całe wakacje jakieś kolonie i obozy dla dzieciaków, a sami mamy wolne. Wysyłamy dzieci na obozy, żeby poznały jakichś nowych ludzi, ciekawe miejsca, ale też chcemy...
1: W inne miejsca niż sami jeździmy?
0: Właśnie niekoniecznie, ponieważ zauważalny jest trend, że rodzice, również z dziadkami, wyjeżdżają w okolice pobytu swoich dzieci na koloniach, tak żeby ewentualnie w weekend mieć z nimi kontakt, albo jeżeli to jest jakiś pierwszy wyjazd, to trzymać rękę na pulsie i ewentualnie tam przyjść, potrzymać za rękę, czego nie polecam jako pedagog z podstawowego wykształcenia, bo nie jest to wychowawcze, no ale jednak taki trend jest.
1: Bardzo cenna wiedza, nie wpadłbym na to, ale rozumiem, że może się tak dziać. Mamy bardzo dużo świeżych informacji na temat tego, jak wypoczywać. Możemy się udawać w tej chwili na urlopy. Dzięki rozmowie z Katarzyną Turosieńską, członkiem zarządu i rzeczniczką prasową Polskiej Izby Turystyki. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Polskiego Radia Kierowców. A czym jeździsz na co dzień?
0: Na co dzień jeżdżę hybrydą. Jako kobieta powinnam powiedzieć czarnym. Ale jest to Toyota RAV4.
1: Witamy w klubie, bardzo dziękuję, pozdrawiam i bardzo dziękuję za te informacje, bo na przykład o tej pierwszej trójce to gdzieś tam mi się wydawało, że wiem, ale miło, że już teraz mamy to potwierdzone.
0: Dzięki serdeczne i za chwilę na początku września świeże wiadomości.
1: Zapraszamy.

0: Seattle przenosimy się za sprawą zespołu Pearl Jam, który tam rezyduje. Przenosimy się na polskie drogi, gdyż minęła właśnie 19:50. W polskim Radiu Kierowców to oznacza jedno. Powiemy wam, gdzie jest najprzyjemniej w tej chwili wsiąść w auto i się przemieszczać. W sensie, na jakich drogach są utrudnienia, na których ich nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety mamy nowe utrudnienie. Kłopot na Krajowej 15, odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu Lipnicy. Na 271 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Dość dramatyczne to zdarzenie, bo trzy osoby są ranne. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Przynajmniej półtorej godziny kłopotów na Krajowej 15 między Toruniem a Brodnicą. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na 163 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na autostradzie A4 na odcinku węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice na 252 kilometrze, ale S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska, 486 km. Awaria autoosobowego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja mam jeszcze informację dla ciebie, Mariuszu. Mariusz Dąbrowski nam prezentował ten raport, następny za 20 minut, z motoryzacyjnym pozdrowieniem, super duo. Meldunek pogodowy z Gryfina, 23 stopnie na termometrze, niebo zachmurzone słabo, wiatr też słaby, widoczność dobra. My towarzyszymy Antkowi z Gryfina, przygrzew darta. Wszystkim kierowcom Antek życzy szerokości, przyczepności, spokojności, miłego wieczoru. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich, nawet tych, którzy w darta w tej chwili nie grają, chociaż zachęcamy, bo to jest bardzo fajna rozrywka, szczególnie jeżeli w tle słychać Polskie Radio Kierowców. Także no, jeśli ktoś może tak jak Antek pograć w darta i posłuchać Polskiego Radia Kierowców, to myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja. Myślałem, że chcesz skomentować, Mariuszu.
2: Nie.
0: Ale...
2: Nie.
0: No to posłuchajmy w takim razie Billie Eilish, posłuchamy bardzo przyjemnej muzyczki, a o godzinie 20 zapraszam na raport dla odmiany pogodowy, bo drogowy będzie 10 minut po godzinie 20 ze sprawą Mariusza zaprezentowany.

0: Zbliża się godzina 20. Echa spotkania z Katarzyną Turosieńską z Polskiej Izby Turystyki widoczne w naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców we wpisie Lukasa. W Polsce w czasie pandemii bardzo popularne stało się spanie w aucie w cudzysłowie i nadal ten trend trwa. Hotele były zamknięte, ludzie spragnieni wyskoczyć gdzieś. Pozdrawiam. Dziękujemy za to przypomnienie. Oczywiście nie mówiliśmy o tym, ale rzeczywiście kamperwany i generalnie kamperowanie od tamtej pory stało się zdecydowanie bardziej popularne. Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim piątkowe na luzie, w którym oczywiście prognoza pogody na najbliższe godziny. W nocy na zachodzie i w centrum będzie pogodnie. Łowiła! Na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i w związku z tym z przelotnymi opadami deszczu i do północy, do pierwszej z zanikającymi burzami. Na zachodzie lokalnie możliwa mgła. Już teraz, w sensie nie teraz, ale w nocy od 22.03 widzialność będzie ograniczała na zachodzie ta mgła do 400 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie, pomiędzy, no to co pomiędzy, między 10 a 15 stopni, ale chłodniej będzie jeszcze na obszarach podgórskich Karpat, ledwie 8-10 stopni. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, z północy na południowym wschodzie z zachodu. Porywy w czasie burz do 60 km na godzinę, w Sudetach nawet do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
4: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
4: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: Dokładnie 2 minuty po godzinie 20. Pragnę zakomunikować, że to nie koniec spotkań z gośćmi. Będzie dzisiaj jeszcze spotkanie z panią Sylwią Pęcak z Okręgu Przemysłowego, z Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, koordynatorka działu edukacji w Muzeum COP. Zapraszam. Zbyszek Zegler. Cześć, dzień dobry.

0: Dzisiejsze na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców trwające w piątkowy wieczór realizujemy w składzie Ewelina Dobrzyńska, Jakub Domoracki. Ja już się przedstawiałem, ale Mariusz Dąbrowski to jest osoba, bez której nie pojechalibyśmy ani w lewo, ani w prawo, bo on wie, jak w tej chwili wygląda sytuacja na polskich drogach.
1: Zgadza się, ale już nie odsyłają państwo na urlop, więc...
0: Tak, dziękujemy Łukaszowi za to, że zasugerował, no ale to z troski przecież.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Są dwie możliwości. Albo pan Łukasz ma już mnie serdecznie dość, albo walnąłem jakiegoś bagbola, za którego pewnie muszę się mocno czerwienić. Jakby nie było, jeszcze trochę i będę na urlopie. Krajowa 15, odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu Lipnicy na 271 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska, południowa obwodnica Warszawy, 486 km, awaria auta osobowego. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola. I koniec kłopotów na drodze krajowej numer 60 na odcinku Drobin-Bielsk w pobliżu miejscowości Mokrzk na 94 km. Nie ma już utrudnień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim spotkamy się z koordynatorką działu edukacji w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, panią Sylwią Pęcak, to proponuję, żebyśmy wprowadzili się w weekendowy nastrój dzięki artyście, który występuje pod pseudonimem The Weeknd.

0: prawie 19 minut po godzinie 20 w Perka w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. Mały poradniczek, gdzie by się wybrać, żeby miło spędzić czas i jeszcze mieć z tego pożytek. To za sprawą spotkania z kolejną gościnią dzisiejszą w PRK w Polskim Radiu Kierowców, pani Sylwia Pęcak. Dzień dobry. Słyszymy się, pani Sylwio? Słyszymy się.
1: Dzień dobry.
0: Pani Sylwia jest koordynatorem działu edukacji w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. I tak sobie myślę, pani Sylwia, że może byśmy powiedzieli, jak bardzo interesujące jest wasze muzeum, bo ono prezentuje nie tylko historię COP-u w II Rzeczpospolitej, ale także późniejszy rozwój przemysłowy i motoryzacyjny.

0: w ogóle tego regionu, więc jak ktoś się wybiera na Podkarpacie, co może zobaczyć u was podczas tych ekspozycji, które są, czy podczas ekspozycji czasowych, takiego, czego nie zobaczy w innych muzeach?
1: To jest faktycznie ekspozycja na skalę Podkarpacia niezwykle wyjątkowa, bo tak właśnie jak pan wspomniał, przedstawiamy nie tylko historię dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko historię przemysłu, który wtedy powstawał, ale zwracamy również uwagę na wynalazczość i innowacyjność również prostych ludzi, bez których cała ta gigantyczna inwestycja, budowa 23 fabryk w dwudziestoleciu międzywojennym, nie miałaby miejsca i nie miałaby takiego powodzenia. Staramy się też łączyć historię z nowoczesnością, taką współczesną, więc na naszej wystawie nie tylko można zapoznać się z rzetelną historyczną wiedzą, zobaczyć całą gamę zabytków, ale również szereg multimediów, stanowisk interaktywnych, więc jest to muzeum, w którym odnajdują się starsi, ale również najmłodsi i nawet najmniejsze maluchy, z kolei dla których mamy przeznaczoną ekspozycję zupełnie dostosowaną do tych potrzeb mniejszych, taką pełną zabawy, interaktywności, gdzie już zupełnie swobodnie mogą przyswajać swoją wiedzę.
0: A mogą dotykać eksponatów? Czy jeżeli mamy na myśli osoby w wieku 5-7 lat, to wiadomo, że ich ciekawość jest tak wielka, że chciałyby dotknąć. Czy to są multimedia i nie eksponaty takie, których można dotknąć?
1: Są takie specjalne stanowiska, których można dotykać, ale oczywiście to wtedy nie są zabytki. Najmłodszych też staramy uczyć tego szacunku do zabytku, no i jednak nie dotykamy wszystkiego w muzeum, ale zdecydowanie staramy się wybrnąć z tego, przekierować uwagę najmłodszych na te stanowiska, gdzie mogą coś dotknąć, mogą na przykład opatentować nowy wynalazek. I na specjalnym druku właśnie stworzyć sobie wynalazek, którego jeszcze nikt wcześniej nie wymyślił.
0: Doskonałe, kreatywne, super, na pewno też emocjonujące dla dzieci. A jeżeli chodzi o konkretne eksponaty, coś, co jest tak unikatowe, że jak teraz powiemy, to wszyscy się w poniedziałek, macie w poniedziałek otwarte, czy dopiero we wtorek?
1: Oczywiście, że mamy.
0: To w poniedziałek ustawi się kolejka pod Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Jeden eksponat, coś, co przychodzi pani do głowy, co jest takim świętym graalem waszym, co naprawdę warto zobaczyć, nawet jeżeli ktoś już odwiedził wszystkie muzea świata.
1: Myślę, że zdecydowanie pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to nasz dział motoryzacji.
0: To cudownie.
1: Dwudziestolecia międzywojennego z takim ikonicznym, wręcz podręcznikowym przykładem samochodu z tamtego czasu, czyli Fiatem 508, pięknie zachowanym, odrestaurowanym.
0: Polskim Fiatem 508, przypuszczam.
1: Tak jest. Polskim, produkowanym na licencji włoskiego oryginału Fiata 508 Balilla.
0: No i ile on ma lat? 80, 90?
1: Mniej więcej tak. No jest to przykład takiego samochodu, który wtedy w międzywojniu był niezwykle popularny, chciany, drogi, więc też nie każdy mógł sobie na niego pozwolić. 8-litrowy silnik, 23 konie, 95 na godzinę.
0: To jest niesamowite. Też daje nam wyobrażenie o tym, jaki postęp się dokonuje cały czas, bo to już ponad 100 lat motoryzacji takiej powszechnej, a cały czas wszystko się zmienia. Dochodzą nowe sposoby zasilania. Mamy ogniwa paliwowe, wodorowe, mamy hybrydy coraz popularniejsze, ale dzisiaj jest wyjątkowe święto. Dzisiaj jest dzień urodzin Nikoli Tesli. I ja, sprawdzając informacje na temat tego genialnego naukowca, doszedłem do między innymi takich informacji, że w Polsce bardzo popularna już właśnie w okresie międzywojennym była próba stworzenia zelektryfikowanego napędu. Czy coś u was w muzeum zostało z tamtych czasów? Czy są jakieś ślady elektryfikacji w motoryzacji także w dziale edukacji Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli?
1: Na wystawie stałej mamy cały segment poświęcony elektryfikacji. Przede wszystkim elektryfikacji samego osiedla mieszkaniowego, które wtedy powstawało przy zakładach

0: Południowych, późniejszej Hucie, osiedla, które no, było podwalinami Stalowej Woli. I opowiadamy tam właśnie o powstaniu elektrowni, więc jak najbardziej prąd był niezwykle ważny, żeby cała ta inwestycja w ogóle mogła funkcjonować. Elektrownię zaczęto budować w 1938 roku i ukończono ją w około 14 miesięcy, więc niezwykle szybko popłynął prąd. Tak jest.
1: A jak w tej chwili to wszystko wygląda? Czy to, co można zobaczyć w waszym muzeum, ma przełożenie na ulicę Stalowej Woli? Czy jesteśmy w stanie wyjść z muzeum i powiedzieć, och, przecież to jest kontynuacja tego, co widziałem przed chwileczką na ekspozycji?
0: Częściowo jak najbardziej. Część budynków i mamy nadzieję, że widać to również w naszej opowieści na wystawie stałej, zachowało się. Jeżeli Państwo będą kiedyś w Stalowej Woli, to proszę zwrócić uwagę na klinkierową cegłę na budynkach mieszkalnych, w przyziemiach, dookoła klatek schodowych, często wokół okien. To jest właśnie ta pozostałość cegły klinkierowej tych osiedli przy Zakładach Południowych wtedy budowanych i wtedy właśnie tak estetycznie widzianych, więc są zachowane jeszcze elementy. Wspomniana przeze mnie elektrownia, już prawda zmodernizowana, ale nadal w Stalowej Woli działa.
1: Fascynujące. To jest, wydaje mi się, najbardziej działające na wyobraźnię i małych, i dużych, jeżeli można to, co jest na ekspozycji, później zobaczyć, dotknąć, czy wykorzystać, korzystać z tego na co dzień. Zwróciło moją uwagę jeszcze w wystawach czasowych, nie wiem, czy ona jeszcze jest w tej chwili prezentowana, wystawa Eko Eksperymentarium. Przybliży nam Pani troszeczkę, czy to jeszcze jest cały czas, bo na początku marca zdaje się, że zaczęliście to pokazywać w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.
0: Tak jest, wystawa Eko Eksperymentarium jeszcze cały czas jest z nami. Zapraszam serdecznie, bo to właśnie wystawa czasowa, więc w końcu zastąpi ją inna. To jest z kolei opowieść bardziej współczesna o tym, w jaki sposób możemy dbać o planetę w codziennym życiu, w naszych domach. Jest to przede wszystkim opowieść kierowana do najmłodszych. Sama wystawa sama w sobie jest już ekologiczna, bo przede wszystkim wykonana z kartonu i taka bardzo interaktywna. Tam już najmłodsi mogą dotykać wielu stanowisk, właśnie ucząc się o tym, jak oszczędzać prąd, ucząc się o tym, jaki ślad węglowy pozostawiają. Na przykład
1: Pani Sylwio, przepraszam, to możemy o tym bardziej pogłębić ten temat po godzinie 20:30, dobrze? Bo teraz będziemy mieli za chwileczkę serwis drogowy. Jeśli Pani pozwoli, to wrócimy do tego po 20:30, dobrze?
0: Oczywiście.
1: Będzie mi bardzo miło usłyszeć Panią ponownie. Sylwia Pęcak, koordynator działu edukacji w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, jest naszym gościem w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tatiana Okupnik, Audi Q5, na co dzień i przeurocze, fantastyczne opowieści motoryzacyjne też, jak już przychodzi do nas, do Polskiego Radia Kierowców. Podobnie jest z Mariuszem Dąbrowskim, też nam opowiada o
1: Audi
0: tym.
1: Q5?
0: No nie Audi Q5, ale historię na temat tego, co w motoryzacji, a właściwie co w infrastrukturze się dzieje, no to ty masz takie z pierwszej ręki, można powiedzieć.
1: Staram się i spieszę, aby państwu to przekazać.
0: A aktualności na temat tego, co na drogach polskich, Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i takie zagmatwane utrudnienia. Autostrada A4, odcinek węzeł Rzeszów Północ, węzeł Rzeszów Wschód, miejscowość Terliczka, 581 kilometr. Z ciężarówki wypadł ładunek, nikt nie ucierpiał, zablokowany jest prawy i lewy pas w kierunku Korczowej, ruch możliwy po pasie awaryjnym. Poza tym zablokowany prawy i lewy pas oraz zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód dla jadących w kierunku Korczowej. Zjazd na Rzeszów możliwy jest na węźle Rzeszów Zachód oraz Rzeszów Północ. I najświeższa informacja z tego odcinka czwórki, przypomnę, 581 kilometr. Autostrada została zablokowana w obu kierunkach. Turbina wiatrowa, która spadła z tego zestawu ponadnormatywnego, została umieszczona na lawecie. Kolejne utrudnienie. Droga krajowa nr 15, odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu Lipnicy na 271 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Jest dwójka, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska w Warszawie na 486 kilometrze. Zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Terespola.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 27 minut pod Los Angeles-ańskim Inglewood rozpocznie się drugi ćwierćfinał Mistrzostw Świata w piłce kopanej. Hiszpania, Belgia. Będziemy się temu przyglądać, ale wcześniej w Polskim Radiu Kierowców z panią Sylwią Pęcak porozmawiamy o tym, co w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli można, warto i należy zobaczyć. Wcześniej o takim malutkim końcu świata. Miley Cyrus u nas.

0: Dokładnie 19 minut pozostaje do godziny 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie i mam cały czas przyjemność rozmawiać z panią Sylwią Pęcak, która jest koordynatorką działu edukacji w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Skończyliśmy poprzednią część rozmowy. Słyszymy się, pani Sylwio?
1: Tak, jestem.
0: Mm-hmm. Bo słyszymy się przez telefon. Skończyliśmy sygnalizując, że jest coś takiego nietypowego u was, co się nazywa ekoeksperymentarium i to jest czasowa ekspozycja, czasowa wystawa. Proszę przypomnieć jeszcze raz, bo ona jest z wielu powodów bardzo interesująca. Na czym to polega? Co to ekoeksperymentarium daje osobom, które odwiedzają Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli?
1: Wystawa ekoeksperymentarium faktycznie czasowa jest z nami do końca lipca, więc to już takie ostatnie tygodnie, w których można ją odwiedzić. Ona jest skierowana przede wszystkim do najmłodszych, więc do przedszkoli, do pierwszych klas szkół podstawowych. I na wystawie ekoeksperymentarium, jak już trochę sama nazwa podpowiada, można eksperymentować z ekologią. Tam już można dotykać wielu stanowisk, one są specjalnie zbudowane w taki interaktywny sposób i dowiadywać się, jak dbać o środowisko i planetę w codziennym życiu, w naszych domach. Pokazujemy najmłodszym, że to są często bardzo proste sposoby, które mają wielkie znaczenie.
0: Nie tylko czy tam można życiu, na przykład, przepraszam, że przerywam, jak z dziećmi przy myciu ząbków podpowiadamy, jak zakręcisz wodę, to będzie bardziej ekologicznie i planeta będzie wtedy lepiej funkcjonowała. To są tego typu rzeczy?
1: Mniej więcej tak. O myciu ząbków też wspominamy. Układamy też na przykład swoje wymarzone śniadanie i w ten sposób najmłodsi dowiadują się, że niektóre produkty zostawiają mniejszy lub większy ślad węglowy, więc też opowiadamy...
0: Spożywcze produkty, te z których sobie komponujemy śniadanie.
1: Tak jest.
0: Na przykład.
1: Więc też opowiadamy, na czym w ogóle ślad węglowy polega i takie trudne dla najmłodszych tematy przemycamy właśnie w prosty, taki swobodny sposób, trochę ubierając to w zabawę.
0: Ale to fantastyczne i fascynujące, bo chce mi pani powiedzieć, że jak zjem jajecznicę, to jest inny ślad węglowy niż jak zjem owsiankę?
1: Zdecydowanie tak. Ślad węglowy jajecznicy jest dużo większy, bo żeby zjeść jajecznicę, trzeba wyhodować kurę.
0: Mhm. No dobrze, no ale przecież muszę wyhodować też zboże, żeby zjeść owsiankę i no dobrze. Pani Sylwio, jest jedna rzecz, która odróżnia wasze muzeum, a właściwie nawet działu, którego pani jest koordynatorką, od wszelkich innych tego typu placówek, bo macie przymuzealny kabaret. Czy to prawda?
1: Mamy kabaret. Tak jest, jest to jedna z najświeższych
0: inicjatyw,
1: idei, pomysłów i takich przedsięwzięć naszego działu edukacji i w ogóle naszego muzeum, czyli przymuzealny kabaret.

0: który nazywa się Copnięci.
1: Copnięci.
0: Nasz kabaret,
1: nasz
0: kabaret zadebiutował pierwszym skeczem Zamieszanie na pierwszej zmianie, który miał miejsce na otwarciu sezonu turystycznego województwa podkarpackiego w Jarosławiu. I właśnie z tego punktu wypłynął pomysł, żeby tą ideę kontynuować. My też prowadzimy takie zaangażowane media społecznościowe, więc od czasu można tam też zobaczyć i mamy nadzieję, że coraz częściej te treści właśnie związane z Copniętymi będą się pojawiać.
1: A ten pierwszy występ Copniętych jest gdzieś do zobaczenia? Czy to było jednorazowo, bez rejestracji, poszło, po prostu przyjęliście oklaski i dziękuję, do widzenia? Czy jest to gdzieś zarejestrowane i można zobaczyć?
0: Niestety jeszcze nie zrobiliśmy nagrania, ale jest ono też w planach. Copnięci to jest taka inicjatywa, która się rozwija bardzo na bieżąco.
1: I kto bierze udział w pracach? Bo rozumiem, że to jest bardziej kabaret niż stand-up. Nie przeklinacie, tylko robicie po prostu jakieś śmieszne skecze, historie. Kto w tym bierze udział?
0: Właściwie to zaangażowany jest cały nasz dział edukacji, więc również ja i edukatorzy, którzy w dziale pracują. Mamy takie szczęście, że jednym z naszych edukatorów jest osoba związana z teatrem i teatrologią. Więc przy okazji szlifuje nasze teatralne talenty. Także zaangażowani są bezpośrednio pracownicy muzeum.
1: Niewiarygodne. Trzymam kciuki za rozwój kabaretu Copnięci. Chciałbym jeszcze na koniec szybciutko tak tylko podpytać, czy wasza placówka współpracuje z innymi? Tak sobie pomyślałem, że takie na przykład Muzeum Techniki, które jest w Warszawie, no mogłoby czerpać, wypożyczać eksponaty. Jak to się odbywa? Czy wy współpracujecie ze sobą, czy to jest tak, że jak chcą, to muszą przyjechać, kupić bilet i sobie pooglądać?
0: Muzea oczywiście starają się ze sobą współpracować. To są takie procesy też dynamiczne, zależne od różnych wystaw, ale jak najbardziej z różnymi placówkami pozostajemy w kontakcie.
1: Bardzo pani dziękuję. Sylwia Pęcak, zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Pani dziękujemy bardzo serdecznie i za zachętę do tego, żeby śledzić losy i rozwój kabaretu Copnięci. Trzymam kciuki za was, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za udział.

0: Jedna z największych nieprawd, kłamstw wręcz, No I Don't Have a Gun, śpiewał w Come As You Are Kurt Cobain z Nirwany, a wiadomo jak skończył. Miał jednak broń. Minęła godzina 20:50, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja Na Luzie. I mamy taką tradycję, że zawsze w niej o tej porze prezentujemy raport z dróg. I tak będzie teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska, 486 km, awaria autoosobowego. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Autostrada A4, odcinek węzeł Łany, węzeł Kleszczów, 289 km. Zderzenie trzech autoosobowych. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Rzeszów Północ, węzeł Rzeszów Wschód w Terliczce na 581 km, gdzie z przewożącego ładunek ponad normatywny zestawu wypadła turbina wiatrowa umieszczona na lawecie. Poza kłopotami na autostradzie zablokowany został również zjazd na S19 i drogę krajową nr 97 na węźle Rzeszów Wschód. Najświeższa informacja jest taka, że utrudnienie skończyło się, a doszło do tego, że autostrada zablokowana była w obu kierunkach. A więc teraz A4 w rejonie 581 km jedzie się już bez kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 8 minut pozostaje do godziny 21. Dokładnie za 8 minut rozpocznie się drugi ćwierćfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Hiszpania będzie grała z Belgią pod Los Angeles. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Będzie ten mecz mógł wyłonić rywala dla Francji w półfinale.

Johnny Rzeźnik i jego zespół Goo Dolls w utworze Iris w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym trwa audycja Na Luzie, w której przyglądamy się temu, co się dzieje oczywiście na naszych drogach. Już za 10 minut i trochę kolejny raport z dróg. Informujemy o tym, w jakich warunkach pogodowych

0: będziemy jeździć, na przykład jutro, za chwilę kolejna prognoza pogody, ale też spotykamy się z bardzo ciekawymi gośćmi, którzy opowiadają o tym, jak rozpoczynający się weekend spędzić w sposób, który będzie i przyjemny, i z korzyścią dla nas, i na przykład dla naszych dzieci. Minęła godzina 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim raport pogodowy, zanim będzie raport drogowy, za 10 minut. W tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce to Legnica, 23,3 stopnia. Najchłodniejsze Sandomierz, 14. No, 9 stopni różnicy, to jest naprawdę dosyć duży rozstrzał. A jutro będzie bardzo podobna ta pogoda i temperatury do dzisiejszych. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, jak piszą synoptycy, pojawią się głównie we wschodniej połowie kraju. Napada tego deszczu podczas burz do 25 mm na metr kwadratowy na wschodzie. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, około 22 na ziemi łódzkiej i Mazowszu, czyli w centrum, do 25 stopni na zachodzie, czyli na, w województwie dolnośląskim i no, na zachodniej flance polskiej. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, do 17 stopni, no do 19 maksymalnie. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany, powieje z północy i z północnego zachodu, nad morzem tylko okresami dość silny. W czasie burz oczywiście porywisty, porywy do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Jakub Domoracki, szef całego przedsięwzięcia, wydawca, pan kierownik, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka z tych najlepszych, nadrealizatorka można powiedzieć, Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie informował o tym, co na drogach. Ja tylko prowadzę ten program, Zbyszek Zegler, zapraszam do 22:00, bądźmy razem w meczu Hiszpanii z Belgami w drugiej minucie, na razie 0-0.

0: Anita Lipińska, zanim zrozumiesz, oczywiście Warius Manx przede wszystkim. Anita wtedy była wokalistką tej formacji. U nas głównym rozgrywającym jest Mariusz Dąbrowski, jeżeli chodzi o wokal, jeżeli chodzi o informacje o tym, co się dzieje na drogach.
1: Bo ja mam siłę.
0: Masz. I teraz możesz nas nią obdzielić, a przynajmniej informacjami na temat tego, co na drogach.
1: Z przyjemnością.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 15, odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu Lipnicy na 271 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych. Dramatycznym, bo trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Obowiązuje na 15 na jej 271 kilometrze ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na S8C na odcinku Lucynów-Mostówka w pobliżu pierwszego kilometra, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery i były problemy na jezdni w kierunku Warszawy. Autostrada A4, odcinek węzeł Łany, węzeł Kleszczów, 289 km, zderzenie trzech autosobowych. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Jest dwójka, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska. W pobliżu 486 km zepsuło się auto osobowe, blokuje jeden pas jezdni w kierunku Terespola.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mariuszu, ja cię muszę uspokoić w imieniu Lukasa, który w aplikacji Polskie Radio Kierowców napisał, że oczywiście, że z troski bardzo miło się słucha twoich raportów. Pozdrowionka, Lukas.
1: Bo Lukas wysyłał mnie na urlop.
0: Tak, miał nadzieję, że będziesz mógł w którymś momencie się wybrać, więc jeżeli to już wkrótce, to...
1: Uśmiecham się do pana Lukasa.
0: Pozdrawiamy.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: 19 minut po godzinie 21. Bardzo się cieszę, że słuchacie na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzięki temu możecie się dowiedzieć, że w meczu ćwierćfinałowym Hiszpanii z Belgią na Mistrzostwach Świata nadal 0-0, mimo że już 19 minuta. O, zaraz będzie przerwa nawadniająca. To w niej będzie można posłuchać Polskiego Radia Kierowców jeszcze uważniej niż dotychczas. A to dlatego, że mam ogromną przyjemność porozmawiać z panem Michałem Fludzińskim. Telefonicznie słyszymy się. Halo.
1: Dobry wieczór panu redaktorze, dobry wieczór słuchaczom.
0: Dobry wieczór. Pan Michał Fludziński jest popularyzatorem techniki, znawcą kolejnictwa i specjalistą działu naukowo-popularyzacyjnego.

0: gazeta popularyzatorskiego stacji Muzeum, zgadza się?
1: Wszystko prawda.
0: Oraz kustoszem ze stacji Muzeum w Warszawie właśnie. Panie Michale, co by pan polecił tym, którzy będą w stolicy w wakacje i jeszcze nie zdecydowali się, czy odwiedzić Dworzec Główny i stację Muzeum, czy nie? Czym by pan zachęcił, żeby jednak się zdecydowali?
1: No zachęciłbym przede wszystkim obejrzenie wspaniałej kolekcji taboru 47 sztuk, z czego niektóre są tylko w jednym jedynym egzemplarzu zachowane na świecie i stoją właśnie w Warszawie. Jest wspaniała okazja, żeby zobaczyć jeszcze wystawę poświęconą architekturze kolejowej. 19 lipca zapraszam na potańcówkę Niedziela na Głównym, pociąg do tanga i milongi. A trzy dni wcześniej, 16 lipca, będzie otwarcie wystawy, takiej bardzo emocjonalnej wystawy poświęconej ekspatriacji z Kresów Wschodnich do ojczyzny po 45 roku. A poza tym cały czas coś w stacji Muzeum się dzieje, więc jeszcze 26 lipca otwieramy wagony, które są normalnie niedostępne, czyli wagon salonowy, wagon motorowy, wagon artyleryjski z pociągu pancernego, także dużo się dzieje, serdecznie zapraszam.
0: Czy wśród tych 48 eksponatów, które na stałe są w stacji Muzeum, jest, mówił pan, że nawet w jednym egzemplarzu, jest jeden jakiś taki pociąg, lokomotywa, czy część taboru, która zasługuje na to, żeby ją wyróżnić, bo kiedyś była Lux Torpeda, dobrze kojarzę? Czy jest Lux Torpeda w waszych zasobach?
1: Nie, Lux Torpeda nie ma, ale dlatego, że w latach 50. ostatnia została zezłomowana.
0: A właśnie.
1: Więc żadnej na świecie Lux Torpedy nie ma, ani austriackiej, ani tej polskiej. Ale z takich rzeczy ciekawych, które naprawdę istnieją w jednym egzemplarzu, bo zostały wyprodukowane w ogóle w jednym egzemplarzu, to jest chociażby lokomotywa pancerna, lokomotywa spalinowa produkcji niemieckiej, Panzer Triebwagen 16. 200 ton żelastwa uzbrojonego, jedyny egzemplarz na całym świecie stoi w Warszawie, ale obok stoi wagon...
0: Przepraszam, mogę pytanie doprecyzowujące, tak, czy dlatego, oczywiście, że do nas przyjechali i nas ostrzeliwali, czy dlatego, że została pozyskana już po wojnie i po prostu...
1: To historia jest dosyć ciekawa, bo ona została wyprodukowana w Niemczech, testowo była na poligonie w Rembertowie. Później użyta była bojowo w okolicach Chęcin i tam została zdobyta przez wojsko i do 1974 roku była na stanie Wojska Polskiego.
0: Fascynujące. I ona jest w takim stanie, że można by było ją zasilić paliwem i odjechać?
1: No, to by wymagało trochę prac konserwatorskich. Tam trzeba byłoby w ten silnik spalinowy spojrzeć dokładniej. Ale myślę, że po takim kilku tygodniach ciężkiej pracy może by się to dało zrobić.
0: Niesamowite. A strona niemiecka nie chciała odkupić, albo nie mieliście propozycji, żeby oddać?
1: Nie, i raczej chyba byśmy się nie zgodzili.
0: No nie dziwię się, bo to rzeczywiście coś niesamowitego. Panie Michale, na co dzień można pana spotkać w stacji Muzeum, ale pan też wymyśla takie okolicznościowe wystawy. Jest pan kustoszem ze stacji Muzeum. Co pan przygotowuje na jesień takiego, co możemy uchylić rąbka tajemnicy, a spowoduje, że jeszcze chętniej ci, którzy nawet już byli w stacji Muzeum, będą chcieli do niej wrócić?
1: To akurat teraz na jesień to bardziej siedzę w książkach i przygotowuję książki do publikacji.
0: A to też może pan powiedzieć, jakie?
1: Tak, jednym z tytułów będzie Podróże z Wokulskim, czyli przybliżenie historii dosyć znanej postaci literackiej i odkrycie tajemnic, że Wokulski więcej z koleją ma wspólnego niż nam się wydaje i takie bardziej przybliżenie realiów epoki, bo czytając lekturę bardziej się skupiamy i omawiając w szkole, jeżeli słuchają nas młodzi ludzie, to bardziej się wszyscy skupiają na tych wątkach od strony literackiej. A ja bardziej się skupiłem na realiach tych historycznych i kolejowych. No i mam nadzieję, że...
0: A one są tak dokładnie w lalce opisane, czy musiał pan to pogłębiać, szukając gdzieś w innych materiałach?
1: Chyba trzeba było... W lalce mamy przede wszystkim opisaną podróż koleją Wokulskiego z Izabelą Łęcką i Tomaszem

0: Młyńskim wagonem salonowym i to był pretekst do napisania książki, do pogrzebania głębiej. Postać Stanisława Wokulskiego jest wzorowana na autentycznej postaci historycznej i tutaj nie będę zdradzał o kogo chodzi, bo wtedy...
1: Tego się dowiemy z książki.
0: Tego się dowiemy z książki, ale postać już trochę zapomniana w dzisiejszym świecie, ale niesamowita. I bardzo wiele tych wątków takich pozytywistycznych w Stanisławie Wokulskim jest wzięte żywcem z tejże postaci, która żyła w Warszawie w czasach współczesnych Prusowi.
1: No to mnie pan już ma. Kiedy książka będzie miała premierę? Ja muszę to przeczytać.
0: No mam nadzieję, że we wrześniu. I mam nadzieję, że również we wrześniu ukaże się książka no niestety niedawno zmarłego Adama Jońcy o pociągach pancernych w drodze do niepodległości. Jesteśmy już w takim ostatnim procesie przygotowania do druku, więc mam nadzieję, że lada moment pozycja wyląduje na maszynach drukarskich i pociągi pancerne wyjadą jesienią już na półki.
1: A pan jest współautorem czy redagującym tę książkę?
0: Ja jestem redagującym tę książkę i ściśle współpracowałem z Adamem, no, doprowadzając do tego, żeby to się ukazało drukiem.
1: Ja jestem zdecydowany z obiema tymi pozycjami się zaznajomić. Do stacji muzeum zapraszam bardzo serdecznie, a panu bardzo dziękuję. Michał Fludziński, popularyzator techniki, znawca kolejnictwa i specjalista działu naukowo-popularyzatorskiego stacji muzeum, był naszym gościem w Naluzie. Bardzo dziękuję, panie Michale.
0: Dziękuję również.
1: Kłaniam się, miłego weekendu.

0: No i kolejna piosenka o tobie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tina Turner, The Best, o Mariuszu Dąbrowskim. No słowo w słowo wszystko się zgadza.
1: Posłuchajmy. Ach, ten Mariusz, chyba zawrę z nim jakąś znajomość bliższą.
0: Proponuję jak najbliższą, tak. Mariusz właśnie ze swoim alter ego. No o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na drodze ekspresowej S2 na odcinku węzeł Patriotów, węzeł Lubelska w pobliżu 486 kilometra. To wszystko aglomeracja stołeczna, awaria auta osobowego, zablokowany jeden pas w kierunku Terespola. Koniec kłopotów na odcinku węzeł Łany, węzeł Kleszczów na autostradzie A4 w pobliżu 289 kilometra. Tam były problemy i zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. Nie ma już także utrudnień w innym miejscu A4. Na odcinku węzeł Rzeszów Północ, węzeł Rzeszów Wschód w rejonie miejscowości Terliczka na 581 kilometrze. Wciąż jeszcze kłopoty na Krajowej 15 na odcinku Toruń-Brodnica w pobliżu Lipnicy na 271 kilometrze, gdzie po zdarzeniu dwóch aut osobowych, zdarzeniu dość dramatycznym, bo trzy osoby zostały ranne, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w chwili, kiedy Mariusz zaczynał raport z dróg, padła bramka w ćwierćfinale meczu między Hiszpanią i Belgią. Jest 1-0 dla Hiszpanii. No i będziemy się przyglądać. Bramka uznana. O dziwo, nie ma żadnych wątpliwości ani sędzia, ani specjaliści VAR, więc wygląda na to, że rzeczywiście ten wynik po strzale Fabiana Ruiza utrzyma się przez najbliższych kilka chwil. Niestety Thibaut Courtois nie był w stanie powstrzymać pomocnika drużyny hiszpańskiej.

Kamil Bednarek, cisza. No zanim cisza, to jeszcze kilka słów na temat wielkiej wyprawy maluchów, bo trwa drugi etap, można powiedzieć, polska część tegorocznej wielkiej wyprawy, ale mimo tych wszystkich raportów, które w fantastyczny sposób prezentują Michał Górski i Kuba Marcinowicz, którzy z ramienia Polskiego Radia Kierowców uczestniczą w wielkiej wyprawie maluchów, myślę, że jest jedna kwestia, którą można powtarzać w nieskończoność. Jak wpłacać na cel, który jest głównym celem wielkiej wyprawy maluchów, czyli na zrzutkę dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Należy wejść na stronę wielkawyprawamaluchów.pl i tam w prawym górnym rogu znajduje się przycisk Wpłacam na dzieci, podświetlony na granatowo, ale jak się zjedzie troszeczkę niżej, to widać, które załogi, ile już zebrały pieniędzy i kto reprezentuje danego malucha i pomaga zbierać na temat

luchy, które ucierpiały w wypadkach. W tej chwili w tylko tej edycji trwającej, edycji 2026, na zrzutce już zebrano ponad 1 305 000 zł, a ogółem przez 4 edycje Wielkiej Wyprawy Maluchów już ponad 12,5 miliona złotych, więc no, są to pieniądze niebagatelne i pomagające dzieciom w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami, w tym, żeby dochodzić do siebie, żeby kontynuować rehabilitację albo ją dopiero zacząć po tym, jak zostały poszkodowane w wypadkach drogowych. Wpłacam na dzieci. Klawisz w prawym górnym rogu na stronie Wielka Wyprawa Maluchów. Każdy z nas może pomóc, nawet jeżeli nie jedzie maluchem razem z Wielką Wyprawą.

0: No już w tej chwili to 9:00, bo 5 minut doliczonych. Właśnie upływa ten czas. Co dalej się będzie działo po przerwie, dowiecie się już jutro prawdopodobnie, bo to ostatnie nasze dzisiejsze spotkanie w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie i z Mariuszem Dąbrowskim, który wie, co się dzieje na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Z całego zestawu utrudnień, z jakimi mieliśmy dzisiejszego popołudnia późnego, a także wieczoru do czynienia, ostały się dwa. S2 odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska. W pobliżu 486 kilometra zepsute auto osobowe blokuje jeden pas jezdni w kierunku Terespola. I Krajowa 15, odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu Lipnicy na 271 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych, 3 osoby ranne, ruch wahadłowy. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Jeśli czujemy zmęczenie, jeżeli opadają nam powieki, zatrzymajmy się, pospacerujmy, prześpijmy się, aby nie prowokować trudnej sytuacji na drodze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie 22. Dzisiejsze Na Luzie uświetnili swoją obecnością Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki, Sylwia Pęcak z Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli i Michał Fludziński, popularyzator techniki kustosz ze stacji Muzeum w Warszawie. A realizowaliśmy program w składzie Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Jakub Domoracki, wydawca, Mariusz Dąbrowski, słyszany przed chwilą nasz przewodnik po polskich drogach przez cały czas trwania audycji. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia w sierpniu, bo ja jadę na urlop.

0: jest już niczym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na tydny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Wiem, że mogłem dużo więcej.

0: it bears repeating now.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma liczby.

Czerwienie, czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co